0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Urodziła się w rodzinie prefekta Galli na początku IV wieku, ale wraz z nagłą śmiercią ojca szybko musiała wrócić do Rzymu i szybko dorosnąć, stając się opiekunką dwóch swych młodszych braci, Ambrożego i Satyra. Miała na szczęście finansowe środki, by sprostać temu zadaniu. Jednak najgłębszym pragnieniem Marceliny było coś dużo większego niż bezpieczne przeprowadzenie swego rodzeństwa z dzieciństwa w dorosłość. Jako głęboko wierząca chrześcijanka gorąco pragnęła, by Ambroży i Satyr, gdy już sami ruszą w świat, nie mówili tylko o chrześcijańskich cnotach, ale stali się prawdziwie cnotliwymi. I biorąc pod uwagę, że Ambroży stał się po latach biskupem Mediolanu, a Satyr jego najwierniejszym pomocnikiem w zarządzaniu diecezją, a do tego obaj dostąpili chwały ołtarzy, można chyba powiedzieć, że misja Marceliny zakończyła się sukcesem. Nie zakończyło się jednak w tym momencie jej życie, broń Boże. Od papieża Liberiusza otrzymała bowiem welon konsekrowanej dziewicy, oddając się odtąd ascezie i modlitwie. A gdy bracia zaprosili ją do Mediolanu, to stała się tam takim wzorem chrześcijańskiego życia dla innych kobiet, że święty Ambroży poświęcił jej jedno ze swoich dzieł, zatytułowane De Virginibus. Kiedy zaś on i Satyr w końcu umarli, to ona, Marcelina, najstarsza z rodzeństwa, historię ich życia przekazała do spisania diakonowi Paulinowi i 17 lipca 398 roku dołączyła do swoich braci. A skoro wspominamy ją dzisiaj jako świętą, to znaczy, że wierzymy, iż miejscem owego spotkania było niebo.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: to z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dla faryzeuszy skrupulatne przestrzeganie nakazów i zakazów było wartością najważniejszą, wyższą nawet niż bycie wrażliwym na potrzeby innych. Jezus pokazuje, że Bóg myśli inaczej. Pragnie przede wszystkim miłosierdzia, bardziej niż naszych ofiar. Nam też zdarza się myśleć: skoro skrupulatnie wypełniam przykazania, mogę czuć się w porządku przed Bogiem. Tymczasem Jezus mówi, że sama ofiara bez miłosierdzia to za mało. Wzywa nas, byśmy myśleli i działali inaczej. Kto spośród ludzi wokół mnie potrzebuje miłosierdzia?

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to słuchajcie, zaczynamy piątek. Minęła godzina siódma, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Ruszył nabór wystawców na tegoroczny Poznański Targ Dobra. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na niedzielne koncerty organowe. Dwadzieścia lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał wczoraj Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sędzia Maciej Mitera powiedział, że podczas procesu nie dostrzegł skruchy u oskarżonego.
3: Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu, też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
2: Sędzia Maciej Mitera powiedział, że mieszkańcy Warszawy będą bezpieczniejsi, jeśli Łukasz Żak będzie przebywał w więzieniu. Pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci, a pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Sąd skazał też pięciu jego kolegów na kary od 2 do 5 lat więzienia. Oni m.in. pomagali mu uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany.
1: Informacje z Poznania.
2: Nowoczesne technologie przyciągają na Politechnikę Poznańską. Znamy wstępne podsumowanie tegorocznej rekrutacji na studia. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się w tym roku kierunki związane z analizą danych i bezpieczeństwem w sieci. Absolutnym liderem zestawienia jest kierunek Data Science w biznesie. O jedno miejsce walczy tam ponad 18 kandydatów. Niewiele mniejsza konkurencja czeka na przyszłych studentów cyberbezpieczeństwa, gdzie na jedno miejsce zgłosiło się ponad 16 osób. O wymarzony indeks nie będzie łatwo także na architekturze wnętrz, architekturze oraz inżynierii mechanicznej. Tam również uczelnia odnotowała dużą konkurencję. Z kolei biorąc pod uwagę wyłącznie ogólną liczbę zgłoszeń, najwięcej, bo aż 1829 osób zapisało się na budownictwo. W tym roku Politechnika Poznańska przygotowała miejsca dla ponad 4800 nowych studentów. Kandydaci mieli do wyboru 43 kierunki, z czego 10 prowadzonych jest w języku angielskim. O tym, kto ostatecznie zdobędzie miejsce na Poznańskiej Uczelni Technicznej, dowiemy się już w najbliższy wtorek, 21 lipca. Wtedy to opublikowana zostanie oficjalna lista przyjętych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Ruszył nabór wystawców na tegoroczny Poznański Targ Dobra. To wydarzenie, podczas którego można zobaczyć, czym na co dzień zajmują się lokalne organizacje pozarządowe. W tym roku odbędzie się ono 6 września na Placu Wolności. Tradycyjnie już w planach jest utworzenie 8 stref tematycznych: równości, zdrowia, środowiska, kultury, a także edukacji, aktywności społecznej, sportu i kiermaszu społecznego. Ostateczny kształt wydarzenia będzie zależał od liczby zgłoszeń.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Letnie weekendowe popołudnia w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wypełniają dźwięki muzyki. Jednym z punktów niedzielnego programu w sanktuaryjnym kalendarzu są bowiem koncerty organowe, odbywające się w ramach 8. Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Muzyki Organowej imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Najbliższy koncert już za 2 dni zapowiada organista Bazyliki Licheńskiej Jacek Hyżny.
5: W najbliższą niedzielę wystąpi pan profesor Roman Perucki z Gdańska. Następne niedzielę również wspaniali wirtuozi tego fantastycznego instrumentu. Na zakończenie 30 sierpnia wystąpi projektant koncepcji brzmieniowej tego genialnego instrumentu, pan profesor Andrzej Chorosiński.
2: Profesor Roman Perucki to jeden z najwybitniejszych polskich organistów, profesor Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, pierwszy organista Archikatedry Oliwskiej oraz dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina. Artysta koncertował w najbardziej prestiżowych katedrach i salach koncertowych świata, m.in. w paryskiej katedrze Notre Dame, katedrze w Gandawie, Teatrze Maryjskim w Petersburgu oraz w Meksyku. Koncert jest częścią wakacyjnego cyklu festiwalowego. Spotkania z muzyką organową odbywają się w każdą niedzielę wakacje o godzinie 14 w Lichenskiej Bazylice.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie, bardzo słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr również jest umiarkowany.

6 minut po godzinie 7. Kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także skupiony czegoś tam wypatruje Piotr Wielicki, a nawet mi głupie miny pokazuje. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. I mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Sami słyszycie, że mamy wesoło w studiu. Mamy nadzieję, że też będziecie mieć wesoły piątek. No, piątek musi być wesoły, bo za chwilę weekend. Oczywiście wiadomo, niektórzy mogą pracować w sobotę czy w niedzielę, ale mimo wszystko weekend to zazwyczaj odpoczynek i tego odpoczynku już teraz wam życzymy. Już za moment kartka z kalendarza, ale zanim kartka z kalendarza, pięknie pogramy Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tak zaczynamy piątek, tak zaczynamy kolejny dzień, ostatni dzień powszedni w tym tygodniu. No więc ja muszę powiedzieć dwa ostatnie słowa na koniec. Bardzo ważne. Dzień dobry.

0: Dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Na 15 na naszych radiowych zegarach. Czas na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii. 17 lipca wydarzyło się na przykład w 1913 roku przemianowanie poznańskiej fabryki czekolady Gonda na Goplana. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenie, rok 1937, w Małkini urodził się Stanisław Tym, znany i lubiany aktor, satyryk, reżyser, a także były bramkarz i szatniarz w klubie Stodoła. Rok 1945, w Poznaniu otwarto pierwsze przedszkole miejskie przy ulicy Szkolnej. Rok 1947, zmarł Eugeniusz Piasecki, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, lekarz, teoretyk wychowania fizycznego i higieny szkolnej, harcmistrz Rzeczypospolitej, współtwórca terminologii harcerskiej. No i na koniec rok 1979. To jest ciekawa historia, bo na Radajach uroczyście otwarto pływalnię z wielkim otwartym basenem. Szybko okazało się, że basen przecieka i obiekt zamknięto. No i tak czasami bywa, że coś się otwiera z pompą i nagle koniec, dziękujemy bardzo. Teraz w tym miejscu jest skatepark, taka ciekawostka. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą kartkę z kalendarza. Kolejna już jutro, nie jutro, w poniedziałek o godzinie 7.15, w okolicach godziny 7.15, a ja Was zapraszam do informowania nas o różnych sytuacjach drogowych, które się mogły wydarzyć w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Dawajcie nam znać. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc jeżeli te kanały komunikacyjne preferujecie, również zapraszamy do wysyłania nam wiadomości. My je od razu przekażemy na antenie, bo ważne jest to, abyście bezpiecznie dojechali do celu.

0: Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.

24 minuty zostały do godziny 8. Za nami na naszej antenie chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach, ale zanim wjedziemy na dobre do Poznania, patrzymy na węzeł Poznań-Krzesiny, no bo tam remonty trwają w najlepsze. No i co widzę? Widzę, że od strony Jaryszek, od strony trasy katowickiej już postoicie do samego węzła Poznań-Krzesiny, a jeżeli chodzi o wyjazd z Poznania, ta sytuacja nie jest zła. Widzę, że ten korek jest nieco mniejszy, ale tak czy siak nie liczcie na bardzo płynny przejazd. Okolice węzła Poznań-Luboń, tutaj widzę, że zarówno wyjazd z Poznania, jak i wjazd od strony Lubonia także napotkacie tutaj na korki. Teraz jeszcze patrzymy na autostradę A2, a właściwie na zjazd ze Spiątki na autostradę A2, czyli węzeł Poznań-Zachód, bo widzę, że wydarzył się wypadek tutaj. Więc jeżeli będziecie zjeżdżać ze Spiątki na A2, spodziewajcie się tego, że

mogą być jakieś właśnie utrudnienia związane z wypadkiem. Teraz spójrzmy już na poznańskie ulice, jak tutaj sytuacja wygląda pod kątem korków. Wjazd od strony Poznania, od strony Suchego Lasu, ulica Obornicka przejezd na płynnie. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką i przejazd Poznań-Wola, niewielkie utrudnienia. Trasa Niestachowska też przejezd na płynnie, aż jestem w szoku, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa spodziewajcie się w obu kierunkach korków. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej przejezdny w miarę płynnie. Most Lecha także widzę, że bez korków. Teraz rondo Śródka, największy korek od strony ulicy Podwale, ale ten korek na szczęście nie jest aż tak duży, jak czasami o tej porze bywa w stolicy Wielkopolski. Teraz Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami, również bez większych utrudnień. Co się dzieje w tym Poznaniu, jeżeli chodzi o rondo Rataje? Niewielkie korki, jeżeli chodzi o dojazdy z każdej strony. Rondo Starołęka, tutaj akurat sytuacji aż tak kolorowej nie ma, no bo z każdej strony, nieważne skąd byście jechali, postoicie, ale największy korek jest od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej mostu Przemysła I. Ten korek tak naprawdę zaczyna się na wysokości może tuż za Dolną Wildą, więc no do samego Ronda Starołęka niestety postoicie. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tutaj się kierujemy, widzę, że przejezdne bez większych kłopotów. Ulica Głogowska, okolice Pętli Górczyńskiej, tutaj niewielkie utrudnienia. No i jeszcze patrzę z góry na nasze mapy drogowe, czy jeszcze są jakieś incydenty warte, godne wymienienia. Widzę, że nie, ale pamiętajcie, że możecie nam dawać znać, jeżeli widzicie jakieś sytuacje na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, my od razu je przekażemy na antenie. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać i dawać nam znać o utrudnieniach w Poznaniu i w Wielkopolsce. Już za moment przegląd prasy, ale zanim przegląd prasy, będzie Baranowski i mimo, że lipiec, to będzie piosenka Sierpień, a wam, drodzy kierowcy, życzę szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Jest to dzisiaj edycja magazynowa. Mikstat 29 narodów. Według statystyków w tej wielkopolskiej gminie żyje więcej obcokrajowców niż Polaków. To nieprawda, ale jest ich wielu i miejscowi ich chcą. A także Cegielski buduje wagony i liczy kary za to, że idzie to wolno. Kontrakt dekady czy błąd? Aż 90 milionów złotych strat notuje poznańska fabryka pojazdów szynowych. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Rzeczpospolitą, Gazeta Wyborcza jeszcze. PiS trzeszczy w szwach. Jednego jestem pewien, Mateusz nie zrezygnuje ze stowarzyszenia. Na pewno nie chce być też postrzegany jako secesjonista. Może być tak, że komitet polityczny zdecyduje o wyrzuceniu wiceprezesa z partii, mówi polityk z otoczenia Morawieckiego. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już czas na Rzeczpospolitą. Jak uleczyć zdrowie bez terapii szokowej? Zmiany w sieci szpitali, w wycenach świadczeń i odpowiedzialności za pacjenta można wprowadzić dość szybko, bez nowelizacji ustaw i politycznych wojen. Trzeba robić to, co jest realne dzisiaj, mówi Rzeczpospolitej Andrzej Jacyna, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend. Lewica nie może się bać konfliktów. Żeby nie dopuścić do powrotu faszyzmu, liberałowie i lewica muszą wspólnie stworzyć alternatywę, tak jak zrobili to po II wojnie światowej, a także kto zapanuje nad cieśniną Ormus. Odcięcie dużej części dostaw surowców energetycznych z nad Zatoki Perskiej uczyniło z USA największego eksportera ropy naftowej i paliw na świecie. Więcej w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna w magazynie na weekend. Na koniec Gazeta Polska codziennie, a tam toksyczny muł może spłynąć w każdym momencie. Sytuacja na zbiorniku Pilchowice i rzece Bóbr poprawiła się tylko na chwilę. Mieszkańcy do rzecza rzeki cały czas żyją na bombie ekologicznej. Wczoraj przedstawiciele Tauronu przyznali, że do tej pory bazowali na badaniach z 2010 roku. Nowe badania zlecono po fakcie, a ich wyniki mają być znane dopiero 25 lipca. Tymczasem każdy deszcz niesie toksyczny muł w dół rzeki. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już w poniedziałek o godzinie 7.45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8.00 i przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznań rusza z nowym programem przeciwpółpaścowi. UAM rozpoczyna badania z wykorzystaniem robotów humanoidalnych. Rynek Łazarski w Poznaniu przystankiem autobusu Polskiej Stolicy Kultury. Poznań wprowadza nowy program, który już wkrótce pozwoli seniorom skorzystać z bezpłatnej szczepionki przeciwpółpaścowi. Na stworzenie programu profilaktycznego zgodzili się już miejscy radni, jednak zanim szczepionki trafią do poznaniaków, trzeba jeszcze trochę poczekać. Najpierw miasto musi przeprowadzić procedurę konkursową, w której wyłoni ośrodki, w jakich będzie się można zaszczepić. Obecnie szczepionka przeciwpółpaścowi jest dostępna w ramach rządowego programu profilaktyki, przypomina Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
3: Tak jak w przypadku półpaśca, kiedy zniżka 50% należy się pacjentom o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpaśiec, czyli są to osoby z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą czy niewydolnością nerek. O tym, czy dany pacjent otrzyma receptę z refundacją, decyduje osoba wystawiająca tę receptę.
2: Poznańska propozycja będzie skierowana do osób w wieku od 60 do 64 lat. Po podpisaniu umów z placówkami medycznymi ruszą zapisy do programu.
1: Informacje z Poznania.
2: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna badania z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych robotów humanoidalnych. Agibot A2 Ultra trafił do laboratorium na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, gdzie posłuży do badań nad wpływem sztucznej inteligencji na środowisko pracy. Przemysław Stanula z biura prasowego UAM zwraca uwagę, że humanoidalny robot znacząco poszerza możliwości badawcze zespołu działającego w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji.
4: Naukowcy będą analizować psychologiczne wyzwania związane z postępującą automatyzacją pracy oraz interakcjami człowieka z robotami. Badania obejmą m.in. poczucie zagrożenia zawodowego, lęk przed zastąpieniem przez technologię, a także wpływ obecności robotów i systemów sztucznej inteligencji na dobrostan psychiczny oraz tożsamość zawodową pracowników. Wykorzystanie fizycznego robota umożliwi prowadzenie eksperymentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje kontaktu człowieka z maszyną.
2: Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Szpital Uniwersytecki w Poznaniu zwróci pacjentowi 1350 zł, które ten wydał na postój pod lecznicą. Placówka poprawi też regulamin i procedurę postępowania w nietypowych sytuacjach. To reakcja na jednorazowy incydent na krótkoterminowym parkingu, mówi dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
5: Sam przebieg późniejszy zdarzenia, komunikacja z operatorem parkingu była niewłaściwa. Pacjent niestety nie skorzystał z informacji operatora o konieczności skontaktowania się w danym momencie z administracją szpitala, która podeszłaby do tego tematu tak, jak zamierza podejść po reklamacji, czyli uchylając opłatę dla pacjenta znajdującego się w takiej szczególnej sytuacji.
2: 10 lipca na parkingu pod szpitalem utknął mężczyzna, który przyjechał do lecznicy 3 dni wcześniej z objawami bólu w klatce piersiowej. Pacjent, którego zatrzymano w szpitalu, nie miał pieniędzy na rachunek i spędził pod szlabanem 5 godzin, mimo kontaktu z obsługą placu. Po całym zdarzeniu mężczyzna wysłał pismo do dyrekcji szpitala z prośbą o zwrot pieniędzy. Zaapelował też o zmianę procedur na wypadek kolejnej sytuacji tego typu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wystawy, koncerty, warsztaty, teatr lalek i inne działania artystyczne w przestrzeni miejskiej. To wszystko czeka na uczestników wydarzenia, które 20 lipca odbędzie się na Rynku Łazarskim w Poznaniu. W najbliższy poniedziałek do stolicy Wielkopolski przyjedzie autobus Polskiej Stolicy Kultury. Pojazd przemierza kraj z programem promującym twórców z Bielska-Białej. Poznań będzie jednym z przystanków niezwykłej artystycznej podróży. Na uczestników czekać będą wystawy zdjęć i plakatu, warsztaty street artu, linorytu oraz fotografii ulicznej, performatywne czytanie poezji, działania artystyczne i spotkania z twórcami. Przez cały czas odbywać się będą również krótkie etiudy teatru lalek oraz animacje dla odwiedzających.
1: Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 23 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 24 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr również jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także zwarty i gotowy Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus, że będziecie walczyć się z tym piątkiem, żeby dotrwać do weekendu i odpocząć oczywiście w sobotę i w niedzielę. No ale jeszcze ten piątek trzeba przetrwać i oczywiście powalczyć troszeczkę. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program się pojawi na naszej antenie, również będzie zespół z piątką w tytule, w swojej nazwie, Maroon 5, She Will Be Loved. Tak zaczynamy muzycznie ósmą. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto opowiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
2: Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Jezus cytuje proroka Ozeasza, gdzie po hebrajsku miłosierdzie to wierna, lojalna miłość. Nie sentyment, nie chwilowe wzruszenie, ale codzienna postawa wobec konkretnego człowieka. Faryzeusze mają perfekcyjnie wypełniany rytuał i zero wrażliwości na głodnych obok. Zewnętrznie bez zarzutu. Wewnątrz pusto. Miłosierdzie nie pyta, czy wypełniłeś przepis. Pyta, czy zauważyłeś człowieka. Pomyśl, czy w ostatnim czasie widziałem kogoś, kto potrzebuje pomocy i przeszedłem obok, bo uważałem, że nie był to odpowiedni moment.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Prawie 21 minut zostało. A nawet 21 minut po godzinie 8, tak powinno wybrzmieć początek tego wejścia. Za nami Vicky Gaborikaja, Ramię w ramię, a także Wiktor Dydu, a tam słońce gdziemy. Za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem. A teraz, właściwie za moment, o godzinie 8.30, ostatnia w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj naszym gościem będzie Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. W okresie wakacyjnym zapasy krwi w szpitalach dramatycznie topnieją ze względu na wzmożony ruch turystyczny, rośnie liczba wypadków i zapotrzebowanie na transfuzję, a jednocześnie wielu stałych dawców przebywa na urlopach. To będzie temat dzisiejszej naszej porannej rozmowy, na którą was bardzo gorąco zapraszam. Zapraszam, ona startuje już o godzinie 8.30. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Daft Punk.

0: Reklama.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
2: Porannym gościem jest dziś pan Michał Sokołowski, kierownik działu marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witam. Wakacje to już taki tradycyjny, dość trudny okres dla Centrum Krwiodawstwa, bo często słyszy się, że brakuje krwi. Ale nie tylko w wakacje, bo w ciągu roku też takie sytuacje zdarzają. Ale jakie są główne przyczyny tych wakacyjnych niedoborów?
3: Dokładnie. Mogłoby się wydawać, że wakacje my odpoczywamy w regionalnym centrum, ale wręcz przeciwnie. Jest to dla nas intensywny czas, czas pracy. Czas intensywnej pracy, żeby poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski mogli czuć się bezpieczni. Bezpieczni to znaczy pewni, że w naszym centrum są wystarczające zapasy. Skąd się bierze ten bardziej wymagający czas? Okres wakacji to jest okres wyjazdów, wypoczynku, więc część dawców już po prostu fizycznie nie ma. Po drugie, szpitale cały czas intensywnie pracują, nie zmniejszają swojego tempa pracy, a do tego dochodzą jeszcze wypadki związane też z przemieszczaniem się, wypadki komunikacyjne. A jeszcze wracając do tego okresu wakacyjnego, część dawców po powrocie właśnie ze swojego wymarzonego, zasłużonego urlopu niestety nie mogą przez jakiś czas oddać krwi, bo byli w miejscach po powrocie, z których należy odczekać ze względu na ryzyko zakażenia się.
2: Czyli różnego... w jakichś egzotycznych krajach, rozumiem.
3: Niekoniecznie egzotyczne, bo na przykład niektóre miejsca w Europie Zachodniej, czy niektóre miejsca popularne w Hiszpanii, w Grecji, na Bałkanach też dyskwalifikują nas czasowo od oddawania krwi.

0: Na razie dajemy radę, staramy się realizować na bieżąco zamówienia w szpitali. My już zaczynamy naszych dawców informować, zachęcać właśnie do zgłaszania się do dawania krwi z wyprzedzeniem, kiedy my już widzimy, że wydajemy więcej z krwi, jej składników, niż aktualnie pobieramy. To znaczy jeszcze sytuacja jest z naszej strony stabilna, ale już widzimy, że jest większe zapotrzebowanie i wtedy zachęcamy dawców, bo jakby ideą jest taką, że to krew czeka na pacjenta, a nie pacjent na krew.
1: No tak. Jakie w tej chwili zapotrzebowanie, na jakie grupy zwłaszcza?
0: Zachęcamy szczególnie grupy ujemne, a to cały rok, czyli osoby z grupami 0-, A-, B-, ale też A+, tak bardzo popularna grupa, bo przecież A+, to jest 33% w społeczeństwie, ale też ilościowo najwięcej jest wydawana do szpitali, więc właśnie tych dawców szczególnie zapraszamy.
1: Kto najbardziej potrzebuje krwi właśnie w czasie wakacji? Czy to są ofiary na przykład wypadków, czy niekoniecznie, czy zwykłe takie zaplanowane operacje?
0: To jest szereg grup pacjentów. Z jednej strony właśnie te wszystkie stany nagłe, bo to mogą być wypadki związane właśnie z wakacyjnymi przemieszczeniami się, ale jakieś zwykłe też sytuacje, które właśnie się nagle dzieją. Mamy cały czas równolegle zabiegi planowe, na przykład operacje ortopedyczne, operacje neurochirurgiczne, operacje na kręgosłupie. To są też właśnie te sytuacje, które pacjenci czekają na swoje operacje i te procedury wymagają przetaczania krwi. Mamy też dużą grupę pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia, którzy cały czas równolegle do właśnie leczenia onkologicznego, jak wiemy, bardzo wymagającego, bardzo intensywnego, też potrzebują czy też krwinek krwi, czy płytek krwi, więc jakby. A jeszcze druga, jeszcze kolejna sprawa, przeszczepy. Cały czas wzrasta liczba osób właśnie zgodzących się na oddanie swoich organów i te szpitale wykonują procedury przeszczepienia różnych organów i tu też muszą być pacjenci zabezpieczeni w krwi i składniki.
1: Czy są takie grupy krwi, których zwykle nawet w ciągu roku jest jak gdyby mniej?
0: To są właśnie te grupy ujemne, poszczególnie ujemne, właśnie grupa 0-.
1: To dlaczego, że dawców jest mniej tej grupy?
0: Procentowo też, bo wszystkie grupy ujemne stanowią łącznie około 16%, więc to jest mniej, ale na przykład ta właśnie grupa 0-, o której się mówi, że jest uniwersalnym dawcą, jest tak szczególna, ponieważ każdy z nas w sytuacji zagrożenia życia może otrzymać pomoc właśnie od osoby z 0-. Jeżeli właśnie jest nagła sytuacja zdrowotna i wymagane jest nagłe przetoczenie krwi, muszą być wykonane badania, musi być oznaczona grupa krwi, musi być wykonana próba zgodności, to trochę trwa. Nawet jak to personel medyczny bardzo szybko robi, to trochę trwa i w takiej sytuacji oczywiście pobierane są próbki, zlecane jest badanie, ale jeżeli musi być przetoczenie natychmiastowe, to właśnie taki pacjent otrzymuje na przykład krwinki czerwone grupy 0-, to daje lekarzom czas na dokończenie badania i już potem otrzymuje składniki zgodne ze swoją grupą krwi. Więc 8%, jeżeli dobrze pamiętam, 8% w społeczeństwie to jest właśnie 0-, tak w całym społeczeństwie, a jeżeli odliczymy te osoby, które czy ze względu na zbyt dojrzały wiek, czy zbyt niski wiek, czy ze względu na stan zdrowia nie mogą oddać krwi, to tych osób z 0-em jest efektywnie mniej.
1: Czy to nie jest tak, że jest potrzebna jakaś grupa, która jest w bazie, no i od razu dostaje pacjent? Nie, to ją trzeba przygotować jeszcze, tak? To nie tak jest, że od razu się daje to, co zostało pobrane.
0: Nie, bo krew oczywiście po pobraniu jest poddana badaniom, jest przygotowywana i czeka nas na swoich pacjentów. Oczywiście my tu operujemy takimi głównymi właśnie określeniami, głównymi grupami krwi, typu A-, 0-, i tak dalej, ale są sytuacje kliniczne, gdzie pacjent wymaga konkretnego fenotypu. Tak w uproszczeniu można powiedzieć, że schodzimy niżej od poziomu tej grupy głównej do szczególnych takich parametrów, które różnią dawców i wtedy już szukamy pod konkretnym fenotypem, a to są już takie bardziej szczegółowe zagadnienia.
1: Zdarza się, są takie okresy, że wstrzymujecie pobieranie krwi pewnej grupy, tak?
0: Tak, tak się zdarza i to nie spotyka się zawsze ze zrozumieniem dawców i wykorzystujemy każdą możliwość, żeby edukować, uczyć naszych dawców, żeby byli wyrozumieni, bo to tak, nasza decyzja o wstrzymaniu pobierania grupy krwi, ostatnio to dotyczyło grupy B+, czy też AB+, lub AB-, wiązała się z tym, że widzieliśmy, że nasze zapasy w tym momencie są bardzo duże, znamy dynamikę wydawania krwi do szpitali, czyli wiemy, ile szpitale, potrafimy pewne czynności, pewną ilość krwi, która będzie wydana, przewidzieć.

0: związku z tym właśnie dlatego, żeby zapobiec ewentualnemu marnotrawstwu tej krwi, żeby wiedząc, że ona nie zostanie zużyta, nie zostanie wydana, że jest takie ryzyko, że byłoby takie ryzyko, że ona nie zostanie wydana do szpitali w okresie swojej ważności, to wtedy decydujemy się na komunikaty właśnie, że takim dawcom na razie dziękujemy, że prosimy, żeby tą krew trzymali u siebie, w swoim organizmie, bo to jest najlepsze miejsce przechowywania i zgłosili się wtedy, kiedy nasze zapasy w danej grupie krwi już zmaleją. Wiadomo, to my musimy racjonalnie tym zarządzać.
1: Bo krew ma określony tylko czas takiej przydatności do użycia. Nie można jej w nieskończoność przechowywać.
0: Dokładnie,
1: bakazu, prawda?
0: Dokładnie tak. Krew po pobraniu, czy tak jak przejdziemy do krwiobusa, czy do centrum, czy do oddziału terenowego, jest rozdzielona na poszczególne składniki. Te składniki mają swoją określoną datę ważności, datę przydatności, czas, który mogą być wydane do pacjentom. I to, co tu się najczęściej mówimy o krwi, jest to koncentrat krwinek czerwonych, czyli krwinki czerwone zawieszone w specjalnym płynie i one na swojego chorego mogą czekać aż 42 dni w lodówce. To jest ten czas, kiedy one są gotowe do wydania do pacjentów. I my musimy pilnować w centrum, żebyśmy pobierali taką ilość, żeby ona optymalnie
1: która
0: była...
1: będzie mogła być wykorzystana,
0: dokładnie,
1: a nie...
0: Tak.
1: No bo później po tych 42 dniach no traci swoją ważność,
0: znaczy,
1: tak?
0: Tak, wtedy krew nie może wtedy być wydana,
1: nie może być wydana
0: do pacjenta. Tak więc w tym aspekcie prosimy dawców o zrozumienie, że właśnie mogą najbardziej pomóc właśnie w ten sposób, że reagują na nasze komunikaty, czyli zgłaszają się wtedy, kiedy jest to, kiedy my potrzebujemy, a czekają, kiedy akurat mówimy, jest okej, mamy duże zapasy, proszę, czekajcie.
1: Może ta świadomość jeszcze nie jest tak wysoka, może nie wszyscy wiedzą właśnie, że krwi nie można magazynować w nieskończoność, stąd trochę może się dziwią, tak, że...
0: Dokładnie tak, dlatego my wykorzystujemy każdą sytuację, każdą możliwość do edukacji. Też na naszej stronie, na profilach piszemy, skąd to się bierze i... Cieszymy się, bo coraz więcej dawców rozumie to.
1: Gdzie można oddawać krew?
0: Jeżeli ktoś chce oddać krew, to na pewno znajdzie miejsce, dogodny czas. Czyli tak, główne miejsce, Marcelińska, Poznań Marcelińska, główna siedziba regionalnego centrum, czynna 6 dni w tygodniu, nawet w poniedziałki i środy pracujemy aż do godziny, przepraszam, w poniedziałki i czwartki pracujemy do godziny 17, czyli czekamy na dawców, którzy z różnych względów nie chcą w trakcie pracy oddawać krwi. Mamy 11 oddziałów terenowych, czyli naszych placówek zlokalizowanych od północy Wielkopolski przez całą, poprzez Piłę, Czarnków, Chodzież, Gniezno, Leszno i tak dalej. I mamy akcje wyjazdowe. Akcje wyjazdowe, czyli to są tam te miejsca, gdzie jedzie albo nasz krwiobus, albo nasz zespół pobiera krew w udostępnionej dzięki gościnności naszych współorganizatorów w pomieszczeniach. Czy to będzie w Domu Kultury, czy to będzie w szkole, czy to na terenie przedsiębiorstwa, firmy. Akcje wyjazdowe są 7 dni w tygodniu. Tak więc zachęcam wakacje również, zachęcam właśnie do śledzenia naszej strony i też w profilu na Facebooku, tam piszemy, podajemy informacje, gdzie jest nasz krwiobus, w jakich godzinach. Tak więc, jak powiedziałem, jeżeli ktoś chce oddać,
1: miejsce,
0: na pewno znajdzie dogodny czas i miejsce, bo rozumiemy też, że nie wszyscy dawcy chcą wykorzystać nieobecność pracy, czy mogą, więc dlatego te czy godziny popołudniowe, czy weekendowe, gdzie, czy też w Poznaniu w sobotę, czy w niedzielę w miejscowościach okolicy Poznania, ale też w Poznaniu mamy akcje weekendowe.
1: Czy trzeba się jakoś przygotować do takiego pobrania, oddania krwi?
0: Tak. Trzeba być po pierwsze wypoczętym. Trzeba wybrać czas, kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy jesteśmy zdrowi. Czyli czas, nie wiem, intensywnego kończenia raportów pracy to nie jest najlepszym może czasem, czy jakieś przygotowania do zawodów sportowych, więc trzeba być zdrowym, wypoczętym. Bardzo jest ważne już takie to przygotowanie bezpośrednio w dniu przed oddaniem krwi i w dniu oddania. Czyli przed oddaniem krwi, w tym dniu poprzedzającym, już unikamy tłustych pokarmów. To znaczy tłuste pokarmy, kebaby, tam gdzie mamy majonez, chipsy, sery pleśniowe, czyli cała masa różnych smacznych rzeczy może nas dyskwalifikować. Unikamy właśnie tych tłustych pokarmów, spożywamy większą liczbę płynów i to, co najważniejsze, w dniu oddania krwi zaprzejemy śniadanie. To się myli wielu osobom z badaniami, na które nas kieruje lekarz pierwszego kontaktu, czy nawet medycyna pracy. Tu zawsze jemy śniadanie, lekkie śniadanie, lekkie znaczenie niskotłuszczowe. Może być to na słodko i pijemy. To jest najważniejsza rzecz. Powinniśmy w momencie zgłoszenia się do dania krwi wypić co najmniej litr, półtora litra płynów, a teraz, szczególnie w tych okresie upałów, to w ogóle nawet więcej. Jeżeli byśmy się zgłaszali troszeczkę później w trakcie dnia, to tak sobie zaplanujmy, żeby do ostatniego posiłku nie minęło więcej niż 3 godziny, czyli zabierzmy gdzieś tam kanapkę, przekąskę, żeby w międzyczasie zjeść, bo takie właściwe przygotowanie, czyli posiłek i nawodnienie, będzie powodowało to, że proces oddania krwi będzie dla nas komfortowy, będzie przyjemny i z chęcią wrócimy.
1: Mhm. Co by pan powiedział osobom, które myślą o tym, żeby oddać krew po raz pierwszy w ogóle, ale ciągle te decyzje odkładają z jakichś tam, nie wiem, może jakieś mają obawy, nie wiem, czy boją się na przykład omdlenia, osłabienia po oddaniu krwi?
0: Co bym powiedział? Bym powiedział tak. Po pierwsze, poczytajcie na naszej stronie, bo chcemy, żeby dawcy, którzy przychodzili, mieli wiedzę na temat tego, co może ich spotkać w Centrum Krwi. Mamy to opisane, żeby się przygotowali, żeby jednak przyszli, może rzeczywiście na pierwszy raz, szczególnie przy upałach, to bym zalecał Centrum Krwiodawstwa, gdzie jest w pełni klimatyzowane, też więcej przestrzeni, więcej czasu. I tak sobie myślę, że jakby taka osoba, która się zastanawia nad daniem krwi, pomyślała, że robiąc tak mało ratuje komuś życie, to myślę, że to jest konkretny argument, bo tak naprawdę ani dużo czasu nam to nie zajdzie, na to nie muszę specjalnych mieć umiejętności, a to, że się zgłoszę do oddania krwi i oddam krew, daje chorym szansę na życie, daje szansę na zdrowie, daje możliwości do walki w bardzo trudnych sytuacjach zdrowotnych i myślę, że takie poczucie, że komuś ratuje życie, pomaga, że komuś pomagam życie w taki sposób, jaki inny nie mogę pomóc, bo to nie zastąpimy. Musimy sobie o tym pamiętać cały czas. Do chwili obecnej nie ma substancji, która zastąpi krew i jej składniki. Cały czas jesteśmy zdani właśnie na dobrą wolę dawców, którzy bezinteresownie zgłaszają się do dania krwi.
1: I aby dawców było jak najwięcej, aby tej krwi nigdy nie zabrakło. Pan Michał Sokołowski, kierownik działu marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Poznania, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie ostatnia poranna rozmowa w tym tygodniu. Już niedługo będzie ona dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. A przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami. Za nami Robert Chojnacki i Piasek, a teraz na naszej antenie Edyta Bartosiewicz i Jenny. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Za nami na naszej antenie muzycznie Edyta Bartosiewicz, a także Kasia Kowalska. Przed nami najnowsze informacje Radia Emaus, bo całkiem niedawno minęła godzina 9.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Dziś powinna zapaść decyzja prezydenta w sprawie ustawy wiążącej wypłaty lekarzy z numerami PESEL. Ruszyły zapisy do poznańskiego jesiennego biegu charytatywnego. ABW prowadzi rekrutację do delegatury w Poznaniu. Dzisiaj mija termin, do kiedy prezydent Karol Nawrocki powinien zdecydować o podpisaniu lub zawetowaniu projektu ustawy powiązującej numery PESEL z wypłatami lekarzy. Dokument ma umożliwić pobieranie takich danych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa trafiła na biurko prezydenta 25 czerwca. Konstytucyjny termin na jego decyzję w tej sprawie to 21 dni. Zdaniem Wojciecha Wiśniewskiego, eksperta do spraw ochrony zdrowia z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, prezydent powinien podpisać ten projekt.
5: Uważamy, że prezydent powinien tę ustawę podpisać. Z tego co pamiętam, na sali plenarnej w trakcie głosowania głosów przeciw było zero, więc wydaje się, że nikt poza niektórymi samorządami zawodowymi nie jest przeciw. Nie wydaje mi się to kontrowersyjne. Mam nadzieję tylko, że ta ustawa będzie w drugim kroku uszczelniona właśnie po to, aby chociażby dowiedzieć się, jakie zarobki są w tych spółkach, z którymi szpitale mają zawierane umowy o podwykonawstwo.
4: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy. Wskazywali przy tym na możliwy wyciek danych osobowych.
0: Informacje z Poznania.
4: W październiku nad poznańską Maltą druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Głównym punktem wydarzenia jest bieg na dystansie 10 km. Organizatorzy przygotowali też zawody dla najmłodszych uczestników. Dzieci i młodzież wystartują w czterech kategoriach wiekowych na dystansach od 200 do 1500 metrów. W samym wydarzeniu, jak podkreślają organizatorzy, nie chodzi wyłącznie o rywalizację. Celem jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
6: Wspieramy tak naprawdę dzieci, które poszukują tych domów. Jest to duży problem w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu. Brakuje rodzin zastępczych, brakuje chętnych do zaopiekowania się dziećmi, którzy nie mają tego szczęścia życia w bezpiecznych domach, więc głównym celem jest rozmowa o tej idei, o tym problemie i też zbieranie pieniędzy dla nowo założonych rodzin zastępczych, gdzie w zeszłych rocznych chociażby pakietu, które zebraliśmy, fundujemy wyprawki na dobry start.
4: Mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Poznańskiej Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak. Bieg odbędzie się 25 października. Ambasadorami wydarzenia są aktorka Magdalena Ruszczka oraz były piłkarz Lecha Poznań Marcin Kikut. Rejestracja zawodników już trwa, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi otwartą rekrutację do swojej delegatury w Poznaniu. Poszukiwani są kandydaci zarówno do służby czynnej, jak i na stanowiska cywilne. Wśród priorytetowych wakatów dla województwa wielkopolskiego znajdują się stanowiska dla oficerów operacyjnych, analityków, a także specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa i systemów teleinformatycznych.
7: Szukamy ludzi inteligentnych, ciekawych świata, ludzi myślących nieszablonowo, o pewnym potencjale wykształcenia, bo to jest tylko wyjściowa rzecz. Generalnie szkolenie z pracy zawodowej prowadzi się już u nas, jak ktoś jest funkcjonariuszem, tego się nie da na uczelni zrobić. I oczywiście szukamy tych, którzy chcą służyć Rzeczypospolitej.
4: Mówi pułkownik Adam Gwiazdowicz z ABW. Dodaje, że dużym atutem jest zachowywanie dyskrecji.
7: To jest coś, co jeżeli ktoś nie potrafi nie mówić o sobie, nie potrafi nie opowiadać, wracając do domu, a słuchaj, ja się zajmowałem tym czy tamtym, to może to być dla niego poważny problem. No ale staramy się znaleźć takich, którzy wracając na pytanie rodziny na przykład, a jak było w robocie? Jak zwykle ciekawie.
4: Procedura kwalifikacyjna trwa średnio od 6 do 9 miesięcy. Kandydaci muszą poddać się weryfikacji. Obejmuje ona ocenę predyspozycji psychologicznych, badania wariograficzne, komisję lekarską oraz szczegółowe postępowanie sprawdzające, warunkujące wydanie poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych. Komplet informacji, wykaz wymogów oraz formularze zgłoszeniowe udostępniono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ABW.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: Do 27 sierpnia można zgłaszać kandydatów do konkursu Poznański Taksówkarz Roku. Dwuetapowa rywalizacja odbędzie się 28 sierpnia w Skoda Autoszkole oraz na terenie Skoda Autodrom Poznań. Uczestnicy zmierzą się zarówno z testem wiedzy, jak i próbami praktycznymi za kierownicą. Konkurs ma na celu promowanie wysokich standardów świadczenia usług taksówkarskich oraz wyróżnienie kierowców wykazujących się profesjonalizmem i znajomością miasta. Kandydatów można zgłaszać osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem formularza internetowego.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 27 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr także jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 9:00. Kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie jesteśmy z wami do godziny 12:00. Zapraszam, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment o godzinie 9:15 konkurs poranny. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także zagadka w konkursie, ale na razie nic nie zdradzam. Nie ma tak łatwo, słuchajcie. 9:15 startujemy z konkursem, no ale zanim konkurs, to oczywiście pogramy. No ja mógłbym gadać, no ale w radiu też muzyka jest bardzo ważna. Blondie i One Way or Another, czyli w wolnym tłumaczeniu można by powiedzieć w te albo we w te. No my zawsze idziemy w dobrą stronę. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach. Odpalamy ostatni w tym tygodniu poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie. Dzisiaj będzie pytanie dosyć trudne, bo pytam was dzisiaj, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić? Czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić? Takie jest pytanie w dzisiejszym porannym konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Startujemy z konkursem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Czekamy jeszcze dosyć długo na wasze zgłoszenia, ale myślę, że naprawdę nie ma co czekać do ostatniej chwili. No i ja mimo wszystko poczekam przynajmniej do ostatniej chwili na Piotra Wielickiego, który już o godzinie 9.30 pojawi się w naszym studiu i zdradzi, jakie tematy będą królować dzisiaj na antenie. Chociaż ja w sumie nawet na Piotra nie muszę czekać, bo Piotr już zdradza, jest w naszym radio.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus.
9: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Jak tam nastrój brzmi, Piąteczku?
10: Dobry, jak zawsze.
9: Bo weekend zaraz, nie?
10: No też.
9: No i pięknie. Odpoczniesz trochę, czy?
10: No, postaram się.
9: No to dobrze, dobrze. No ważne, samo postaranie się już też jest
10: to
9: istotne.
10: Już jest coś, tak.
9: Więc to już jest nadzieja, że w końcu odpoczniesz. A nie tylko, wiesz, od poniedziałku do piątku cały czas praca.
10: No, ale czekam na urlop. Wtedy chcę odpocząć, naprawdę.
9: Dziękuję, to był Piotr Wielicki w tym momencie. Ja też niedługo pójdę na urlop, jeszcze na razie jestem do posterunku, ty zresztą też, ale już teraz zejdźmy na ziemię. Oczywiście o urlopach moglibyśmy gadać na antenie.
10: O, tak,
9: nie
10: tak.
9: Ma sprawy, możemy się umówić kiedyś, ale powiedz, jakie tematy będą królować w dzisiejszych informacjach?
10: No powiemy między innymi o kontrolach sanepidu, bo ta sanepid kontroluje, jak pewno wiesz, miejsca wypoczynku dzieci. Tutaj nasz w Wielkopolsce akurat sanepid sprawdza, czy wszystko jest w porządku. No i przy okazji takiej kontroli okazało się, że w powiecie chodzieskim działał obóz nielegalny, czyli nie był zgłoszony po prostu, a taki jest obowiązek.
9: No comment.
10: Taka wpadka.
9: No comment.
10: Taka wpadka, tak.
9: Nie zauważyliśmy.
10: Zapomnieli może, albo no nie wiadomo, o co chodzi, tak? Czy wiesz, że obecnie stan wody w Warcie jest najniższy od ponad 40 lat?
9: Wiedziałem, że jest niski, bo tak, akurat gdzieś tam tak. Obserwuję Tomka Dworka, pozdrawiamy serdecznie, jeżeli nas słucha, to widziałem, że on się gdzieś tam dzieli właśnie tym, że no, ten poziom wody jest
10: tak,
9: bardzo niski.
10: Tak, poniedziałek przy moście Rocha 112 centymetrów. A więc bardzo, bardzo niski stan, mamy po prostu suszę hydrologiczną i o tym też dzisiaj będzie w naszych informacjach. Zajrzymy też do Leszna, ponieważ tam jest willa, w której kiedyś było przedszkole, przedszkole miejskie numer 6. Ta willa teraz taka zabytkowa, stoi pusta. No i ma powstać w tym miejscu leszczyńskie

0: tutaj jakiejś informacji. Tak jest. To jest Fundacja Świętego Franciszka. Mhm. Jarmark organizuje ten jarmark rycerski na Poznańskiej Śródce w weekend 25 i 26 lipca.
1: Czyli za tydzień już.
0: Tak, za tydzień. Można się przenieść do średniowiecza, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: No właśnie, zapraszamy.
0: To wszystko na teraz.
1: No to wszystko na teraz. A co będzie później? Okaże się na przykład o godzinie 10, bo Piotr poprowadzi informacje, prawda?
0: Tak jest, oczywiście.
1: No, teraz to już się nie wywiniesz. Słuchaj, teraz to już się nie wywiniesz. Nie, tak na serio. O 10 Piotr Wielicki z najnowszymi informacjami. Piotr, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję
1: bardzo. A za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: tato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić. Czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148. 7148.

8 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno Wam wyrazić. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Czy są jakieś emocje, które trudno Wam wyrazić? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od radia Emaus. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Będzie jeszcze jedno przypomnienie o konkursie, ale naprawdę nie ma na co czekać. Zgłoście się right now, już teraz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148, a w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić? Takie jest dzisiejsze pytanie w konkursie porannym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a ja, wiecie co, po raz ostatni przypomnę warunki uczestnictwa. Ja wiem, że niektórzy z was chcieliby, żeby konkursy w Radiu Emaus trwały w nieskończoność. Też bym tak chciał, ale no... Jak to się mówi, muszą być informacje, muszą być jeszcze kolejne punkty programu, więc 7148, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadać na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ostatni raz przypominam pytanie konkursowe. Czy są jakieś emocje, które trudno wam wyrazić? Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus i mam nadzieję, że ktoś na ostatnią chwilę, wiadomo, późno, bo późno, ale mam nadzieję, że ktoś, słuchajcie, zgłosi się w konkursie i wygra dzisiejszą nagrodę. Za 3 minuty rozwiązujemy zabawę, kończymy zabawę, no ale zanim zakończymy zabawę, zagra i zaśpiewa nam nie kto inny, tylko Dawid Podsiadło, Tazosy, po utworze Rozwiązanie konkursu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No i małe to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszej porannej zabawie. Dzisiaj do wygrania był zestaw 3 książek od Radia Emaus. Pytałem dzisiaj Was w konkursie, czy są jakieś emocje, które trudno Wam wyrazić, i nie będę ukrywać, że ten temat Was mocno gdzieś tam poruszył, bo pojawiło się bardzo wiele różnych zgłoszeń, ale wygrywa dzisiaj w konkursie Monika, która napisała tak, że na pytanie, czy są jakieś emocje, które trudno Wam wyrazić, odpowiedziała: złość, tak by sobie ulżyć, a nikogo nie zranić. Monika, gratuluję Tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać swoją nagrodę. Kolejny konkurs już dzisiaj w okolicach godziny 15:15. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszam. Monika, gratuluję Tobie jeszcze raz. Obserwuj swój telefon, za moment potwierdzenie wygranej i też będziesz mieć info w SMS-ie, jak odebrać Twoją nagrodę. A ja już czekam powoli na najnowsze informacje Radia Emaus, bo te pojawią się o godzinie 10, a przedstawi je Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie grupa U2.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: Ależ krótki dżingiel. Już 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
9: Rośnie liczba aktów przemocy wobec Ukraińców. 25. edycja festynu Farnego Warkocz Magdaleny już w tę niedzielę w Poznaniu. Sanktuarium w Licheniu zaprasza na niedzielne koncerty organowe. Coraz więcej aktów przemocy wobec Ukraińców. Policyjne statystyki mówią o 30% wzroście liczby tego rodzaju zgłoszeń w porównaniu z poprzednim rokiem. W pierwszym półroczu roku obywatele Ukrainy złożyli 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. Jeśli tendencja się utrzyma, do końca roku podobnych zgłoszeń może być nawet 360, co będzie rekordową liczbą. Ukraińcy zgłaszają przypadki pobić, hejtu oraz znieważenia słownego. Eksperci wskazują, że głównym źródłem niechęci jest rosyjska propaganda w internecie, ale również nienawiść podsycana przez niektórych polityków oraz napięcia dyplomatyczne związane z Wołyniem.
0: Informacje z Poznania.
9: Nowoczesne technologie przyciągają na Politechnikę Poznańską. Znamy wstępne podsumowanie tegorocznej rekrutacji na studia. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
10: Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się w tym roku kierunki związane z analizą danych i bezpieczeństwem w sieci. Absolutnym liderem zestawienia jest kierunek Data Science w biznesie. O jedno miejsce walczy tam ponad 18 kandydatów. Niewiele mniejsza konkurencja czeka na przyszłych studentów cyberbezpieczeństwa, gdzie na jedno miejsce zgłosiło się ponad 16 osób. O wymarzony indeks nie będzie łatwo także na architekturze wnętrz, architekturze oraz inżynierii mechanicznej. Tam również uczelnia odnotowała dużą konkurencję. Z kolei biorąc pod uwagę wyłącznie ogólną liczbę zgłoszeń, najwięcej, bo aż 1829 osób zapisało się na budownictwo. W tym roku Politechnika Poznańska przygotowała miejsca dla ponad 4800 nowych studentów. Kandydaci mieli do wyboru 43 kierunki, z czego 10 prowadzonych jest w języku angielskim. O tym, kto ostatecznie zdobędzie miejsce na Poznańskiej Uczelni Technicznej, dowiemy się już w najbliższy wtorek, 21 lipca. Wtedy to opublikowana zostanie oficjalna lista przyjętych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
9: Już w tę niedzielę w Poznaniu odbędzie się 25. edycja festynu Farnego Warkocz Magdaleny. W programie zaplanowano m.in. występy artystyczne, konkurs na najdłuższy warkocz oraz możliwość odkrycia tajemnic Bazyliki Kolegiackiej.
11: Podziemia Fary są piękne, odnowione. Tam są pochowani patrycjusze też miasta Poznania, których odnaleźli archeolodzy na Placu Kolegiackim kilka lat temu, kiedy były prowadzone badania archeologiczne. Tam też mamy pochowanego Kacpra Drużbickiego, a więc jednego z wybitnych ojców jezuitów. Więcej, mamy przecież od 150 lat niezwykłe, ważne organy Fryderyka Ladegasta. Dzięki temu organizujemy koncerty w lipcu i w sierpniu codziennie o 12:15.
9: Mówi proboszcz poznańskiej Fary ksiądz Mateusz Misiak. W tym roku zaprezentowana zostanie również historia i tradycja miasta opartego na Wiklinie, czyli Nowego Tomyśla. Finał głównych zmagań o najdłuższy warkocz prowadzony w czterech kategoriach wiekowych zaplanowano na 16:30 na Placu Kolegiackim. Świętowanie otworzy msza odpustowa w Farze o 12:30, a zwieńczy popołudniowy koncert Katarzyny Jamrus. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Emaus.
2: Informacje z regionu.
9: Letnie, weekendowe popołudnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej wypełniają dźwięki muzyki. Jednym z punktów niedzielnego programu w sanktuaryjnym kalendarzu są bowiem koncerty organowe, odbywające się w ramach 8. Międzynarodowego Licheńskiego Festiwalu Muzyki Organowej imienia świętego Stanisława Papczyńskiego. Najbliższy koncert już za dwa dni zapowiada organista Bazyliki Licheńskiej Jacek Chyżny.
1: W najbliższą niedzielę wystąpi pan profesor Roman Perucki z Gdańska. Następne niedziele również wspaniali wirtuozi tego fantastycznego instrumentu. Na zakończenie 30 sierpnia wystąpi projektant koncepcji brzmieniowej tego genialnego instrumentu, pan profesor Andrzej Chorosiński.
9: Profesor Roman Perucki to jeden z najwybitniejszych polskich organistów, profesor Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku, pierwszy organista Archikatedry Oliwskiej oraz dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Artysta koncertował w najbardziej prestiżowych katedrach i salach koncertowych świata, m.in. w paryskiej katedrze Notre Dame, katedrze w Gandawie, Teatrze Maryjskim w Petersburgu oraz w Meksyku. Koncert jest częścią wakacyjnego cyklu festiwalowego. Spotkania z muzyką organową odbywają się w każdą niedzielę wakacji o godzinie 14 w Licheńskiej Bazylice.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to, uwaga, 30 stopni Celsjusza. I taka temperatura będzie maksymalna od godziny 13 do godziny 15. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana. Biometr również jest umiarkowany.

Już prawie 7 minut po godzinie 10. Kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami w tym duecie do godziny 12. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, trochę pokomplikujemy sytuację na naszej antenie ze sprawą utworu Avril Lavigne, Complicated. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dla faryzeuszy skrupulatne przestrzeganie nakazów i zakazów było wartością najważniejszą, wyższą nawet niż bycie wrażliwym na potrzeby innych. Jezus pokazuje, że Bóg myśli inaczej. Pragnie przede wszystkim miłosierdzia, bardziej niż naszych ofiar. Nam też zdarza się myśleć: skoro skrupulatnie wypełniam przykazania, mogę czuć się w porządku przed Bogiem. Tymczasem Jezus mówi, że sama ofiara bez miłosierdzia to za mało. Wzywa nas, byśmy myśleli i działali inaczej. Kto spośród ludzi wokół mnie potrzebuje miłosierdzia?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 10 za nami na naszej antenie Sarsa, a także Lady Punk, mini audycja w drodze do Emaus. Sprawdzamy naszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 17 lipca, 198 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aneta, Bogdan, ale także Marcelina. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Światowy Dzień Emoji, a także Ogólnopolski Dzień Tabaki. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj tylko jedno. W lipcu upały, styczeń mroźny cały. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Kornela Makuszyńskiego. Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi. Ciekawe zdanie na piątek 17 lipca. No to co, gramy dalej, ale tym razem nie po polsku, a zagranicznie. Grupa Mike and the Mechanics i Over My Shoulder.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 24 minuty zostały do godziny 11. Za nami na naszej antenie klasyka z lat 90., czyli R.E.M. Everybody Hurts. Dostaliśmy pozdrowienia od naszego stałego słuchacza Mariusza z Leszna, który jakiś czas temu napisał, że w Lesznie pada deszcz, to w kontraście tego, że w Poznaniu jest słonecznie, ale chwilę później, ponieważ chwilę pisaliśmy, napisał, że na tę chwilę przestało padać, chmury płyną do was, no i na chwilę wyszło słoneczko w Lesznie. Pozdrawiamy Leszno oczywiście, trochę słońca przesyłamy z Poznania do Leszna, najszybszy transfer tylko w Radiu Emaus oczywiście, no ale jak chmury płyną do nas, no wiesz co Mariusz, no wiesz co, no takie rzeczy, ty tutaj nas słuchasz, a tutaj takie rzeczy, wiesz co, no wiesz co. Pozdrawiamy Ciebie Mariusz oczywiście bardzo gorąco i serdecznie. No i za moment będzie muzyczna podróż w czasie, godzina 10:45, wówczas ona wystartuje. Mariusz, my Ciebie również oczywiście zapraszamy, ale oczywiście zapraszamy wszystkich, a przede wszystkim fanów dobrej muzyki. Weźmiemy pod lupę oczywiście, co wydarzyło się w historii muzyki 17 lipca. No i jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie przede wszystkim z nami, a my gramy dalej. Oasis, Don't Look Back in Anger. Ten utwór na przeczekanie w ramach, nie inaczej, utwór w ramach oczekiwania na muzyczną podróż w czasie. Oj, czuję, że mi się język plącze nieźle. Weekend już powinien wjechać za moment.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki. 17 lipca, najpierw rok 1994, pierwszy koncert Boba Dylana w Polsce miał to miejsce w Krakowie. Na stadionie Krakowi zagramy Knockin' on Heaven's Door, a następnie, ponieważ jest to piątkowa muzyczna podróż w czasie, spojrzymy jeszcze na wydarzenia weekendowe. No i tak, w niedzielę będziemy obchodzić kolejne urodziny Briana Maya z zespołu Queen. No ale w niedzielę również smutna rocznica śmierci, pierwsza rocznica śmierci Ryszarda Olesińskiego z zespołu Manam. Zagramy You Don't Fool Me zespołu Queen, a także Kocham Cię Kochanie Moje grupy Manam. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Bob Dylan, grupa Queen, a także zespół Manam. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was już teraz na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi obecny już w studiu Piotr Wielicki o godzinie 11 oczywiście. Zapraszam Was bardzo gorąco na informacje, ale teraz bardzo zapraszam na muzyczną podróż w czasie. No to co? Wyruszamy!

0: Muzyczna podróż w czasie za nami. Bob Dylan, Queen, a także zespół Manam. Po muzyce czas na informacje. Przed chwilą minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Poznań rusza z nowym programem przeciw półpaścowi. Rozpoczął się nabór wystawców na tegoroczny poznański Targ Dobra. Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Karol Nawrocki przyznał jednak, że są do niej zastrzeżenia. Podkreślał, że jego zdaniem ustawa została przygotowywana w pośpiechu, przez co nie przeprowadzono wystarczających konsultacji.
3: To wynik ujawnionych w ostatnim czasie przez media skandalicznych praktyk i nadużyć w służbie zdrowia na czele z tą najgłośniejszą w Szpitalu Południowym w Warszawie, o którym z taką dumą opowiadał mój kontrkandydat w wyborach prezydenckich. Ustawa powstała więc w pośpiechu i nie została poprzedzona wystarczająco szerokimi konsultacjami. Naczelna Rada Lekarska zgłaszała również wątpliwości związane z ochroną danych personelu medycznego.
2: Prezydent dodał, że zastrzeżeń wobec ustawy nie można lekceważyć. Jednak jak mówił, podpisał ją, ponieważ konieczne jest jak najszybsze zwiększenie kontroli w ochronie zdrowia. Karol Nawrocki podkreślał, że konieczne będzie monitorowanie skutków regulacji i ewentualne wprowadzenie przepisów dodatkowo chroniących dane personelu medycznego. Prezydent podpisał też m.in. ustawę penalizującą patostreaming. Zawetował natomiast ustawę dotyczącą statusu osoby najbliższej.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznań wprowadza nowy program, który już wkrótce pozwoli seniorom skorzystać z bezpłatnej szczepionki przeciw półpaścowi. Na stworzenie programu profilaktycznego zgodzili się już miejscy radni, jednak zanim szczepionki trafią do poznaniaków, trzeba jeszcze trochę poczekać. Najpierw miasto musi przeprowadzić procedurę konkursową, w której wyłoni środki, ośrodki, w jakich będzie się można zaszczepić. Obecnie szczepionka przeciw półpaścowi jest dostępna w ramach rządowego programu profilaktyki. Przypomina Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: Tak jak w przypadku półpaśca, kiedy zniżka 50% należy się pacjentom o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpaściec, czyli są to osoby z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą czy niewydolnością nerek. O tym, czy dany pacjent otrzyma receptę z refundacją, decyduje osoba wystawiająca tę receptę.
2: Poznańska propozycja będzie skierowana do osób w wieku od 60 do 64 lat. Po podpisaniu umów z placówkami medycznymi ruszą zapisy do programu. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna badania z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych robotów humanoidalnych. Agibot A2 Ultra trafił do laboratorium na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, gdzie posłuży do badań nad wpływem sztucznej inteligencji na środowisko pracy. Przemysław Stanula z biura prasowego UAM zwraca uwagę, że humanoidalny robot znacząco poszerza możliwości badawcze zespołu działającego w Zakładzie Psychologii Pracy.
5: Naukowcy będą analizować psychologiczne wyzwania związane z postępującą automatyzacją pracy oraz interakcjami człowieka z robotami. Badania obejmą m.in. poczucie zagrożenia zawodowego, lęk przed zastąpieniem przez technologię, a także wpływ obecności robotów i systemów sztucznej inteligencji na dobrostan psychiczny oraz tożsamość zawodową pracowników. Wykorzystanie fizycznego robota umożliwi prowadzenie eksperymentów w warunkach odzwierciedlających rzeczywistość. Te sytuacje kontaktu człowieka z maszyną.
2: Zakup urządzenia został sfinansowany ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ruszy nabór wystawców na tegoroczny poznański Targ Dobra. To wydarzenie, podczas którego można zobaczyć, czym na co dzień zajmują się lokalne organizacje pozarządowe. W tym roku odbędzie się ono 6 września na Placu Wolności. Tradycyjnie już w planach jest utworzenie 8 stref tematycznych: równości, zdrowia, środowiska, kultury, edukacji, aktywności społecznej, sportu oraz kiermaszu społecznego. Ostateczny kształt wydarzenia będzie zależał od liczby zgłoszeń.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 28 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna powyżej 30 stopni, 31 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana. Biometr jest także umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 21.06. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro 26 stopni Celsjusza maksymalnie, w niedzielę 22, a w poniedziałek i we wtorek 19.

6 minut po godzinie 11 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldował się, jeżeli chodzi o serwisy informacyjne, Piotr Wielicki. Piotrowi bardzo dziękuję za współpracę dzisiaj. No i cóż, Piotra usłyszycie w przyszłym tygodniu od godziny 12 do godziny 17. Tak, musiałem się zastanowić w naszych informacjach Radia Emaus, ale ja jestem z wami do godziny 12, także zapraszam was bardzo gorąco. No dobra, ja nie będę ukrywać, bo się zaśmiałem przed chwilą. Piotr dzisiaj mnie dosyć mocno poza anteną rozbawia, no i czasami to po prostu jest silniejsze ode mnie. Ale to dobrze, bo dobry humor podstawą dobrego nastroju. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie Tasmin Archer i Slippin' Satellite. Tak zaczynamy 11 muzycznie na antenie Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Jeden z moich korespondentów pisze, że język polski ciągle go zaskakuje i zastanawia. W tym pozytywnym raczej sensie. Bardzo miło mi słyszeć czy czytać takie właśnie zdania. Pyta mnie korespondent, skąd wzięło się określenie śmiać się do rozpuku. Co to jest rozpuk? Podejrzewam, że ma to coś wspólnego z pęknięciem. Czy słusznie? Owszem, słusznie. Pisze dalej mój korespondent, że widok człowieka śmiejącego się do... No, właśnie, jest raczej makabryczny. No, każde rozpęknięcie się człowieka może być makabryczne, ale śmierć w wyniku rozpadnięcia się przez śmianie może się wydawać niektórym trochę lżejsza, bo przed śmiercią przynajmniej naśmialiśmy się dowoli. Rzeczywiście rozpuk to jest słowo spotykane jeszcze w dawniejszych słownikach, dzisiaj już raczej nie. To jest tyle, co rozpęknięcie się. Po czesku rozpuk to jest rozkwit. Kiedy pączki pękają, no właśnie wtedy pojawia się kwiat. Ale w polszczyźnie ten rozpuk poszedł trochę w inną stronę, mniej sympatyczną, mniej piękną i istotnie łączy się z czasownikiem pękać. Pękać czy też pukać. I w XV wieku mieliśmy i rozpukać się i rozpuknąć się częściej niż rozpęknąć się. Rozerwać się to oznaczało i dzisiaj też. Śmiać się do rozpuku, czyli do rozpęknięcia. To ciekawe, że my czasem łączymy nasze zachowania takie związane z czynnościami intelektualnymi z pewnymi fizycznymi stanami, że mówimy o tym, że się, nie wiem, siniejemy z jakichś powodów, czy bledniemy, no to jest oczywiste, ale też, że pękamy ze śmiechu. Pękać ze śmiechu, no cóż, to przyjemne nawet chyba. Pękałem ze śmiechu, ale rozpękłem się, czy rozpęknąłem się ze śmiechu, o, to już może być trochę bardziej ryzykowne. Śmiać się do rozpuku może nie powinniśmy, bo w takich fizjologicznych metaforach czasem jest jakieś ziarno prawdy, a nuż coś złego nam się stanie.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy dwa kobiece głosy prosto z Polski. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczek, a przed chwilą zaśpiewała Bowska o Bałtyku piosenkę. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie długi utwór, powyżej trwa on więcej niż 6 minut, Bon Jovi i Bed of Roses.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Na samym początku cykl Estrada w Centrum. Dzisiaj w trzech różnych miejscach wystąpią następujący wykonawcy: Nucha, Ruby Ross, Sly and the Family Drone, a także Use Knife. Samo wydarzenie Estrada w Centrum zaczyna się o godzinie 18:00. No ale tak, pierwszy koncert Nucha, Ruby Ross to Plac Kolegiacki, później o 19.30 Sly and the Family Drone, Plac Wolności, a o 21.00 Use Knife w pasażu Quadro. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, no ale sam cykl Estrada w Centrum to jest letni cykl wydarzeń realizowany w przestrzeniach Centrum Poznania i program otwarcia obejmuje trzy koncerty odbywające się kolejno na Placu Kolegiackim, Placu Wolności oraz w pasażu Quadro. Nie wiem jak wy, ja już jestem sam zaciekawiony tego wydarzenia, takiego hat-tricka, można powiedzieć, koncertowego dzisiaj. Estrada w Centrum, Nucha, Ruby Ross, Sly and the Family Drone, Use Knife dziś o godzinie 18:00. Plac Kolegiacki, Plac Wolności, pasaż Quadro, wstęp jest wolny. I kolejny koncert w dzisiejszym serwisie kulturalnym chciałbym zapowiedzieć. Jest to Lato ze Stradą, 10. już edycja tego cyklu w ciągu wakacji. Tym razem na Świerczewie, a dokładniej na Szachtach, wystąpi Ina West, artystka, która pochodzi z Polski, ale obecnie rezyduje w Berlinie. Ina West tworzy transową, nowofalową elektronikę z elementami folku i jazzu, zahaczając o surowe rejony techno i plemienność, która bierze za rękę i zaprasza do tańca. Można ją kojarzyć z zespołu Kosowel, z którym wydała dwa albumy, no ale od pewnego czasu działa solowo. Właściwie solowo tak, ale z drugiej strony w duecie, bo na scenie będzie jej towarzyszyć Jakob Kirsch na perkusji i wokalu, a sama Ina będzie śpiewać, będzie również grać na syntezatorach i również będzie grać na basie. 10. Lato ze Stradą, Świerczewo, koncert Iny West, dziś o godzinie 18:30 na Szachtach. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec serwisu kulturalnego zapraszam Was na spektakl, o którym już wspominałem na naszej antenie. Spektakl to Sherlock Holmes. Start wydarzenia godzina 19:00. Miejsce to Teatr u Przyjaciół. Kłamstwa, intrygi i zbrodnie to codzienność w profesji Sherlocka Holmesa. Jednak tym razem prosta sprawa, morderstwo Lorda Douglasa w Bellstone, Nieoczekiwanie doprowadzi do znacznie większej tajemnicy wszechpotężnej zbrodniczej organizacji, a słynny detektyw zmierzy się ze swoim największym wrogiem. Spektakl na motywach twórczości Sir Artura Conan Doyle'a. Spektakl Sherlock Holmes dziś o godzinie 19 w Teatrze u Przyjaciół. Zapraszamy Was na ten spektakl, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego przedpołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejne już dzisiaj o godzinie 16:30.
0: Radio Emaus.

10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. A muzycznie usłyszeliśmy Mroza, Roberta Janssona i Kubę Badacha, grupę Of Monsters and Men. Później był Coldplay. No i teraz odzywam się już do Was po raz ostatni dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Bardzo dziękuję również Piotrowi Wielickiemu za to, że był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy. No właśnie, to jeszcze w sumie ustalimy z Tomkiem, ale tutaj oczko puszczam, bo teoretycznie się widzimy o poranku, od 7 do 12, ale jeszcze chciałbym z Tomkiem ten temat przegadać. Ale, no właśnie, wywołuję tutaj Tomka Wandela, który jest obok mnie, ja widzę go kątem oka. Tomek odezwie się po, no prawie, że dwutygodniowej absencji na naszej antenie, z czego się bardzo cieszę. Tomek będzie z wami od godziny 12 do godziny 17. A ja Wam życzę dobrego weekendu, spędźcie go spokojnie, odpocznijcie, doładujcie akumulatory na nadchodzący tydzień. Na sam koniec dzisiaj gram Wam Humastank i utwór The Reason. No i co? Trzymajcie się, na razie, słyszymy się w poniedziałek.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznańskie tramwaje pojadą inaczej. W tym wydaniu informacji sprawdzimy także postęp prac remontowych na A2. Od jutra pasażerowie poznańskiej komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Na czas prac konserwacyjnych zamknięty zostanie tunel tramwajowy prowadzący do Franowa. W związku z tym linie tramwajowe 1, 16 i 18 pojadą zmienionymi trasami, a linia 97 zostanie zawieszona. Tramwaje nie będą kursować także ulicą Kraszewskiego na Jeżycach w związku z budową przyłączy do budynków. Ponownie wstrzymany zostanie również ruch na ulicach Wierzbięcice i Matyi z powodu kontynuacji budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Szczegóły zmian oraz rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. W stolicy Wielkopolski pilnie potrzebna jest krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje o pomoc. Wakacje to okres, w którym zapasy w szpitalach dramatycznie topnieją, choć zapotrzebowanie na krew pozostaje wysokie.
3: Zachęcamy szczególnie grupy ujemne, a to cały rok, czyli osoby z grupami 0-, A-, B-, ale też A+. Tak bardzo popularna grupa, bo przecież A+, to jest 33% w społeczeństwie, ale też ilościowo najwięcej jest wydawana do szpitali, więc właśnie tych dawców szczególnie zapraszamy.
2: Mówił w porannej rozmowie Radia Emaus Michał Sokołowski z Centrum. Krew można oddawać w siedzibie przy ulicy Marcelińskiej. Jest ona czynna w poniedziałki i czwartki od 7 do 17, a we wtorki, środy i piątki do godziny 15. Przed zabiegiem należy zjeść lekkostrawny posiłek, nawodnić się oraz zabrać dowód osobisty. Remont nawierzchni na węźle Poznań-Krzesiny dobiega końca. W związku z tym w przyszłą sobotę drogowcy przeniosą się na kolejny odcinek autostrady A2 i rozpoczną pracę na węźle Poznań-Komorniki oraz w rejonie ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Roboty potrwają około 5 tygodni. Lech Poznań, zdobywcą piłkarskiego Superpucharu Polski, podopieczni Nilsa Frederiksena wygrali wczoraj u siebie ze zdobywcą Pucharu Górnikiem Zabrze 3-1. Najpierw na prowadzenie wyszli Zabrzanie. Po skutecznej kontrze akcję na bramkę zamienił Maksym Chłań. Kolejosz przed przerwą wyrównał stan rywalizacji za sprawą Antoniego Kozbala. W drugiej odsłonie bramki dla Lecha strzelali natomiast Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Z całkowitego przebiegu meczu był usatysfakcjonowany trener Lecha.
4: Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że możemy stworzyć pewnego rodzaju tradycję w klubie, czyli kończyć sezon zdobyciem tytułu, a warto zacząć kolejne rozgrywki od wygrania trofeum i to nam się udało, co mnie cieszy. Myślę, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. To też był pierwszy oficjalny mecz w sezonie. Są jednak rzeczy, które możemy poprawić przed wtorkowym spotkaniem w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Patrząc całościowo, możemy być zadowoleni z wygrania Super Pucharu Polski.
5: But overall, the first game in the season, I was quite satisfied what I saw from the players.
2: Mecz o Superpuchar dla obu drużyn był sprawdzianem generalnym przed pierwszymi wstępnymi eliminacjami do Ligi Mistrzów. Już w najbliższy wtorek Lech zagra z duńskim Aarhus, natomiast Górnik Zabrze zmierzy się z tureckim Fenerbahce.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Letnia aura pokaże dzisiaj swoje groźne oblicze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym towarzyszyć będą silne deszcze i wiatr, który może przyspieszać aż do 90 km na godzinę. Ostrzeżenie drugiego stopnia jest aktywne od 12, czyli od 7 minut, a wygasa o 2 w nocy z piątku na sobotę. Drugie ostrzeżenie wydane przez IMGW dotyczy bardzo wysokich temperatur, z którymi mamy dziś do czynienia. Teraz na termometrze 28 stopni, w niektórych miejscach nawet 29 stopni Celsjusza, będzie jeszcze nieco goręcej. A od jutra małe ochłodzenia.

Bazując na tym, co powiedziałem przed chwilą, zapowiada nam się bardzo burzliwy piątek. Zapraszam serdecznie na popołudniowy program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto opowiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
2: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Jezus cytuje proroka Ozeasza, gdzie po hebrajsku miłosierdzie to wierna, lojalna miłość. Nie sentyment, nie chwilowe wzruszenie, ale codzienna postawa wobec konkretnego człowieka. Faryzeusze mają perfekcyjnie wypełniany rytuał i zero wrażliwości na głodnych obok. Zewnętrznie bez zarzutu. Wewnątrz pusto. Miłosierdzie nie pyta, czy wypełniłeś przepis. Pyta, czy zauważyłeś człowieka. Pomyśl, czy w ostatnim czasie widziałem kogoś, kto potrzebuje pomocy i przeszedłem obok, bo uważałem, że nie był to odpowiedni moment.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. To z Radiem Emaus.

Jak zwykle zachęcam do interaktywnego słuchania Radia Emaus. 601 077 033. Niech to będzie taka SMS-owa książka skargi i zażaleń. Można też powiedzieć swoją opinię, napisać swoją opinię na przykład o pogodzie panującej za oknem, a może gdzieś już pada deszcz. O tym też można dać mi znać. Ja oczywiście przekażę wtedy tę informację innym słuchaczom. Poprzez oczywiście mikrofon, przez który mówię teraz do Was. Zapraszam także do słuchania popołudniowego programu Radia Emaus o 12.30. Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz i Jacek Ciesielewicz zabiorą Was dziś w podróż szlakiem piastowskim. Szczegóły już niebawem. O 14.30 kalendarium poznańskie. O 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Będzie to transmisja z sanktuarium w Łagiewnikach. 15.30 konkurs popołudniowy, dziś wersja skrócona, no bo piątek mamy koronkę, tak jak mówiłem przed chwilą. O 16.10 święci z nieba ściągnięci i o 16.30, czyli już prawie na sam finał naszego spotkania, serwis kulturalny. Rob Thomas kiedyś z Carlosem Santaną wystąpił, ale czasem też śpiewa zupełnie sam z towarzyszeniem swojego zespołu. Lonely No More. Tu Radio Emaus w piątek 17 lipca, 23 minuty po 12.00.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
5: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, Jacek Cieślewicz. Witamy po raz kolejny i po raz kolejny odwiedzać będziemy dziś Szlak Piastowski, ale tak trochę nietypowo, bo myślę sobie, że trasa, w którą się dziś wybierzemy, nie wszystkim może się za Szlakiem Piastowskim kojarzyć.
6: Myślę, że tak. Odejdziemy troszeczkę od tej takiej głównej trasy, którą większość osób kojarzy, czyli zaczynając z Poznania przez Ostrów Leliński, Gniezno i potem w kierunku na Kruszwice. Natomiast oczywiście na tym Szlakiem Piastowskim cały czas będziemy. A wyruszymy śladem słynnych, znanych opactw i klasztorów z czasów piastowskich, które również są w dużej mierze pomnikami historii, gdyż tak naprawdę istnieją w tym miejscu często nawet 900 lat.
5: Ale te opactwa to też chyba taki wyróżnik wielkopolski. Przyznam szczerze, że kiedy mowa o opactwach, to pierwsze, które przychodzi mi od razu do głowy, to ląd.
6: To jest bardzo dobry trop z twojej strony. Ląd, no to przede wszystkim cystersi. Zresztą patrząc nawet na okolice, jest to podmokłe tereny nad Wartą, okolice miasta Pyzdry, czyli taka, powiedzmy sobie, środkowo-wschodnia Wielkopolska już. Tereny dosyć odludne, podmokłe, idealne pod osadnictwo cysterskie. Cystersi wierni swoim zasadom raczej szukali miejsc oddalonych od siedzib, gdzie mogli poświęcić się i pracy, i modlitwie, a przybyli tam tak naprawdę już w połowie XII wieku, około 1145 roku, osiedlając się właśnie na Zakolu Warty. I klasztor ten istniał następnie przez kilkaset lat, aż do czasów kasaty przez Prusaków na początku XIX wieku. Natomiast sam obiekt jest dalej czynny. Dzisiaj znajduje się tam wyższe sumienie duchowe, którym opiekują się salezjanie. I jest to prawdziwe spiętrzenie stylów i historii, poczynając od bezcennego oratorium świętego Jakuba z malowidłami, z freskami średniowiecznymi, przez oczywiście barok, którego znajduje się tam najwięcej, tam pracowali najbardziej znani twórcy baroku działający w Wielkopolsce. I także to jest to nie tylko podróż przez wieki w tym sensie historycznym, ale też artystycznym i kulturowym.
5: Ląd warto odwiedzać o każdej porze roku, ale są też szczególne daty.
6: Myślę, że przede wszystkim warto jest przyjechać na słynną dosyć plenerową imprezę, która łączy w sobie zarówno kulturę słowiańską, jak i cysterską. Także mamy tą część, która dzieje się na terenie klasztoru i w ogrodach klasztornych, notabene bardzo pięknych, ale mamy też tą część, która dzieje się bliżej rzeki Warty, na łąkach, które tam się znajdują, i ta jest część rekonstruktorska, historyczna, gdzie przyjeżdżają grupy rekonstrukcyjne, tworząc taki, no można powiedzieć, namiotowe miasteczko. Oczywiście wszystko, co nam towarzyszy, czyli wyroby rzemieślnicze, kuchnia słowiańska, czy też pokazowe walki wojów średniowiecznych.
5: No dobrze, ląd na chwilę zostawiamy. Gdzie przenosimy się dalej?
6: Przenosimy się bardziej na południowy zachód, do Lubinia. Tutaj jak gdyby taki mały ma podpowiedź językowa, nie jest Lubin ten, który jest na Dolnym Śląsku, tylko nasz wielkopolski Lubin. Opactwo benedyktyńskie. I tutaj bardzo ważna rzecz, co wyróżnia to miejscowość, jest to, że tak jak cystersów w Lądzie już nie ma od dawna, tak benedyktyni w Lubiniu są od 900 lat.

0: Część słuchaczy kojarzy wodę grodziską z dawnych lat i wielu też kojarzy piwo grodziskie, które miało być tak rewelacyjne właśnie z powodu tego, że ojciec Bernard tą studzienkę tam pobłogosławił. I jak gdyby pozostajemy trochę tutaj w kręgu różnego napitków, jako że benedyktyni z Lubinia są też twórcami słynnej benedyktynki, czyli nalewki ziołowej, którą można zarówno na miejscu kupić, jak i w sklepach benedyktyńskich, które są w różnych miejscowościach rozsiane, ale właśnie powstaje ona tutaj, czyli w Lubinie, w Wielkopolsce.
1: Przewrotnie trochę przez ojców zwana nalewką od siedmiu boleści.
0: Tak, z tego co wiem, też mają w swojej ofercie też różne inne kompozycje na różne inne dolegliwości.
1: Nalewka, którą oczywiście można zdegustować zdrowotnie, można też wykorzystywać do różnych dań. Benedyktyni bardzo chętnie o niej opowiadają, ale co poza samą nalewką tam na miejscu możemy zobaczyć?
0: Przede wszystkim kościół, tak? Jak gdyby Wiś ma dwa kościoły, no to oczywiście kościół klasztorny, ten widoczny z daleka, ze smukłą, wysoką wieżą, ale nie zapominaj też o tym, że w pobliżu znajduje się kościół, dawny kościół parafialny, który też warto do niego zajść, zobaczyć. Także tutaj jak gdyby Lubin jest też ofertą, może nie na cały dzień, ale na pewno zdecydowanie na kilka godzin, żeby tam podjechać i zobaczyć.
1: To co teraz, gdzie nasze kroki kierujemy?
0: Skierujemy się na zupełnie przeciwległy, można powiedzieć, kraniec szlaku piastowskiego. Przekroczymy granicę województwa, znajdziemy się teraz w Kujawsko-Pomorskim i trafimy do Strzelna. Strzelno tutaj też bardzo mocno kojarzy się ze sztuką romańską. Chyba jest to jeden z tych miejsc właśnie na szlaku piastowskim, gdzie tej sztuki romańskiej zachowało się wyjątkowo dużo. A pamiętajmy o tym, że i tak ogólnie w Polsce nie zachowało się wcale sporo, no, gdyż jest to raz, że była to sztuka tych najstarszych naszych dziejów, a dwa, że no, wielokrotne przebudowy kościołów często te cechy zatarły. Strzelno słynie właśnie ze sztuki romańskiej. Mamy tam nie jeden, ale dwa kościoły obok siebie. Jest to dawny klasztorny kościół Świętej Trójcy, klasztorów Norbertanek, które tam mieszkały, a obok znajduje się rotunda Świętego Prokopa. I tak jak ten pierwszy kościół jest znacznie większy i z zewnątrz ma typowe cechy barokowe, tak tuż po wejściu do środka rzucają nam się w oczy kolumny romańskie, kolumny z tego pierwotnego kościoła w unikatowy sposób zdobione. Część przedstawia pozytywne cechy, które jak gdyby oczekiwano od dobrego chrześcijanina, dobrego człowieka. I te są oczywiście na stronie południowej kościoła, czyli tej jasnej, słonecznej, dobrej. Po stronie północnej rzeźby na kolumnach przedstawiają wszystkie wady i grzechy, które człowiek mógł popełnić, takie jak złość, zabójstwo, zawiść i tego typu przywary. Ale na tym romańskość strzela się nie kończy, gdyż przechodząc do rotundy Świętego Prokopa, tutaj samo słowo rotunda już nam się kojarzy z czymś, co jest bardzo stare i sięga dawnych czasów, wchodzimy zupełnie do w pełni zachowanej romańskiej budowli. Bardzo oszczędnej w swoim wystroju, bardzo prostej, ale wchodząc tam, czując taki chłód, który nagle z tych grubych, potężnych murów do nas dociera, czujemy, że jakbyśmy się cofali w czasie faktycznie prawie te 800-900 lat.
1: Z tym kościołem, z tego co rozmawialiśmy przed nagraniem, różne ciekawe historie są związane.
0: Tak, ja się muszę przyznać w ogóle, że kościoły Strzelnie tutaj i kościół Świętej Trójcy oraz rotunda Świętego Prokopa to takie moje tegoroczne odkrycie. Miałem wreszcie okazję zwiedzić je bardzo dokładnie z przewodnikiem, co zresztą polecam, żeby przewodnika poprosić, jest tam na samym miejscu. Kilka takich ciekawostek. No przede wszystkim ołtarz w kościele, który, jak twierdzą właśnie przewodnicy, ma najwięcej relikwii ze wszystkich polskich ołtarzy, których z tego, co udało się dowiedzieć, jest ponad 650. Swoją drogą, ciężko sobie wyobrazić, jak tak dużo relikwii udało się zmieścić. No, co by nie mówić, dosyć dużym ołtarzu, ale mimo wszystko jest to porażająca liczba. A drugim taką ciekawostką, którą odkryłem znany w kościół, była kaplica Świętego Restytuta. Tutaj niestety nie jestem w stanie przywołać dokładnej hagiografii tego świętego, aczkolwiek chyba był to pierwszy raz, kiedy spotkałem się z kaplicą pod tym wezwaniem. Myślę, że jest ono wyjątkowo rzadkie, przynajmniej u nas w Polsce.
1: Zadanie dla naszych słuchaczy, szukać informacji na temat Świętego Restytuta.
0: Tak. Co nie jest takie proste, gdyż jak się okazało, nawet zapytanie pewnej znanej wyszukiwarki nie daje zbyt wiele odpowiedzi.

0: odpowiedzi.
1: To my zachęcamy do tego, aby wybrać się no, tuż troszeczkę poza Wielkopolskę, województwo kujawsko-pomorskie. No i gwarantujemy, że takich ciekawostek, takich historii w naszych kolejnych audycjach na pewno nie będzie brakować.
0: Zdecydowanie.
2: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

One of Us to Joan Osborne, wokalistka i gitarzystka prosto z Kanady, jeśli dobrze kojarzę, chyba że mi się pomyliło z kimś zupełnie innym. Za 12 minut minie 13, słuchacie Radia Emaus. Cytat na dziś pochodzi od Kornela Makuszyńskiego. Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat, a smutek niczego nie urodzi. Ten cytat oczywiście pozostawiam wam do przemyślenia, którymi możecie się ze mną rzecz jasna podzielić. 601 077 033. Teraz Ania Dąbrowska, która niebawem dała dość niezły występ w Poznaniu. Było to w trakcie trwania imprezy Piknik na Fest.

0: Radio Emaus. Dobra reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
9: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
11: Jest piątek, 17 lipca, minęła 13.
9: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
12: Poznańskie ZOO wraca do prestiżowej światowej organizacji. W tym wydaniu informacji powiemy także o zbliżającym się Dniu Pszczelarza. Poznański ZOO ponownie zostało członkiem Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. To prestiżowe stowarzyszenie skupiające około 400 placówek z całego świata. Poznański Ogród Zoologiczny przystąpił do organizacji już w 1999 roku jako pierwszy ogród zoologiczny w tej części Europy, jednak utracił członkostwo w czasie kadencji poprzedniej dyrekcji. Powrót do organizacji to potwierdzenie, że Poznańskie ZOO spełnia najbardziej rygorystyczne standardy w zakresie opieki nad zwierzętami. Członkowstwo ułatwia m.in. międzynarodową wymianę zwierząt. Obecnie ogród przygotowuje się do przyjęcia 3 słonicy z Niemiec. Są dobre informacje w sprawie trasy S11. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc wydała decyzję o zezwoleniu na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej. Oznacza to, że inwestycja może przejść do etapu robót budowlanych. Jeszcze w lipcu zostanie przekazany wykonawcy plac budowy, zaznacza Marcin Kucharczak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Do istniejącej obwodnicy Kępna dobudujemy drugą jezdnię na odcinku 4 km od węzła Kępno Wschód do węzła Baranów. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, co poprawi płynność i bezpieczeństwo podróży. Powstaną także obiekty mostowe, jezdnie dodatkowe, system odwodnienia, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz rozwiązania służące ochronie środowiska.
12: Zakończenie pracy planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Przypomnijmy, że S11 to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Polsce. Ze względu na długotrwałe procedury środowiskowe, protesty społeczne i błędy w dokumentacji, jej realizacja wciąż się opóźnia. Od wielu lat Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej stanowi miejsce spotkania pszczelarzy z regionu konińskiego. Przyjeżdżają do Licheńskiego Domu Matki, by nie tylko dzielić się swoimi doświadczeniami i pasją, ale także powierzać siebie i swoich bliskich Panu Bogu i Matce Najświętszej. Tegoroczny 43. już Dzień Pszczelarza odbędzie się w najbliższą niedzielę, mówi Wiktoria Desecka z Biura Prasowego Licheńskiego Sanktuarium.
14: Spotkanie pszczelarzy z regionu konińskiego będzie okazją do wspólnej modlitwy, podziękowania za dar przyrody oraz świętowania pasji, która od lat łączy miłośników pszczół i miodu. Zapraszamy pszczelarzy, rodziny oraz wszystkich, którym bliska jest troska o pszczoły i nasze środowisko. Do zobaczenia w Licheniu.
12: Centralnym wydarzeniem Dnia Pszczelarza będzie wspólna Eucharystia w samo południe. Spotkaniu będą towarzyszyć również inne wydarzenia, m.in. wystawa sprzętu pszczelarskiego. Znamy nazwisko nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał na to stanowisko doktora Mateusza Szpytmę. Kandydaturę historyka przegłosowały Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, PSL i Polska 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum. Do powołania prezesa IPN potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Poprzednio prezesem Instytutu był obecny prezydent Karol Nawrocki.
15: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
11: Słońca dziś nie za wiele, bo dużo chmur na niebie. Teraz nawet jeszcze więcej niż godzinę czy dwie temu. Za to wysokie notowania mamy na termometrze. W Wielkopolsce maksymalne temperatury dzisiaj wahają się w zakresie od 29 do 32 stopni Celsjusza. W Poznaniu teraz 30 stopni, ciśnienie jest umiarkowane na barometrze 1013 hektopaskali. Pamiętajmy o ostrzeżeniu wystosowanym przez IMGW, a dotyczącym burz.
15: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Pogodowe przysłowie ludowe brzmi: w lipcu upały, styczeń mroźny cały, ja jestem za, a jak wy? Przy mikrofonie Tomek Wandel, dzień dobry, jest 17 lipca, piątek, imieniny Anety, Bogdana i Jadwigi.

A to taka od osoby sympatyczna piosenka prosto z Irlandii, żeński kwartet The Course. 23 minuty po 13, mniej więcej za godzinę o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie, potem o 15 będziemy mieli połączenie z sanktuarium w Łagiewnikach, koronka do Bożego Miłosierdzia i o 15.30 skrócona wersja, jako że dziś piątek, skrócona wersja konkursu popołudniowego. Sprawdziłem przed chwilą słowo konkursowe. Myślę, że nie będzie większych problemów z jego odgadnięciem. Zapraszam o 15.30, a teraz grupa Jamiroquai i Virtual Insanity.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicto Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

To jest piosenka o deszczu. I wish it would rain down. Chciałbym, żeby spadł deszcz. Tak parę naście lat temu śpiewał Phil Collins. Jak z tym deszczem w Poznaniu i Wielkopolsce? No ja tu widzę przez okno, że na razie nie pada. Chociaż czekam oczywiście na wasze raporty z Poznania i z regionu. 601-077-033. Napiszcie, co widzicie przez okno. Radio Emaus za 13.13.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.

0: Una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Jest piątek, 17 lipca, minęła 14.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
7: W Leszczyńskim Liceum otwierają dodatkowy oddział. W tym wydaniu informacji powiemy także o wyjątkowym wydarzeniu na poznańskiej Śródce. Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Lesznie. O miejsce we wspomnianych placówkach starało się łącznie ponad 1900 osób. To o prawie 400 osób więcej niż było miejsc. Ostatecznie zakwalifikowano 1586 osób. Największą popularnością cieszyły się licea ogólnokształcące, a wśród nich pierwsze LO imienia rodu leszczyńskich.
8: W nich kierunkiem, który był najchętniej wybierany, był profil biologiczno-chemiczny. Tutaj była największa liczba osób, która w żadnym z liceów nie znalazła miejsca dla siebie. Stąd decyzja władz miasta, aby utworzyć jeden dodatkowy oddział właśnie o takim profilu.
7: Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Wspomniany dodatkowy oddział będzie mieścił się w trzecim liceum imienia Juliusza Słowackiego. Jeśli chodzi o technika,

0: Zespole Szkół Technicznych, czyli popularnym Koniorze. Mieszkańcy poznańskiej Łaciny zyskają przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na zagospodarowanie zielonego placu między ulicą Sobczaka a torami tramwajowymi. To ponad 6000 metrów kwadratowych, gdzie docelowo mają znaleźć się ścieżki prowadzące do sklepów czy bloków, alejki spacerowe czy ogrody deszczowe. Nie zabraknie także ławek, leżaków, podestów i schodów. Oferty można składać do końca miesiąca. Śródka ponownie zamieni się w średniowieczną osadę. Kolejna edycja Jarmarku Rycerskiego Świętego Franciszka odbędzie się już w następny weekend. Program wydarzenia jest bogaty, zapewnia Marta Wicens z Fundacji Świętego Franciszka w Poznaniu.
1: No, pokazy rycerskie, turnieje bojowe, rekonstrukcje walk. Są to dwa dni, sobota i niedziela, pełen takich atrakcji dla całych rodzin. Program jest bardzo bogaty. Sobota o 12 zaczyna się gra terenowa, w której udział może wziąć każdy i po ukończeniu takiej gry jest możliwy odbiór prezentu. Dla każdego uczestnika gry cały dzień są stragany kupieckie, na których można nabyć przeróżne rzeczy historyczne, niehistoryczne, rekonstrukcyjne, rzemiosła.
0: W trakcie jarmarku będzie można także posłuchać muzyki dawnej i folkowej. Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. Już w tę niedzielę wyjątkowe atrakcje czekają w Dziekanowicach. Pracownicy Wielkopolskiego Parku Etnograficznego organizują warsztaty malowania na szkle. Uczestnicy będą mogli poznać jedną z najbardziej charakterystycznych form sztuki ludowej. Każdy stworzy własny obrazek, który zabierze ze sobą do domu. Wcześniejsze doświadczenie plastyczne nie jest wymagane. Warsztaty rozpoczną się w południe.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Do godziny drugiej w nocy aktywne jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. W Poznaniu na razie spokojnie, choć mam wrażenie, że niebo za naszym radiowym oknem jest coraz ciemniejsze. Na termometrze około 30 stopni Celsjusza i to już jest temperaturowy maks, poznański maks prognozowany na dziś. Na barometrze 1013 hektopaskali, ciśnienie powoli będzie spadać.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

198 dzień roku, 17 lipca, piątek. Dziś imieninowe pozdrowienia kierujemy przede wszystkim do Anety, Bogdana i Jadwigi. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na dalszą część popołudniowego programu Radia Emaus. Dzień dobry.

Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Chciałem powiedzieć, że powiało nieco chłodem, bo to grupa ABBA prosto ze Szwecji, Półwysep Skandynawski, tam wiadomo zawsze jest chłodniej, a tu niespodzianka w Sztokholmie, teraz 28 stopni Celsjusza, czyli bardzo podobnie jak u nas. Teraz odrobina magicznych słów od grupy Zio, a o 14.30 zapraszam na kalendarium poznańskie, tu Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.
8: Zapraszam teraz na kalendarium poznańskie, czyli parę wydarzeń, które miało miejsce w niedalekiej i dalekiej przeszłości, chociaż zaczynamy od wieku XX i skończymy też na wieku XX, chociaż nie do końca. 125 lat temu, 17 lipca w roku 1901, rozpoczęły się prace niwelacyjne Bramy Berlińskiej. Poznań zaczął się powiększać. W roku 1913 poznańską fabrykę czekolady Gonda przemianowano na Goplana. 81 lat temu w Poznaniu otwarto pierwsze przedszkole miejskie przy ulicy Szkolnej. 48 lat temu, w roku 1978, przy ulicy Zamenhofa w nowej dzielnicy mieszkaniowej Rataje oddano do użytku nową stację benzynową. Mieszkałem wtedy na Ratajach, ale kompletnie nie mam pojęcia, w którym to było miejscu. Jeśli ktoś wie, no to bardzo proszę o kontakt 601 077 033. Tę stację otwarto w roku 1978, a rok później także na Ratajach uroczyście otwarto pływanie z wielkim, otwartym basenem. Szybko okazało się, że basen przecieka i obiekt zamknięto. Od 2009 roku jest tam skatepark. I to wszystko, jeśli chodzi o wspominki poznańskie. Zapraszam na kolejne w przyszłym tygodniu.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

to grupa Aerosmith i utwór Amazing. Za 10,5 minuty minie 15, punktualnie o 15 łączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach, skąd będziemy transmitować koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam.

0: Auto z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Dla faryzeuszy skrupulatne przestrzeganie nakazów i zakazów było wartością najważniejszą, wyższą nawet niż bycie wrażliwym na potrzeby innych. Jezus pokazuje, że Bóg myśli inaczej. Pragnie przede wszystkim miłosierdzia, bardziej niż naszych ofiar. Nam też zdarza się myśleć: skoro skrupulatnie wypełniam przykazania, mogę czuć się w porządku przed Bogiem. Tymczasem Jezus mówi, że sama ofiara bez miłosierdzia to za mało. Wzywa nas, byśmy myśleli i działali inaczej. Kto spośród ludzi wokół mnie potrzebuje miłosierdzia?

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Zbliża się godzina 15. Łączymy się z sanktuarium w Łagiewnikach.

On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Jezu, klękamy u stóp Twego krzyża i pogrążamy się w głębokiej adoracji, bo swoją męką wyjednujesz nam życie. Wiemy, że jeden grzech śmiertelny stawia człowieka wobec konieczności kary wiecznej. By zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, powinniśmy więc zostać strąceni w piekielną otchłań i pogrążyć się w wiecznej śmierci. Taka śmierć jest rzeczywistością niewyobrażalnie straszną. Przewyższa w stopniu nieskończonym wszystkie cierpienia ziemskie pod względem ciężkości i trwania. Jest to przecież śmierć na wieki. I z tego ludzkiego dramatu wybawiłeś nas, Panie. Przyszedłeś na ziemię, stałeś się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu i wziąłeś na siebie winy wszystkich ludzi. Obarczyłeś się naszym cierpieniem, dźwigałeś nasze boleści, by ocalić nas z otchłani piekielnej i otworzyć drogę do nieba, do życia w przyjaźni z Tobą na wieki. I oto dziś patrzeć możemy na Ciebie, rozpiętego na krzyżu, jak łagodny, pełen litości i miłosierdzia wprowadzasz w ranę swego boku coraz to nowe rzesze ludzi, tak samo poranionych, zdeprawowanych grzechem i zbuntowanych, jak ci, którzy na Golgocie doznali Twego miłosierdzia, jak Łotr na krzyżu i wielu innych, o których świadectwo daje Ewangelia. Zanurz i nas dzisiaj, Jezu, w morzu swego miłosierdzia, tak hojnie rozlewającym się w tej godzinie, i wprowadź nas do mieszkania najlitościwszego serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez Twoją miłość ku ludziom i zasługi Twojej krzyżowej śmierci.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu i w każdej rodzinie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam każdego dnia, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Błogosław nam i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierny Panie, dziękujemy za dzieło odkupienia dokonane z miłości do nas. Uwielbiamy Cię za ten szczególny znak nadziei, czytelny dla ludzi wszystkich narodów i pokoleń, jakim jest Twój krzyż. Przyjmij również, Panie, nasze dziękczynienie za wszystkich apostołów Twojego miłosierdzia, zwłaszcza za świętą siostrę Faustynę i świętego Jana Pawła II oraz za ich świadectwo umiłowania krzyża. Dziękujemy też za wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych, którzy pociągnięci ich przykładem wielkodusznie budują w świecie cywilizację miłości.

Piątek 17 lipca, imieninowe pozdrowienia dzisiaj mamy dla Anety, Bogdana i Jadwigi. Jeszcze jedna piosenka, potem porcja reklam i konkurs popołudniowy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Mamo, czy wygra Polska?
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.

Zapraszam do konkursu, do wygrania. Dzisiaj jest książka, powieść Dariusza Balcerzyka Znak woli i mocy. Początek 1000 roku z gnieźnieńskiego kościoła przyszłej katedry zostają skradzione szczątki świętego Wojciecha. Kto i dlaczego zabrał ciało biskupa? Mnich Bogusza? Niegdysiejszy uczestnik misyjny wypraw Wojciecha i młody Woj Walgard próbują rozwikłać tę kryminalną, sensacyjną zagadkę. Ta książka dzisiaj do wygrania, bardzo obszerna, ponad 500 stron, a wygra ją jedna z osób, która poprawnie rozszyfruje dzisiaj nasze konkursowe słowo. Siedem liter, tylko 7 liter ma to słowo. Podzieliłem je na dwie części. Człon pierwszy, proszę bardzo słuchać, potoczne określenie dyscypliny sportowej, która powstała pod koniec XIX wieku w USA. Jeszcze raz, potoczne określenie dyscypliny sportowej, która powstała pod koniec XIX wieku za oceanem. I część druga tego słowa, to tylko 3 litery, to zdrobnienie imienia polskiej wokalistki jazzowej, która wylansowała m.in. przebój Papaja. Czy już wszystko jasne? 71,48, koszt wysłania wiadomości to tylko złoty i 23 grosze. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać rozwiązanie. Czekam.

Konkursowe słowo ma dzisiaj tylko 7 liter. Podpowiedź do pierwszej części tego słowa, do pierwszych 4 liter, to potoczne określenie dyscypliny sportowej, która powstała pod koniec XIX wieku w USA. Może być wyklinowy, to druga podpowiedź do tego słowa na przykład. Myślę, że teraz już będzie znacznie prościej. I człon drugi to tylko 3 litery, zdrobnienie imienia polskiej wokalistki jazzowej, która wylansowała m.in. przebój Papaja, a współpracowała z Michałem Urbaniakiem. 71 48, zapraszam do zabawy.

0: Konkurs popołudniowy.
1: To była piosenka deszczowa, traktująca o parasolu. A teraz czas na rozwiązanie konkursu. Przyszło bardzo dużo SMS-ów, dziękuję serdecznie. Rozwiązanie tegoż konkursu brzmi koszula. Bo dyscyplina sportowa, o którą pytałem, a powstała pod koniec XIX wieku w USA, potoczne określenie to oczywiście kosz, a chodzi o koszykówkę. Natomiast polska wokalistka jazzowa, ta od przeboju Papaja, to oczywiście Urszula Dudziak. Zdrobnienie imienia Urszula to Ula. Nagrodę w postaci powieści Znak woli i mocy autorstwa Dariusza Balcerzyka otrzymuje pan Jacek, którego serdecznie pozdrawiam. Panie Jacku, nagroda do odbioru w Radiu Emaus. Za chwilę wysyłam konkretne informacje, jak to zrobić. W przyszłym tygodniu w imieniu swoim i w imieniu Kuby Antkowiaka zapraszam na poranne konkursy filmowe. Startujemy już w poniedziałek o 9:15.

0: Padre, el Filho y el Espíritu Santo.
1: Amén.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Boże miłosierdzie daje człowiekowi życie, wskrzesza go z martwych. Pan zawsze spogląda na nas z miłosierdziem, oczekuje na nas z miłosierdziem. Nie lękajmy się do Niego zbliżyć. Ma On serce miłosierne. Jeśli ukażemy Jemu nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie. Nie zapominajmy o tym. On nam zawsze przebacza. Idźmy do Jezusa.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Minęła 16.
5: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
8: Jedna z największych wystaw Beksińskiego zawita do Poznania. W informacjach Radia Emaus powiemy także o akcji Alarm 26. Po ponad trzech dekadach oczekiwania sztuka Zdzisława Beksińskiego wraca do Poznania. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich od jutra zobaczymy ekspozycję, na którą złoży się 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii artysty. Powrót ten ma szczególny wymiar, gdyż to właśnie w Poznaniu w 1957 roku Beksiński po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności swoje awangardowe fotografie. Dyrektorka Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie Magdalena Jaworska zaznacza, że prezentowana ekspozycja jest unikalna. Katowa.
9: Szczególna jest osoba samego artysty, tak, który jest rzeczywiście niesamowity. Jego nieograniczona wyobraźnia, podparta absolutnym mistrzostwem warsztatowym, no to jest coś, co trzeba po prostu zobaczyć, dlatego że naprawdę żadna reprodukcja nigdy nie odda tego, co poczujemy stojąc oko w oko z obrazem. A wystawa jest rzeczywiście bardzo duża. Jest to retrospektywa praktycznie całej twórczości Zdzisława Beksińskiego. W sumie na wystawie znalazło się 119 eksponatów.
8: Wystawę będzie można oglądać do 18 października. Rekordowo niski poziom warty w Poznaniu. Pomiary przy moście Świętego Rocha wskazały zaledwie 112 cm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
10: To najniższy odczyt od ponad 40 lat. Po raz ostatni tak mało wody w rzece płynęło w 1985 roku. Głównym powodem kryzysowej sytuacji jest słaba pokrywa śnieżna z minionej zimy, przez co zasoby wodne nie zdołały się odbudować. W Wielkopolsce od 75 dni występuje susza hydrologiczna, a przepływ rzeki utrzymuje się poniżej poziomu krytycznego. Średni stan warty w tym profilu wynosi zazwyczaj około 200 cm. Hydrolodzy z poznańskiego IMGW zwracają jednak uwagę, że sam odczyt 112 cm nie oznacza dziś takiego samego stopnia zagrożenia jak w ubiegłych dekadach ze względu na zmiany w ukształtowaniu koryta rzeki. Prognozy na najbliższe dni przynoszą lekką poprawę. Wskutek ulewnych deszczów, które przeszły nad regionem, woda spływająca między innymi z Ostrowa Wielkopolskiego zasili koryto rzeki i podniesie jej poziom o kilka centymetrów. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
8: Od jutra pasażerowie poznańskiej komunikacji miejskiej muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Na czas prac konserwacyjnych zamknięty zostanie tunel tramwajowy prowadzący na Franowo. W związku z tym linie tramwajowe 1, 16 i 18 pojadą innymi trasami, a 97 zostanie zawieszona. Tramwaje nie pojadą także ulicą Kraszewskiego na Jeżycach w związku z budową przyłączy do budynków. Ruch zostanie także ponownie wstrzymany na ulicach Wierzbięcice i Matyi, a to w związku z kontynuacją budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Zmieniony rozkład jazdy można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego. Syreny alarmowe zabrzmią w wielu miastach w całej Polsce. We wtorek, a w razie potrzeby także w środę, odbędzie się ogólnopolskie ćwiczenie systemu ostrzegania ludności Alarm 26. W jego trakcie zostaną sprawdzone systemy alarmowania i przekazywania informacji o zagrożeniach z powietrza. Mieszkańcy usłyszą najpierw modulowany, a następnie ciągły dźwięk syreny. Oba sygnały potrwają po 3 minuty. Do udziału w ćwiczeniu zgłosiło się już m.in. Leszno.
5: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: W Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Na razie bez opadów. Na termometrze w tej chwili 28 stopni Celsjusza. Czekamy na prognozowaną burzę. Ciśnienie nieco spadło. Teraz 1011 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Fifi Hollywood za chwilę zaśpiewa Daria Zawiałow, a w tej godzinie w naszym popołudniowym programie Święci z Nieba Ściągnięci to nasz stały cykliczny felieton tuż po piosence Darii Zawiałow, a o 16:30 serwis kulturalny.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Urodziła się w rodzinie prefekta Galli na początku IV wieku, ale wraz z nagłą śmiercią ojca szybko musiała wrócić do Rzymu i szybko dorosnąć, stając się opiekunką dwóch swych młodszych braci, Ambrożego i Satyra. Miała na szczęście finansowe środki, by sprostać temu zadaniu. Jednak najgłębszym pragnieniem Marceliny było coś dużo większego niż bezpieczne przeprowadzenie swego rodzeństwa z dzieciństwa w dorosłość. Jako głęboko wierząca chrześcijanka gorąco pragnęła, by Ambroży i Satyr, gdy już sami ruszą w świat, nie mówili tylko o chrześcijańskich cnotach, ale stali się prawdziwie cnotliwymi. I biorąc pod uwagę, że Ambroży stał się po latach biskupem Mediolanu, a Satyr jego najwierniejszym pomocnikiem w zarządzaniu diecezją, a do tego obaj dostąpili chwały ołtarzy, można chyba powiedzieć, że misja Marceliny zakończyła się sukcesem. Nie zakończyło się jednak w tym momencie jej życie, broń Boże. Od papieża Liberiusza otrzymała bowiem welon konsekrowanej dziewicy, oddając się odtąd ascezie i modlitwie. A gdy bracia zaprosili ją do Mediolanu, to stała się tam takim wzorem chrześcijańskiego życia dla innych kobiet, że święty Ambroży poświęcił jej jedno ze swoich dzieł, zatytułowane De Virginibus. Kiedy zaś on i Satyr w końcu umarli, to ona, Marcelina, najstarsza z rodzeństwa, historię ich życia przekazała do spisania diakonowi Paulinowi i 17 lipca 398 roku dołączyła do swoich braci. A skoro wspominamy ją dzisiaj jako świętą, to znaczy, że wierzymy, iż miejscem owego spotkania było niebo.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Jak słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach, warta na wysokości mostu Rocha ma tylko 112 cm głębokości. Proszę bardzo nie traktować tego jako zachętę do przechodzenia z jednego brzegu na drugi, bo pamiętajcie, że warta to rzeka i jest nurt. I nurt może was porwać i może się to skończyć bardzo źle. Jest 20 po 16 lub 20 po 4 po południu. Za 10 minut zapraszam na serwis kulturalny.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: W Poznaniu trwa 10. edycja Lata z Estradą. To wiele wydarzeń kulturalnych, które będą się odbywać w różnych miejscach w Poznaniu. Na przykład dzisiaj o godzinie 17, czyli już za pół godziny, na boisku przy osiedlu Jana III Sobieskiego 102 spektakl Gburek dla dzieci i nie tylko. Natomiast o 18 w tej samej lokalizacji będzie można wziąć udział w warsztatach marionetkowych. W ramach 10. lata z Estradą warto też wybrać się o 18.30 na poznańskie szachty. Żeby dostać się na miejsce wydarzenia, należy skierować się na ulicę Witaszka. Tam o 18.30, jak mówiłem, koncert Ina West. O 19.00 w Grammys koncert na misy i gongi tybetańskie. Koncert relaksacyjny, tak więc warto zrelaksować się po ciężkim tygodniu, jeśli takie mieliście oczywiście. O 19.00 w Kafe pod Minogą na Placu Wolności stand-up na wolności, czyli nowy letni cykl wydarzeń premierowych, który przez całe wakacje będzie rozgrzewał serce Poznania. W wyjątkowej formule open mic komicy przetestują zupełnie nowe materiały, oszlifują najświeższe żarty i sprawdzą, co naprawdę śmieszy poznańską publiczność. Kafe pod Minogą, Plac Wolności, dzisiaj godzina 19. Obok, przy ulicy Mierzyńskiego, w Teatrze u Przyjaciół, spektakl Sherlock Holmes. Można też pomyśleć, by zaplanować sobie czas w poznańskim Multikinie. W nadchodzących tygodniach na ekranie Multikina będzie można zobaczyć m.in. spektakle National Theatre Live z udziałem takich gwiazd jak Nicola Coughlan, Leslie Manville i Aidan Turner. Można też zobaczyć pożegnalny koncert 90. urodziny Pavarottiego, widowisko Cirque du Soleil, operę La Traviata z Serena di Verona i koncert John Williams Tribute. Pod koniec miesiąca w Multikinie coś dla fanów Wham to film dokumentalny Wham 10 Days in China. Szczegółowy program na stronie www.multikino.pl, a w przyszłym tygodniu w konkursach filmowych o 9.15 nagrodami będą właśnie zaproszenia do Multikina. Słuchajcie uważnie.
0: Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus.

Total Eclipse of the Heart to Bonnie Tyler. Dziś 17 lipca, piątek. Wikipedia donosi, że mamy ogólnopolski dzień tabaki, ale mamy też święto w Korei Południowej, dzień konstytucji i w Lesoto urodziny króla. Zaintrygowało mnie to trochę, sprawdziłem i faktycznie w kraju rocznica urodzin króla jest hucznie obchodzona. Jest to święto państwowe, oficjalne ceremonie, parady i tak dalej. No i oczywiście dzień wolny od pracy. A obecnym królem Lesoto jest David Mohato Bereng Seeiso, zwany po królewsku jako Letsi III. Za 14 minut minie 17, gdybyśmy w Polsce mieli króla, byśmy też być może byłoby to święto państwowe w dniu jego urodzin obchodzone. A póki co zaśpiewa Chris Rea.

0: reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 17 lipca, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Wielkopolski sanepid sprawdza, jak przebiegają wakacyjne turnusy wypoczynkowe. W tym wydaniu informacji powiemy także o zbliżającym się jarmarku rycerskim. Kontrolerzy wojewódzkiego sanepidu zakończyli pierwszą turę kontroli miejsc wypoczynku w Wielkopolsce. Podczas sprawdzania prawie 300 tego typu lokalizacji nie natknięto się na większe uchybienia. Jednym z wyjątków był obóz w powiecie chodzieskim. Mimo obowiązku rejestracji do bazy elektronicznej organizatorzy go nie zgłosili. O nieprawidłowościach dowiedzieliśmy się od strażaków, mówi rzeczniczka wielkopolskiego sanepidu Wiesława Kostuj.
3: Tutaj zauważyli, że jest jakaś grupka dzieci, jest w koszulkach, które wskazywały na wypoczynek, no i sprawdzili, ale niestety to było nazwa, czy ten obóz cały nie był podany w tej bazie kuratorium, więc zawiadomiono też, oczywiście straż zawiadomiła powiatową stację i kuratorium. Nie było tutaj jakichś większych uchybień, bo panie oczywiście, że sprawdziły tutaj stan sanitarny dzieci, nieporządek w pokojach, tak? Ale to zostało usunięte jakby od ręki, a jakichś większych nieprawidłowości nie było.
2: Inspektorzy podczas kontroli sprawdzają także warunki, w jakich wypoczywają dzieci. Wchodzą do pokojów, łazienek, kuchni i stołówek. Sprawdzają też, czy uczestnicy mają zapewnioną opiekę medyczną oraz miejsce do uprawiania sportu i rekreacji. Remont na węźle Poznań-Krzesiny powoli dobiega końca. W związku z tym w przyszłą sobotę robotnicy przeniosą się na kolejny odcinek autostrady A2 i rozpoczną pracę na węźle Poznań-Komorniki oraz w rejonie ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Kolejne prace mają potrwać około 5 tygodni. Kolejna edycja Jarmarku Rycerskiego Świętego Franciszka odbędzie się już w następny weekend. Okolice Rynku Śródeckiego ponownie zamienią się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko pełne rycerzy, dawnych rzemiosł, muzyki, pokazów i atrakcji dla całych rodzin. Program wydarzenia jest bogaty, zapewnia Marta Wicens z Fundacji Świętego Franciszka w Poznaniu.
4: Będą pokazy rycerskie, turnieje bojowe, rekonstrukcje walk. Są to 2 dni, sobota i niedziela, pełen takich atrakcji dla całych rodzin. Program jest bardzo bogaty. Sobota o 12 zaczyna się gra terenowa, w której udział może wziąć każdy i po ukończeniu takiej gry jest możliwy odbiór prezentu dla każdego uczestnika gry. Cały dzień są stragany kupieckie, na których można nabyć przeróżne rzeczy historyczne, niehistoryczne, rekonstrukcyjne, rzemiosła.
2: W trakcie jarmarku będzie można posłuchać muzyki dawnej i folkowej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Niedzielny finał mundialu stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez ogromną chmurę dymu, którą spowodowały pożary lasów w Kanadzie. W Nowym Jorku i okolicach obserwuje się widoczny wzrost poziomu zanieczyszczeń. Eksperci zalecają ograniczenie lub całkowitą rezygnację z aktywności na świeżym powietrzu, stosowanie maseczki oraz dbanie o czystość powietrza w pomieszczeniach poprzez zamykanie okien i korzystanie z oczyszczacza powietrza lub klimatyzacji. Jak te warunki mogą wpłynąć na rozgrywany w niedzielę finał mundialu Argentyna-Hiszpania? Zdaniem synoptyków prognozowany jutro deszcz powinien poprawić sytuację. Stadion, na którym odbędzie się finał, jest obiektem otwartym, jednak przewiduje się, że do tego czasu pogoda nie będzie już stanowiła problemu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Nie wiadomo, jak u nas będzie wyglądać z tą pogodą. W każdym razie popołudnie według prognozy miało być burzowe, deszczowe i wietrzne. Jakkolwiek na razie nic na to nie wskazuje, z wyjątkiem zachmurzonego nieba, ale burze do nas nadciągają z południowego zachodu. To najnowsza informacja dostarczona nam przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na termometrze cały czas wysokie notowanie, teraz 28 stopni Celsjusza, a ostrzeżenie wystosowane przez IMGW jest aktywne do godziny 2.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest 5 minut po 17, piątek 17 lipca. Za uwagę serdecznie dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia w poniedziałek z samego rana. Wtedy to będę próbował was wybudzić z letniego snu. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru i udanego weekendu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejną podróż dookoła świata. My zgodnie z obietnicą kontynuujemy nasze zwiedzanie Doliny Ostry, czyli najmniejszego włoskiego regionu. Tak jak już wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków, największą atrakcją i niewątpliwym skarbem regionu jest oczywiście tutejsza przyroda. No bo to w końcu tu znajduje się ponad 44 tysięczników z najwyższym szczytem Europy, czyli Mont Blanc, zwanym po włosku Monte Bianco. A na wszystkich, którzy zdecydują się odwiedzić te rejony, czekają twarde skały, zwisające lodowce, pastwiska i rozległe prerie. Mont Blanc można zwiedzać na dwa sposoby. Pierwszy to tak zwany Mont Blanc Tour. Jest to trasa, która rozciąga się na długości prawie 170 km i prowadzi także przez Francję i Szwajcarię. Drugi to przejazd Skyway Monte Bianco. Specjalną obrotową kolejką linową. Kolejka ta została oddana do użytku w 2015 roku i jeszcze podczas budowy okrzyknięto ją ósmym cudem świata. Łączy ona Courmayeur na wysokości 1300 metrów nad poziomem ze szczytem Punta Helbronner na wysokości 3466 metrów nad poziomem morza, a przejazd składa się z dwóch etapów. Całkowicie przeszklone kabiny podczas jazdy wykonują powolny obrót wokół własnej osi. Dzięki temu każdy pasażer może podziwiać panoramiczny widok Alp. No ale Skyway to nie wszystko, bo zimą inne kolejki linowe pozwalają w ciągu zaledwie kilku minut dotrzeć do ośrodka narciarskiego oferującego 100 km tras zjazdowych na 33 stokach o znacznych różnicach wysokości. Na pograniczu Szwajcarii i Doliny Aosty znajduje się także Matterhorn, z włoskiego nazywany Monte Cervino. Jest to jeden z najbardziej znanych szczytów na świecie i przez wielu uznawany za jeden z najpiękniejszych. Jego charakterystyczna, stożkowata sylwetka jest często utożsamiana z symbolem gór w ogóle. Monte Cervino wznosi się na wysokość 4478 metrów i jest symbolem naturalnej wspaniałości i przyrody. Od wieków Matterhorn pobudzał wyobraźnię nie tylko wspinaczy i miłośników gór, ale też inspirował artystów, poetów i odkrywców, symbolizując budzącą podziw moc natury i odporność ducha ludzkiego. Przez Dolinę Aosty przebiega również część masywu Monte Rosa. Jest to najpotężniejszy masyw górski całych Alp. Leży w Alpach Pennińskich na granicy między Włochami a Szwajcarią. Znajduje się na nim 10 szczytów przekraczających 4000 metrów nad poziomem morza. Wysokogórskie schroniska i malownicze trasy. Stanowi doskonałe miejsce na rozpoczęcie przygody z alpinizmem. A jak podziwiać majestat tych wszystkich gór? No, na przykład korzystając ze szlaku górskiego Alta Vita 1, zwanego również Alta Vita Giganti, czyli szlakiem olbrzymów. Jest to szlak turystyczny charakteryzujący się naprawdę niepowtarzalnymi widokami, a to dlatego, że wije się u stóp najbardziej majestatycznych masywów Europy, takich jak wspomniany już Monte Rosa, Matterhorn czy Monte Bianco. Szlak jest dostępny praktycznie dla wszystkich i biegnie dobrze oznakowanymi ścieżkami o średniej szerokości około 80 cm. Doświadczeni piechurzy mogą przejść go w całości, natomiast osoby pragnące po raz pierwszy spróbować swoich sił w trekkingu mogą wybrać się także na krótkie odcinki na niższych wysokościach. Trasa prowadzi z Donau do Courmayeur i składa się z 17 codziennych etapów, z których każdy wymaga średnio około 3 do 5 godzin marszu. Po drodze znajdziemy miejsca odpoczynku dostosowane do indywidualnych potrzeb. Są to zarówno kempingi, bywaki, schroniska, hotele i zwykłe sypialnie. Trasa na prawie każdym etapie schodzi w dół do doliny, gdzie można skorzystać z usług ośrodków noclegowych lub przerwać podróż i wrócić autobusem do wybranego miejsca. Szlak można pokonać w miesiącach letnich. Prowadzi on przez średnio- i wysokogórskie tereny wśród łąk, pastwisk i lasów. Średnia wysokość trasy wynosi 2000 metrów nad poziomem morza, a często dochodzi nawet do 3000 metrów. Widoki, jakie mijamy po drodze, na każdym zrobią naprawdę ogromne wrażenie i na długo pozostaną w pamięci. Warto też wspomnieć, że na terenie Doliny Aosty znajduje się Park Narodowy Gran Paradiso. To najstarszy park narodowy we Włoszech. Jego historia sięga XIX wieku i wiąże się z ochroną koziorożców alpejskich. W związku z alarmującymi doniesieniami o kurczeniu się populacji tych zwierząt, najpierw wprowadzono zakaz polowania na te zwierzęta, a następnie Wiktor Emanuel II, który wkrótce miał zostać królem Włoch, ogłosił w roku 1856 obszar Gran Paradiso królewską rezerwą myśliwską. W roku 1920 Wiktor Emanuel III przekazał państwu obszar 21 km kwadratowych, na którym w 1922 roku utworzono Park Narodowy. Położony jest on zarówno na terenie Doliny Aosty, jak i Piemontu. Nazwa parku pochodzi oczywiście od nazwy alpejskiego czterotysięcznika Gran Paradiso. Ma on dokładnie 4061 metrów nad poziomem morza, a u jego stóp rozciąga się właśnie park. Park obejmuje 13 gmin, z czego 7 leży właśnie w Dolinie Aosty. Jego widowiskową scenerię tworzą góry, lodowce oraz lasy pełne srebrzystych jodeł, sosen i modrzewi. Symbolem parku jest oczywiście koziorożec alpejski. Oprócz tego można tu spotkać także dzikie kozice, świstaki, orły i borsuki, a czasami nawet wilki i rysie. Wiosną i latem to idealne miejsce do pieszych wędrówek. Na terenie parku znajduje się 13 urokliwych wiosek. Jedną z nich jest osada Le Combe, o czym już wspominałem w poprzednim odcinku. Wioskę tą szczególnie upodobał sobie papież Jan Paweł II. Nieco mniej znanym od Gran Paradiso jest Park Narodowy Mont Avic. Rozpościera się on po wschodniej stronie Doliny Aosty. To prawdziwy raj dla miłośników dziewiczych krajobrazów. Park został założony w 1989 roku, co czyni go najstarszym parkiem przyrody w regionie Doliny Aosty w północnych Włoszech. W parku Naturale del Mont Avic znajduje się 39 nazwanych gór, z których najwyższą jest Mont Glacier, 3185 metrów nad poziomem morza, a najbardziej znaną jest Mont Avic, 3006 metrów. Park znany jest ze swojego zdumiewającego piękna natury, które charakteryzuje się stromymi zboczami, wysokimi reliefami i głębokimi dolinami. Oferuje ponad 100 km szlaków, które umożliwiają obserwację osobliwości tego obszaru, takich jak największy w regionie las sosnowy, starożytne wioski, opuszczone kopalnie i rozległe prerie. Na terenie parku znajduje się około 30 jezior, z których większość jest pochodzenia lodowcowego. W parku znajduje się też kilka ścieżek spacerowych, które prowadzą przez lasy, wodospady i jeziora górskie, gęsto zalodnione przez kozice, koziorożce, jelenie, świstaki i wiewiórki. Miejsc, których w Dolinie Aosty nie można pominąć, jest naprawdę całkiem sporo. To m.in. La Tuile, który jest rajem dla miłośników pieszych wędrówek, przede wszystkim dzięki różnorodności występujących tu terenów naturalnych. Jednym z nich jest lodowiec Routor i jego wodospady uważane za jedne z najpiękniejszych w Dolinie Aosty. Trzy wodospady spadają w wąwozy i urwiska, tworząc rzekę Dora del Routor, a most nad trzecim wodospadem pozwala podziwiać fantastyczny spektakl. Równie urokliwym i niemożliwym do przegapienia jest jezioro Arpy, do którego prowadzi łatwa trasa Col San Carlo. Trasa ta odpowiednia jest dla każdego, a spacerując wzdłuż brzegu można podziwiać spektakl szczytów łańcuchów Mont Blanc odbijający się w spokojnych wodach jeziora. Warto odwiedzić też Val Ferret na północy od kotliny Courmayeur. Zimą można korzystać tu z licznych ośrodków narciarskich, a latem wybrać się na spacer, by podziwiać piękno tutejszej przyrody. Tym bardziej, że z doliny rozpościera się wyjątkowy widok na okoliczne góry, przede wszystkim zaś na majestatyczne Mont Blanc. Jest też Lago Bleu, wodospady Lilas w Coni i dawne kopalnie magnetytu. Do tego jeszcze jezioro Prayer czy rezerwat przyrody Catalet i Gargantua. I tak wymieniać można by jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długo. A po emocjach związanych z górskimi wyprawami czy jazdą na nartach można zrelaksować się w łaźniach Pressant Didier. Tutejsze źródła termalne były już znane starożytnym Rzymianom, a pierwsze uzdrowisko powstało w XVII wieku. Obecna zabudowa pochodzi natomiast z wieku XIX. Naturalne źródła wód termalnych płyną w jaskini u stóp wodospadu Orrido, który znosi się w pobliżu uzdrowiska. W ogrodzie zdrojowym znajdują się trzy odkryte baseny termalne i sauny utworzone w drewnianych chatach z oknami wychodzącymi na panoramę Alp. Dolina Aosty to idealne miejsce dla tych, którzy chcą obcować z naturą, nie rezygnując jednocześnie z historii i tradycji. Bajkowe zamki, zielone doliny i wspaniałe góry sprawiają, że jest to czarujący region, który warto odwiedzić o każdej porze roku i o każdej porze ma on zupełnie coś innego do zaoferowania. A miłośnicy sportów zimowych, górskich wspinaczek, spacerów i aktywności na świeżym powietrzu z całą pewnością pokochają ten region. My już niestety opuszczamy Dolinę Aosty. Gdzie wybierzemy się za tydzień? To mała niespodzianka. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
7: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Pierwszy mecz o coś i od razu trofeum. Wczoraj w obecności 38 tysięcy widzów na stadionie miejskim przy ulicy Bułgarskiej piłkarze Lecha ograli Górnik Zabrze. Był to mecz aktualnego mistrza Polski ze zdobywcą Pucharu Polski, a stawką była patera za Super Puchar Polski. Kolejorz wygrał 3-1 po golach Antoniego Kozubala w 27, Mikaela Iszaka w 47 i Pablo Rodrigueza w 69 minucie spotkania. Honorowe, a jednocześnie otwierające mecz trafienie dla Górnika zdobył w 14 minucie Maksym Chłoń. Lech Super Puchar Polski zdobył po raz 7, ale musiał na nie czekać 11 lat. O samym meczu, ale też grze nowych zawodników, tego jak przygotowany jest do batalii o Ligę Mistrzów Lech, rozmawiam z Dawidem Dobraszem, dziennikarzem portalu meczeki.pl. Dawid jest ze mną w studiu, zatem nie tracimy czasu. Cześć Dawid.
8: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
7: Cieszę się, że jesteś na Hartowie, bo dawno cię tutaj nie widziałem. Talerz już mamy, na Ligę Mistrzów czekamy, śpiewali kibice Kotła po meczu. Jak traktować ten wczorajszy mecz o ten talerz? Czy jest to mecz o trofeum, jest to sparring, a może próba generalna przed wtorkowym meczem drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów w Danii?
8: Dobre pytanie na sam początek, bo faktycznie z Super Pucharem Polski jest tak, że jak wygrywasz, to 7 trofeum, pierwszy Super Puchar po 10 latach.
7: Od razu taką narrację zrobiłem.
8: Właśnie, więc, ale słuchaj, no ta narracja dzisiaj należy do Poznaniaków, tak? Do mistrzów Polski, którzy dołożyli kolejne trofeum do swojej kolekcji, a drudzy, którzy przegrali, powiedzą, że to był tylko sparring 90 minut, ale trzeba przyznać, że tak, to co powiedzieć, 38 tysięcy ludzi, super sprawa, tak? Wakacje, piękna pogoda do Pisa, a wiemy, że różnie z tym ostatnio bywa w Poznaniu. Mecz dwóch najlepszych drużyn ostatniego sezonu, zdobywcy Pucharu Polski, mistrza Polski, dwóch drużyn, które wyszły na galowo, zagrały dość ofensywnie, no i mieliśmy dosyć ciekawe spotkanie, jeśli chodzi, powiedzmy, o jakieś szersze wyciąganie wniosków. Wydaje mi się, zobaczyliśmy to, co mówiłem, dwie drużyny na galowo, ale nie jest tak, że jest tylko cukierkowo, moim zdaniem, bo widzę, że dzisiaj jest dużo planów na temat Antka Kozubala, gol asysta, ostatni raz miał taką statystykę w meczu z Legią, pamiętnym 5-2, ale co Antek powiedział po meczu na antenie TVP Sport, że sam nie jest zadowolony ze swojego początku.
7: Ale ja cię chciałem o to zapytać, bo ja jakoś te pochwały też trochę tronowałem w sobie, mówię, kurczę, fajne są te liczby, ale mi się do końca ta gra Antka nie podobała w tym meczu.
8: Ja też tak uważam. Trzeba pamiętać pewne sprawy, że Nils Frederiksen zaczyna remontować środek pola. Dokłada tam Radka Murawskiego, czyli człowieka, do którego ma absolutne zaufanie, przekonanie, na którego chce stawiać. Mimo, że może Radek to nie jest już ta forma co kiedyś, ale widzieliśmy wczoraj, że miał najwięcej przechwytów, bardzo był pod prądem, pomagał Kozubalowi, żeby uwypuklić te atuty ofensywne. Pablo Rodriguez na dziesiątce, też mam wątpliwość, że to jest dobre rozwiązanie, ale na końcu Rodriguez z liczbą, Kozuba z liczbami. Ktoś powie, że to się obroniło. No ale też...
7: Ale straty, naprawdę powiem ci, no właśnie, zęby
8: Michał,
7: bolały.
8: I teraz tak, bo jak spojrzymy sobie w statystyki, to Lech Poznań ostatnie czyste konto zanotował 2 maja w meczu z Motorem Lublin. Od tego czasu było spotkanie z Arką, z Radomiakiem, z Wisłą Płock i teraz z Górnikiem Zabrze. Okej, okay, Lech jest mega mocny, tak? Ma mocną kadrę, potrafi odwracać wyniki, bo to samo się wydarzyło w Radomiu z Arką Gdynia na 1-1, czy teraz chociażby w spotkaniu z Górnikiem, ale jednak te gole traci, tak? Mateusz Lis też o tym mówi, kurczę, no fajnie, wszystko super, puchar na początek, ale pierwszy strzał w Lechu i wyciągam piłkę z siatki. Dokładnie. I tak wszyscy mówią, kurczę, ale się zaczyna, tak? No ale ostatecznie wydaje mi się, że dla Lecha bardzo dobry, przyjemny wieczór, idealne nastawienie. nastawienie przed meczem z Orchus, tylko tak, pełna koncentracja teraz.
7: Powiedziałeś o Radku Murawskim, o tym, że on jest takim żołnierzem Nisse Frederiksena. Fajnie, ale mi wciąż brakuje backupu postaci solidnej szóstki, bo zarówno Antek Kozubal, zarówno Filip Jagiełło, jak i Rodrigo, oni są bardziej ósemkami bądź dziesiątkami. Nie ma klasycznej szóstki oprócz Radka Murawskiego.
8: No wszystko się, Michał, zgadza i jeśli zapytałbyś mnie, jeśli byłbym na przykład dyrektorem Rząsą na chwilę, jakie transfery jeszcze będą w Lechu, to moim zdaniem następnym transferem będzie piłkarz na pozycję numer 6, czyli defensywnego pomocnika, ale
7: będzie jeszcze, tak?
8: Będzie, 100%, tak? Ustalmy pewne fakty. Dzisiaj, jeśli taki piłkarz by się pojawił, to nie ma to żadnego znaczenia. No bo on dzisiaj i tak nie będzie wykorzystany na mecze z Orchus. Może by wszedł z ławki, tak? Mhm. Więc zawsze okej, okay, zawsze warto takiego piłkarza mieć wcześniej niż później, ale wydaje mi się, że Lech czeka na konkretne jedno, dwa nazwiska. Widziałem teraz kilka wywiadów.
7: Ale to poczekaj, to czeka na konkretne dwa nazwiska pod kątem szóstki, tak. Ale dopiero po sprzedaży, na przykład Antka Kozłowa?
8: Nie, moim zdaniem tu po prostu bardziej chodzi o to, że mundial się kończy, rynek transferowy zaczyna się ruszać. Rozmawiałem o tym z... Wczoraj w sumie rozmawiałem z Łukaszem Milikiem, teraz mi się przypomniało. Mówię, który dyrektor to powiedział, że dla niego jakby Liga Polska zaczynała się w sierpniu, to byłoby dużo lepiej. Bo na przykład teraz takie kluby jak Feyenoord podał przykład, no to oni dopiero wznawiają przygotowania. Tam dopiero za 2-3 tygodnie będzie wiadomo, kto jest okej, kto nie jest okej. A u nas praktycznie wszystkie kadry są zamknięte na 70-80%, bo już masz za chwilę pierwszą kolejkę ligową. Ja powiedziałem Łukaszowi, i tak masz teraz tydzień później ligę, ale mówi, że dużo klubów będzie czekać. No, kiedy przyszedł Patryk Wolemark? Kiedy przyszedł Filip Jagiełło? To wszystko były transfery sierpniowe, kiedy Filip miał różne opcje, coś mu się wysypało.
7: Tym bardziej trzeba pochwalić Tomasza Rząsę za to, że w tej chwili prawie ten skład jest skompletowany.
8: Znaczy, jak masz dzisiaj tak naprawdę wyjściową jedenastkę i powiem więcej, jak wczoraj spojrzysz na ławkę rezerwową, ona była bardzo fajnie zmontowana. Dwóch bocznych obrońców, lewy, prawy, środkowy obrońca, dwóch środkowych pomocników, dwóch skrzydłowych i napastnik. No to tak to właśnie ma wyglądać. A na ławce masz gościa, który u Frederiksena w bramce zrobił dwa mistrzostwa Polski, 3 sezony z rzędu bronił, opuścił może jeden mecz w trakcie tych 3 sezonów, tak? Uh-huh. I wchodzi Mateusz Liszt, czyli ty jeszcze poprawisz jakoś tej bramce, przynajmniej w teorii, także no chwilę trwaj.
7: No dobrze, Mateusz Liszt, debiut w Lechu, wychowanka, w takim fajnym meczu, powiedz, to był bardzo solidny mecz, bo dużo rzeczy wybronił. Ja się tylko zastanawiam nad tym wyjściem, takim jednym, gdzie był ten spalony. Czy to było dobre wyjście?
8: Wiesz co, ja patrząc na tę sytuację, to bardziej się bałem, że będzie taka
7: historia, kontuzji tam
8: że
7: nie
8: on
7: będzie.
8: Wyjdzie no i w pierwszym meczu kontuzja i zaraz będzie i co, Plamen Andrzejew wszedł raz zamrozka, a prawy meczu nie dokończył, tak? Wpuścili się Lisa
7: tak
8: do bramki.
7: Tak z Kotorowskim kiedyś było, że...
8: No widzisz, i zawsze potem ten Kotor musiał do tej bramki wskakiwać. Na pewno, co zauważyłem po tym pierwszym meczu, że bluza Lecha Poznań waży i to nawet dla bramkarzy, którzy przyjdą z lepszej ligi, którzy mają większe doświadczenie, no muszą się zmierzyć z tą poznańską publicznością, z tym, że każdy na ciebie patrzy, że jak popełnisz ten błąd, to cała Polska i będą o tym wszyscy mówili. Tego Mateusz Liszt na pewno nie miał i wydaje mi się, że w kilku sytuacjach to było widać przy takim braku pewności, ale im dalej w las, tym wyglądało to lepiej, no i ta jedna kluczowa interwencja przy tym, że mogło być 2-2, tak? A 2-2 to jest najpopularniejszy wynik Lecha z zeszłego sezonu, który padł 6 razy. Także, czy Mateusz Liszt wczoraj pomógł? Pomógł. Wydaje się, że to będzie pierwszy bramkarz na najbliższe mecze.

0: specjalnych dla niego nie ma i pytanie, czy on odejdzie i czy te oferty są konkretne, tylko się o nich nie mówi.
1: Chyba przelicytował. Wydaje mi się, no zresztą widzimy sytuację Antonio Milicza ostatnio, która poruszyła społeczność, szczególnie kibicowską z Poznania. No to też jest, powiedzmy, szerszy temat, to może na inną historię. No tutaj mamy temat, że sam nie wiem, jak to czasami spojrzeć, bo patrzymy na to, co jest dzisiaj, tak? Prawda czasu, prawda danego momentu. Ja rozumiem Bartosza Mrozka, który był gdzieś w orbicie reprezentacji, ma 2 mistrzostwa Polski z rzędu, występy w europejskich pucharach, 2 złote medale. Ktoś przyszedł do niego i powiedział: Bartek, co ty tu możesz jeszcze zrobić? Bartek może trochę w to uwierzył i chciałby pójść za granicę, no ale spójrzmy na fakty. No Mateusz Lis, tak? Czołowy bramkarz Ligi Tureckiej, najlepsze statystyki i on za 900 tysięcy przychodzi do Lecha. No to gdzie ma odejść Bartosz Mrozek? I za ile? Co się dzieje z Kacprem Tobiaszem? Taki to był przecież wielki talent, z tego co słyszałem od kolegów ze wschodu, trenuje teraz z Legią Warszawa, bo nie ma co zrobić i pozwoli mu trenować z trójką bramkarzy, tak? Gdzie jest dzisiaj Kacper Trylowski? Sławomir Abramowicz, to myślę, że tak patrzy, że Miłosz Piekutowski wyjechał do Strasburga, to też się zastanawia, o co chodzi, tak?
0: No, ale poczekaj,
1: gdzie są ci polscy bramkarze, którzy chcą na zachodzie?
0: To znaczy, że znak firmowy polskiej szkoły bramkarskiej nie ma, czegoś takiego?
1: Moim zdaniem dzisiaj już tego nie ma. No stary, no Grabara spadł z Wolfsburgiem z drugiej Bundesligi. Bułka pojechał zarabiać miliony do jakiegoś Neom. Nawet nie wiem, nie muszę mówić z całym szacunkiem, bo nie wiem, co to jest za klub, miasto stworzone. Super, zarabia, zapewni sobie przyszłość sobie, dzieciom, rodzinie. Super. Ale gdzie są ci polscy bramkarze? Może o kimś zapomniałem. Może Czarek Miszta w Riławę? No to do takiego poziomu mamy schodzić. Kto ma dzisiaj zapłacić za Bartka Mrozka? Kto ma dzisiaj go wziąć? Kto ma dzisiaj zapłacić za niego 1,5-2 miliona euro, skoro Lech za Lisa zapłacił 900 tysięcy? Tak jak ja bym dzisiaj, by mi ktoś postawił takiego Lisa i Mrozka, to ja chyba bym wolał tego Lisa. Trochę starszy, też fajne CV, gdzieś się tam pobujał po ciekawych klubach, czołowy bramkarz Ligi Tureckiej, mocniejszy niż Polska. Dawaj tego Lisa, tak?
0: A wersja tańsza.
1: No wydaje mi się, że ktoś po prostu źle Bartkowi podpowiedział. On zmienił agencję menedżerską ostatnio. No i mogą być teraz jaja, że okej, Frederiksen go poniekąd skasował. Chyba szukał też bramkarza, bo już zimą przecież on przyszedł do klubu i powiedział, że potrzebuje rywalizacji Mrozek, bo była taka diagnoza, że Lech za dużo traci bramek przez Mrozka, co nie do końca jest prawdą. Moim zdaniem to trochę tam kilku trenerów też zawaliło, szczególnie pracę w defensywie zespołu w zeszłym sezonie. No ale okej, ostatecznie mistrzowie Polski, nie będziemy tutaj dokładać, powiedzmy, łyżki dziegciu do tej beczki miodu. No dzisiaj jest sytuacja Bartka Mrozka jest trudna. Tak samo jak był Antonio Milicza. Czasami być może lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
0: Ale wyobrażasz sobie, że Bartek zostaje cały sezon w Lechu?
1: Michał, jeśli Bartek Mrozek nie mówiłby, że chce odejść, to moim zdaniem Lech nie wiem, czy by sięgał po bramkarza. Wątpię. Biorąc pod uwagę Lecha, który ostatnie pieniądze za bramkarza włożył na Miliana Dolche, to mam wątpliwość, czy Piotr Rutkowski chciał wsuwać prawie milion euro na bramkarza Mateusza Lisa. To by jest bardzo dobra decyzja, że taki list tu się pojawił. To w ogóle abstrahując od tego, czy tak, czy nie, bo po większych rywalizacjach ktoś te rywalizacje nie unosi. No sorry, to jest Lech Poznań. To dzisiaj już nie jest klub, do którego przychodzą piłkarze na odbudowę i może coś z tego będzie, może nie. Odpowiadając na twoje pytanie, niestety tak. A dzisiaj wiesz, jaka jest prawda życia? Że najlepiej byłoby tak. Dla Mrozka, żeby odszedł, dla Lecha, żeby odszedł, dla Frederiksena, żeby odszedł, dla Lisa, żeby odszedł. Tylko ktoś musi go chcieć. Może coś jest na stole, nie wiem, ale tych plotek jest dosyć mało. Żaden z moich kolegów, ani ja, nic nie wiem na temat ofert za Mrozka. To Frederiksen na konferencji wrzucił, albo może odejść po weekendzie. No ale to odejść po weekendzie, no...
0: Bardziej wishful thinking. Słuchaj, no ale odejść może Michał Gurgul, słyszałem, bo media francuskie podobno piszą, że 10 milionów euro jest na stole, jeśli chodzi o Michała Gurgula i grany z Lyon. Powiedz, czy ty potwierdzasz ten temat?
1: No muszę ci powiedzieć, że to jest na pewno zaskakujący temat, bo to jest z dzisiejszego poranka, właściwie rozmawiamy w piątek. Na pewno w ostatnich dniach, właściwie w ciągu tygodnia, trafiło tam 2 Polaków. Wiemy, że Lyon to zawsze był polski klub, była przecież niedawno trójka, był Przemek Frankowski, Adam Buksa, Łukasz Poręba, wcześniej, no nie będziemy już do Jacka Bąka cofać do tamtych czasu, no ale dzisiaj jest Michał Skurłaś, jedną nogą jest tam Majek Nawrocki, no i za chwilę miałby gdzieś być w orbicie zainteresowany Michał Gurgul. Jedynie ta kwota mi się wydaje dość wysoka, ale może ja jestem jakimś sceptykiem, no bo widziałem...
0: No ale jak Kornel Lispan za 2,7 milionów idzie
1: bardzo
0: do...
1: Bardzo dobra odpowiedź, ale ja ci też powiem, no a Pietuszewski idzie za 8,5 czy w okolicach 10 do Porto. Pietuszewski jest chyba rocznik 2007, tak? Gurgul jest 2006, tylko kurczę, 10 milionów za Gurgula wydaje mi się bardzo dużo. Jakby ja uważam, że on jest warty gdzieś w okolicach
0: 6?
1: 5-8, tak? 10, kurczę, no to za 10 to lubię Michała, na ławice dziękujemy, rąsia, zrobić dużo do klubu, no to jest chłopak, który przypadkiem się znalazł w tej drużynie. W sumie Skóraś też trochę takim przypadkiem jest. Dzisiaj mogą te 2 przypadki świadczyć o Akademii, o sile Akademii Lecha Poznań. Życzę chłopakowi wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, bo sam też miałem z nim, czasami wydawało mi się, że pchany na siłę, ale się obronił. Obronił się z dwukrotnym mistrzem Polski, ludzie, no to każdemu tego można życzyć. I jeszcze...
0: Myślisz, że gdzieś tam jest zabezpieczone taką ewentualność Lech?
1: Myślę, że jest. Myślę, że od nie dokończy

0: doświadczyłem tej wypowiedzi, że dwa transfery, jakie się pojawią, to moim zdaniem jest lewobrońca i szóstka. Że lewobrońca, że dlatego Moutinho nie odszedł, bo wiedzą, że Gurgul moim zdaniem ma największe szanse na odejście. I powiem więcej, Tymek Puchacz to powiedział w takim wywiadzie chyba w kanale sportowym, który... Powiem tak, trochę przywalił w Kozubala i w Mońkę, co mnie zaskoczyło, ale mocno promował Gurgula i wydaje mi się, że Tymek Puchacz, który liznął już trochę Europy, wie czego, co jest tam potrzebne. I co ma Michał Gurgul? Czego może on nie miał? Jako Puchacz, czyli też lewobrońca, bardziej ofensywny, gorszy taktycznie, gorszy w zdaniach defensywnych. A Michał pewnie gorszy w ofensywie, ale, no,
1: ale
0: bardziej...
1: Ale przede wszystkim defensywie.
0: Ale przede wszystkim lepszy w defensywie, a obrońca, jak mawia klasyk, obrońca to jest od bronienia. Może... 10 trochę dużo, ale wydaje mi się, że ten temat jest realny. Mhm.
1: Może dlatego też Joel Pereira nigdzie nie może znaleźć jakiegoś zatrudnienia, bo w ofensywie jest świetny, ale defensywie widzieliśmy kilka błędów też w tym meczu.
0: No i muszę przyznać, że z tą narracją kibiców, która nieco płynie, czyli Robert Gumny, no to ja to popieram. Ale to wiadomo, no ja już miałem taką pewną, nie wiem, czy scysję medialną z moim kolegą, który teraz pracuje w Legii Warszawa, z Pawłem Głaszewskim, na temat tego, czy Gumny to jest potencjał na reprezentację. No ja uważam, że tak. Nie wiem, czemu tak mało Gumny dostaje szans. W końcu sezonu też tak było. Jakby trener wierzy w Pereira, okej, no Lech ma teraz serię chyba 12 meczów bez porażki. No ostatnia porażka to jest ta z Szachtarem 12 marca, gdzie właśnie Joel Pereira dał wrzucić tę piłkę. Znaczy w sumie nie porażka, bo to była wygrana, tak, ale bardziej chodzi mi o to, to porażka była w tym meczu domowym 1-3, ale chodzi o to, że no tam było 2-0, Lech mógł awansować, no i sytuacja praktycznie jedna z nielicznych Szachtara, Pereira nie przykuł, Moutinho, który dał dobry mecz, akurat trafił swojaka, no i masz bo placek, ale na końcu no Joel Pereira, skoro Piotr Rutkowski nazwał Milicza legendą, no to Joel Pereira tym bardziej na taki mam zasługuje, ale to bardziej tu kieruje się tym, co uważa prezes Lecha.
1: No to dwa słowa tylko jeszcze o Miliciu. Przelicytował, ewidentnie chyba. Czekał, myślał, że jest nie do zastąpienia. W CV dwa mistrzostwa, okazało się, że ląduje w Wieczystej.
0: No muszę przyznać, że kurczę, no jeśli prawdą jest to, co udało mi się dowiedzieć, że miał dwie propozycje umowy, w dwóch terminach miał na nią odpowiedź, że pierwsza propozycja to było 20% podwyżki, dwuletni kontrakt i gość się na to nie godzi. Dobra, okej. Dostajesz drugą propozycję, dostajesz tyle pieniędzy, ile chcesz, ale roczny kontrakt i też się na to nie godzisz.
1: Po sezonie, gdzie masz 5 urazów mięśniowych.
0: No 34 na 55 meczów zagrajesz w 34 meczach, tak? Już tam nie będę wchodził, czy cały, czy nie, to już nie ma większego znaczenia, tak? No widzisz, no ale też, Michał, może trzeba wziąć pod uwagę to, że czasami coś trzeba w życiu zmienić, tak? Że taki Milicz, Mrozek, no byli tu kupę lat i może przyszedł menadżer, powiedział, słuchaj, to jest swój ostatni kontrakt, Milicz zobaczył, że Blazić dostał jakieś fajne pieniądze na Dalekim Wschodzie, że Hotić dostał jakąś fajną umowę na Dalekim Wschodzie, to czemu ja, Milicz, który miał mecze w Anderlecie, w Lidze Mistrzów, ma 3 mistrzostwa Polski, nie dostanie? No jednak nie dostał. Ja tak żartobliwie porównałem, że chciał odejść na południe i w sumie odszedł.
1: No, to brutalnie zabrzmiało. Ale...
0: To Kraków, ładne miasto ponoć.
1: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tyry, jakby... Dla mnie profesorski mecz wczoraj w wykonaniu, szczególnie ta jedna sytuacja, gdzie zgasił absolutnie, jak mówiąc kolokwialnie, jak pyta napastnika Górnika. Ja już go zaczynam porównywać do Arboledy, powiedz, czy przedwcześnie.
0: Widziałem już tutaj takie porównania wśród kibiców. Ja bym na coś innego zwrócił uwagę, już nawet nie na samą piłkę, ale jak ten chłop żył tym, co się wczoraj działo i co się miało wydarzyć przed meczem, bo oglądałem sobie kulisy i on był cały zajarany tym, że przyjdzie mu grać przy takiej publiczności już o trofeum. Zresztą widzieliśmy wczoraj te migawki, flaga Gany, podbiegnięcie z talerzem pod kocioł. To jest, to pokazuje, że on chce tu coś osiągnąć, że to jest piłkarz zdecydowany, żeby zrobić kolejny krok w swojej karierze. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. On przez ostatni rok w Ligue 1 stał na 20-30 metrze i przyjął tam prawie 80 sztuk od gości z Ligi Francuskiej. Teraz on ma stać na 50, 60, 40 metrze i ma gonić, jak mu ci rzucą piłkę za plecy. I teraz pytanie jest takie, bo to fajnie zwrócił na tą uwagę Bartek Kalinkowski. Super w kontakcie, to co było wczoraj widać. Nawet niezłe rozprowadzenie piłką. Jest jeden mankament. Taki, powiedzmy, ciężar musisz rozpędzić, bo on jest szybki. Tylko musi się rozpędzić, bo jak on się rozpędzi, to potem tą długością swoich kroków on jest w stanie dogonić polskiej lidze każdego. A w kontakcie to co wczoraj pisał Michał Mitrus, może zweryfikować najlepszych napastników w lidze, z wyjątkiem Iszaka. No i wydaje mi się, że po prostu to będzie bardzo dobry nabytek Lecha Poznań. Potrzebny był ktoś taki, bo z wyjścia był jest najwyższym piłkarzem zespołu. Brakuje kogoś takiego jak Uma w zeszłym sezonie, więc ściągnięto tego Jakbę. No to jest, no nie chcę używać angielskiego słowa to może rozwój pozycji, upgrade pozycji, że i na bramce, i na pozycji lewego środkowego obrony.
1: No jeszcze te auty, które już nie widzieliśmy.
0: No te auty to będzie problem, bo zanim ktoś tam wbiegnie pod pole karne, widzieliśmy, że Staczek nie ogarnął, tak, że 5 sekund jest. No ale to już też to ma inną historię.
1: No dobrze, to krótko, bo nam się czas kończy. Alajarch, Sayada Manesz, kwadrans dostał nowy nabytek. Był tam zamieszany w odbiór, od czego się zaczęło ten nieuznany gol dla Lecha na 4-1, a nie Roszkoda, ale już to zmianowało jakoś taką jakość, nie? Tego Jańczyka.
0: Wyglądało na to, że pasuje do tego, co Lech chce grać w ofensywie i no Lech na niego czekał, bo mówił, że warto na niego czekać. Zainwestowano w niego pieniądze. To, co robi Nils Frederiksen, też mi się podoba. Zawsze piłkarz nowy, nie kojarzę chyba sytuacji, żeby tak nie było, który przychodzi do Lecha, zawsze debiutuje w pierwszym meczu. I to jest fajne, bo pokazuje tylko publiczności, że taki mecz, w którym zdobywa trofeum. Uważam, że zresztą trofeum, kurczę, no, po 10 latach zdobyte, jesteśmy rekordzistami z perspektywy Lecha Poznań, jeśli chodzi o zdobycie superpucharów. No to chłop od razu dostaje fajny zastrzyk energii na początek. Wchodzisz, nawet jak nie jesteś gotowy na kilka minut, przy fajnym wyniku, możesz się trochę pobawić z piłką. O to chodzi. Tak to powinno robić i Michał, no Lech kupił margines błędu. No ostatni jestem teraz od krytykowania, jasne, bo wczoraj też zostałem pytanie, a co nie działa? Za dużo bramek Lech traci. Traci jako pierwszy, musi wracać, to się udaje. Były problemy z grą przy Bułgarskiej, może to się zmieni. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie podtrzymana ta seria na wyjeździe w Orchus, bo to jest teraz kluczem, tak?
1: No właśnie, ostatnie pytanie. Orchus, wtorek mecz. Wiemy, że ten rywal mógłby być, tylko nie w tej rundzie. I to chyba jest najlepsza gdzieś tam kwintesencja tego. A powiedz, czego się spodziewasz, jakiego meczu, jakiego wyniku? Jak będzie wyglądać ten mecz w Danii?
0: Moim zdaniem to będzie zamknięty mecz, bo Orchus przegrał w zeszłym sezonie tylko 3 spotkania. Jasne. Docierają do mnie te przecieki medialne, że oni się osłabili, brakuje kilku piłkarzy, ale na końcu to jest zespół, który może jest takim małym rakowym Marka Papszuna. Gra na trójkę z tyłu, zostawia bardzo mało miejsca, szybkie wahadła. Lechowi nie gra się dobrze z takimi drużynami, więc oczekuję bardzo trudnego meczu i wydaje mi się, że gdyby we wtorek wieczorem Lech nie wygrał, to kibice będą mieli następny weekend wolny. Czy to by oznaczało, że mecz z Krakowem będzie przełożony.
1: Okej, no dobrze. Zobaczymy.
0: Bo taka decyzja może zapaść jeszcze we wtorek wieczorem, w środę rano i moim zdaniem, ja w ogóle bym taką decyzję podjął, ale moim zdaniem dzisiaj Lech jest też klubem tak dużym, że polityka w nim jest ważna i dzisiaj pokazanie, nie gramy z Krakowem, oznaczałoby się, że ty się czegoś boisz. Mhm. A kiedy tobie nie pójdzie w Danii, no to masz wtedy argumenty, żeby ten mecz przełożyć i nikt ci w Polsce nie powie, szczególnie cała Polska marzy o Lidze Mistrzów, że ty teraz przekładasz mecz, bo...
1: Argumenty są po twojej stronie.
0: Dokładnie.
1: Dzięki serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również, wszystkim pozdrawiam.
1: Moim Państwa gościem był dziś Dawid Dobrasz, redaktor portalu Meczyki.pl. Ja też się żegnam, do usłyszenia z tej strony, mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek. Wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
3: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
2: Papieski wysłannik odwiedził dziś również Katolicki Uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
4: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
2: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji, wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
5: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
2: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
6: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
2: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kobiety w Biblii. Zaprasza Michał Jaworowski.
2: Dzisiaj jednym z najbardziej zapalnych tematów w Kościele jest kwestia tego, czy i jakie jest w nim miejsce dla kobiet. Nie chcę tu teraz wchodzić w całą tą skomplikowaną debatę dotyczącą udzielania święceń kapłańskich kobietom. Kościół poprzez papieży orzekł, że z woli Pana Jezusa to akurat nie jest możliwe i tego wolę się osobiście trzymać, ale droga do różnych form posługi dostępnych dla osób świeckich, czyli w tym również dla kobiet, jest przynajmniej w teorii otwarta, chociaż oczywiście wszyscy dobrze wiemy, jak to niestety ciężko wygląda w praktyce. Ciągle jeszcze można spotkać głosy, że w Kościele zawsze i bez przerwy od początku panował ucisk kobiety przez mężczyznę i że w ogóle w chrześcijaństwie kobiety zawsze były poniżane, a w najlepszym razie traktowane jak obywatele drugiej kategorii. Ale jak tak bez uprzedzeń spojrzeć na dane historyczne, to okazuje się, że prawda, jak zwykle zresztą, jest dużo bardziej złożona. W dużym skrócie, od czasów apostolskich, a zwłaszcza odkąd Rzym oficjalnie przeszedł na chrześcijaństwo, aż do mniej więcej XI-XII wieku, kobiety mogły i w Kościele, i w ogóle w społeczeństwie całkiem dużo, praktycznie na równi z mężczyznami. Chyba największym przykładem tego jest tutaj święta Hildegarda z Bingen, opatka, mistyczka, która zajmowała się też muzyką, medycyną i różnymi innymi dziedzinami wiedzy, a która dzisiaj jest pomału odkrywana na nowo. Niestety na przełomie XII i XIII wieku, między innymi przez to, że bardziej się przejęła filozofia Arystotelesa, który uważał, że kobiety są gorsze od mężczyzn, i przez to, że uniwersytety sobie tak zdecydowały, że nie będą uczyć kobiet, a wyłącznie mężczyzn, oraz różnych innych przyczyn, pozycja kobiety zaczęła słabnąć coraz bardziej. Takie ruchy, jak na przykład protestancka reformacja, tylko jeszcze pogorszyły całą sprawę, a już w ogóle najgorzej było w XVIII wieku, który paradoksalnie nazywamy epoką oświecenia. Wtedy nastąpił gwałtowny nawrót do pogaństwa, a z chrześcijańskiego światopoglądu zostały już tylko resztki, i to wcale nie te najlepsze. Sytuacja kobiet, zwłaszcza na Zachodzie, była tak zła, że w XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze ruchy kobiet, które miały tutaj przywrócić sprawiedliwość, a które w XX wieku przekształciły się w różne nurty i odłamy feminizmu, w tym też takie, które uznały, że trzeba skasować Kościół i wymyślić go od nowa. Sam Kościół niestety trochę z opóźnieniem zareagował na to wszystko, co się działo, ale jednak w końcu zareagował, a najwięcej tutaj zrobił, co dla niektórych może być sporym zaskoczeniem, nasz Jan Paweł II. Także gorąco zachęcam do zapoznania się z jego nauczaniem i też z nauczaniem prymasa Wyszyńskiego na temat godności i posłannictwa kobiety. Właśnie oni obaj nauczali, że nie wolno zamykać kobietom drogi do pełnienia różnych zawodów i funkcji, w tym też takich, jakie w Kościele, zwłaszcza od czasów Soboru, są dostępne i otwarte dla ludzi świeckich obojga płci. Nawet więcej, uważali, że obecność kobiet, na przykład w organach decyzyjnych i państwowych, i kościelnych, może przynieść wszystkim bardzo dużo dobrego. Na to też potrzeba było sporo czasu, ale zwłaszcza na Zachodzie, tu też już się coś pomału zaczyna ruszać do przodu. A mówię o tym wszystkim dlatego, że wielu zwolenników i zwolenniczek większej obecności kobiet w strukturach kościelnych, i to zarówno tych bardziej radykalnych, jak i tych bardziej umiarkowanych, odwołuje się tutaj do tych kobiet, o których z Pisma Świętego, a zwłaszcza z listów świętego Pawła, wiemy, że się bardzo mocno angażowały, na równi z mężczyznami, w życie młodego Kościoła. A chociaż sam święty Paweł miejscami bardzo ostro występował przeciwko na przykład nauczaniu przez kobiety na zebraniach Kościoła, to jednocześnie przecież współpracowały z nim kobiety, które też nauczały i robiły jeszcze mnóstwo innych rzeczy oprócz tego. Więc to wszystko jest dosyć złożona sprawa. W każdym razie, to wiemy na pewno, że kobiety nie pełniły nigdy funkcji ściśle kapłańskich, ale było mnóstwo innych dziedzin, w których mogły się angażować i realizować. Jedne były właścicielkami domów i majątków, w których gromadził się Kościół. Tak na przykład było z matką ewangelisty Marka, która była prawdopodobnie właścicielką i wieczernika, i ogrodu na Górze Oliwnej, czy na przykład z Lidią z Tiatyry, u której gromadził się Kościół Filipian. Inne z kolei były apostołkami, przy czym to słowo wtedy było dosyć płynnie używane, bo nazywano tak i 12 apostołów, którzy jednak od samego początku byli czymś odrębnym w całej strukturze Kościoła, i różnych innych, zazwyczaj wędrownych głosicieli albo wysłanników wspólnot kościelnych. Dzisiaj nazwalibyśmy ich może misjonarzami. Tutaj są wspominani zwłaszcza niejaka Pryscylla z mężem Akwilą, a także Junia z najprawdopodobniej mężem Andronikiem, chociaż w Biblii Tysiąclecia jest tutaj imię męskie, Junias. Do tego bardzo ważną grupą w Kościele były wdowy. Początkowo były to głównie takie, które nie miały nikogo, kto by mógł się nimi zaopiekować, więc to zadanie wziął na siebie Kościół. Ale z czasem do tej grupy czy stanów kościelnej społeczności zaczęły dołączać i takie kobiety, które miały z czego żyć, ale które swoje pieniądze, siły i czas przeznaczały do zaspokajania różnych potrzeb całej wspólnoty wierzących. Innym charyzmatem, jaki się przejawiał szczególnie wśród kobiet, było zachowanie dziewictwa dla Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj też zarówno wdowy, jak i dziewice konsekrowane w Kościele istnieją i mają coraz więcej powołań. W każdym razie chodziło i chodzi nadal o takie kobiety, które decydują się, że nie wyjdą za mąż i nie założą rodziny, tylko wszystkie swoje siły i środki poświęcą służbie Jezusowi, obecnemu w Kościele. Sporo przy tym ryzykowały, bo w Rzymie przez pewien czas karano wręcz śmiercią kobiety, które nie chciały przysłużyć się do przedłużania rodu przez bycie żonami i matkami. Dziewictwo dla Królestwa Bożego to była też jedna z tych wielkich nowości, jakie Jezus dał chrześcijaństwu i która też, podobnie jak w ogóle cały przykład Jego życia i postępowania w stosunku do kobiet, przyczyniła się bardzo do podniesienia statusu kobiety. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze o kilku siostrach, które były dziewicami i miały dar proroctwa. To też potwierdza, że o ile ten wymiar urzędowy Kościoła był faktycznie od początku zarezerwowany tylko dla mężczyzn, i to wcale nie wszystkich, ale tylko tych niektórych, tak jak to jest zresztą do dzisiaj, to ten wymiar posługi charyzmatycznej był już dostępny i otwarty dla wszystkich. Oczywiście zgodnie z wolą samego Ducha Świętego. Także kobiety mogły, jeśli otrzymały taki charyzmat, być na przykład apostołkami, w sensie misjonarkami, głosicielkami Ewangelii, jak właśnie Pryscylla albo Junia, albo prorokiniami, jak tamte kobiety z Dziejów Apostolskich i tak dalej. Niektóre też nazywano diakonisami, które mogły pełnić nawet jakieś funkcje przywódcze. Poza tym zajmowały się głównie przygotowywaniem kobiet do przyjęcia najważniejszego sakramentu, czyli chrztu. Później niestety ten wymiar charyzmatyczny w Kościele, głównie pod wpływem różnych herezji i innych zagrożeń, trochę zanikł na rzecz tego urzędowego. Chociaż też nie do końca, o czym świadczy na przykład wspomniana już święta Hildegarda z Bingen, czy w jeszcze późniejszych czasach święta Teresa z Awila. I dzisiaj też widzimy, że się odradza. Chociaż jak wszędzie, tak tutaj też niestety się dzieją różne nadużycia. I dlatego, zresztą jak zwykle w Kościele, wszystko trzeba robić spokojnie i bardzo roztropnie.

0: Kobiety w Biblii.
1: Święty Paweł wymienia w swoich listach zwłaszcza kilka kobiet, które pełniły w pierwotnym kościele różne funkcje czy posługi. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian wspomina o niejakiej Chloe, która musiała zapewne być dosyć bogata, skoro miała własnych służących. Być może była właścicielką domu, w którym zbierał się kościół. Najwięcej imion pojawia się w zakończeniach listów do Rzymian i do Kolosan. I tak apostoł Paweł pisze na przykład o diakonisie Febe, która działała w kościele zbierającym się w miejscowości Kenchry, a która swego czasu mocno finansowo wsparła samego Pawła, zapewne w czasie, kiedy tam przebywał. Pryscylla razem z mężem Akwilą należała do grona najbliższych współpracowników świętego Pawła. Wspólnie z nim głosząc Ewangelię i razem z nim i dla niego narażając się na różne niebezpieczeństwa. Wspólnie z mężem głosiła Jezusa poganom, a w ich domu też gromadził się Kościół. Paweł wymienia też niejakie Marię, Tryfenę, Tryfozę i Persydę, o których pisze, że poniosły wiele trudów Panu na rzecz Kościoła. O Junii i jej mężu Androniku pisze, że tak jak on sam wywodzili się z judaizmu, ale jeszcze przed nim przyjęli chrześcijaństwo i potem nawet byli uwięzieni tak samo jak on. Pisze, że oboje wyróżniają się pomiędzy apostołami, czyli że podobnie jak Pryscylla i Akwila zajmowali się głoszeniem Ewangelii, może też podróżując w tym celu z miejsca na miejsce. W tym samym fragmencie wspomina też matkę niejakiego Rufusa, którego niektórzy utożsamiają z jednym z synów Szymona z Cyreny. Święty Paweł pisze wręcz, że jest ona także jego matką, czyli że musiała mu w którymś momencie okazać szczególnie wielką troskę. Dalej wymienia jeszcze Julię i najprawdopodobniej jej męża o imieniu Filolog, a następnie siostrę niejakiego Nereusza i Patrobę. O nich niestety nic więcej nie wiemy. Z kolei w liście do Kolosan Paweł każe pozdrowić niejaką nimfę z Lodycei, w której domu również gromadził się Kościół. Chociaż i tutaj zdania uczonych są podzielone, czy chodziło o kobietę nimfę, czy o mężczyznę nimfasa. W liście do Filipian z kolei każe się pogodzić dwóm kobietom o imionach Ewodia i Syntycha, które musiały mieć tam dość znaczną rolę, skoro ich kłótnia była tak ważną sprawą dla całej wspólnoty. W liście do Tymoteusza z kolei opisuje, w jaki sposób wiara babki Tymoteusza, Lois, i jego matki, Eunice, przyczyniła się do tego, że sam Tymoteusz też uwierzył i przyłączył się do świętego Pawła. Oczywiście szczególne miejsce we wspólnocie Kościoła miała zawsze Maryja, Matka Boża. Nie wiemy, co się z nią działo po zesłaniu Ducha Świętego, ale tradycja utrzymuje, że święty Jan Apostoł, zgodnie z poleceniem Jezusa, wziął ją pod swoją opiekę, najpierw w Jerozolimie, a potem w Efezie, gdzie do dzisiaj pokazuje się miejsce, w którym najprawdopodobniej mieszkali. Do tego jest raczej pewne, że święty Łukasz Ewangelista wiele informacji o dzieciństwie Jezusa zaczerpnął właśnie bezpośrednio od niej. W końcu jako matka Jezusa była właściwie jedynym źródłem informacji na ten temat. Natomiast całe to znaczące milczenie Nowego Testamentu, w którym zawarto tylko to, co było konieczne dla naszej wiary, wskazuje, że Maryja nie szukała dla siebie chwały, zaszczytów ani pozycji przywódczych. W ogóle nie myślała w kategoriach władzy, praw i wolności, którymi my dzisiaj jesteśmy tak mocno przesiąknięci. Dla niej zawsze najważniejsze było wypełnienie woli Bożej. Mówi się też, że ostatnie lata swojego życia spędziła przede wszystkim na modlitwie, w ten sposób duchowo wspierając apostołów i coraz bardziej zgłębiając tajemnicę swojego Syna, który już czekał na nią w niebie i przygotowując się, żeby wkrótce za Nim tam podążyć, też nie tylko z duszą, ale i z ciałem. I to też jest bardzo ważny, wręcz fundamentalny i bardzo kobiecy charyzmat – modlitwy kontemplacyjnej. My dzisiaj myślimy, że tylko działanie jest istotne i to najlepiej jeszcze takie, które przynosi jakieś wymierne korzyści. A tymczasem już od samego początku w Kościele było wiadomo, że bez modlitwy się nie da, bo wszelkie działanie apostolskie, żeby było owocne, to musi być tak naprawdę działaniem samego Ducha Świętego, działającego w nas i poprzez nas. Bo jak będzie tylko nasze własne, ludzkie, a nie Boże, to nic z tego nie zostanie. A żeby być tak przepustowym, tak otwartym na to Boże działanie, to trzeba się bardzo dużo modlić. ale nawet i samo to tak do końca nie wystarczy i dlatego bardzo potrzebne, wręcz konieczne w Kościele są takie osoby, które jak najwięcej swojego czasu przeznaczają na ofiarowywanie Panu Bogu swojej modlitwy i cierpienia, właśnie tak jak Maryja pod koniec swojego ziemskiego życia. I ten charyzmat też był obecny w Kościele już od samego początku. Jest w nim nieprzerwanie aż do dzisiaj. I to też jest bardzo ciekawe, że chociaż nigdy nie było pod tym względem ścisłego podziału ról, to jednak z reguły to kobiety raczej szły bardziej w tą stronę kontemplacji i wypraszania łask dla innych ludzi, Kościoła i świata, a mężczyźni szli bardziej w stronę działania, apostolstwa. Ale to kontemplacja jest ważniejsza, bo to ona łączy nas bezpośrednio z Bogiem. I dzisiaj też modlitwa kontemplacyjna wraca do łask. Coraz popularniejsza robi się modlitwa Jezusowa. Pojawia się coraz więcej opcji i szkół medytacji chrześcijańskiej, zwłaszcza takich związanych z różnymi zakonami. Ludzie jeżdżą na rekolekcje w ciszy, ignacjańskie czy lekcje divina. Wraca do łask także medytacyjna modlitwa Słowem Bożym, w tym brewiarz i różaniec. W tym świecie, w którym wszyscy jesteśmy ciągle zabiegani i zużywamy się w działaniu, a nie czerpiemy znikąd siły i się przez to szybko wypalamy, to ten charyzmat modlitwy kontemplacyjnej, tak bardzo kobiecy, bo polegający po prostu na pełnym byciu z umiłowanym, może być bardzo interesującą opcją dla wielu osób i tak myślę szczególnie dla wielu pań, zwłaszcza chociaż nie tylko tych już starszych i może schorowanych. Tak a propos, to jeszcze innym takim bardzo swoiście kobiecym charyzmatem jest służba potrzebującym, opieka nad chorymi i w ogóle tak zwane dzieła miłosierdzia. Na przestrzeni wieków było bardzo dużo kobiet, które wsławiły się też na tym polu, na przykład w Polsce Święta Jadwiga Śląska. Ale oczywiście różnych charyzmatów w Kościele jest bardzo dużo i zawsze, a może nawet szczególnie dzisiaj, jest wielka potrzeba osób świeckich, mężczyzn, ale tak samo też kobiet, które by były w stanie aktywnie iść i świadczyć o Jezusie, iść i głosić Ewangelię. Tak samo jak Pryscylla, Junia i inne apostołki i misjonarki pierwszych lat chrześcijaństwa. Są dzisiaj na przykład szkoły katechistów, rady duszpasterskie, wspólnoty modlitewne. Są różne ciekawe pola do zaangażowania dla osób uzdolnionych artystycznie, na przykład muzycznie. Także tych opcji i możliwości jest w Kościele naprawdę sporo. Wystarczy tylko dobrze poszukać. Ale oczywiście, i to w ogóle przede wszystkim, trzeba słuchać Ducha Świętego i robić to, co On chce, żebyśmy robili, a niekoniecznie to, co nam się wydaje najbardziej pociągające w danym momencie. Bo to On rozdziela dary i charyzmaty i On najlepiej wie, dokąd nas posłać i jakie nam przydzielić zadanie do wykonywania. Obojętnie, czy to będzie zamiatanie kościoła parafialnego, modlitwa i cierpienie, czy kierowanie watykańską dykasterią albo finansami jakiejś diecezji. Wszystkie zadania w Kościele są równie ważne i istotne, bo daje je Bóg. I to Jemu, a nie tylko ludziom ostatecznie służymy, kiedy je wykonujemy. I tego również uczą nas pierwsze chrześcijanki. Kobiety w Biblii.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 34, w którym obieży świat ma okazję zachwycać się koronkową robotą. Phileas Fogg był w areszcie. Zamknięto go w liverpoolskim urzędzie celnym. Miał tam spędzić noc, czekając na przewiezienie do Londynu. W momencie aresztowania obieży świat chciał się rzucić na detektywa, ale policjanci w porę go zatrzymali. Pani Auda, porażona jak gromem brutalnością tego zajścia, nieświadoma sytuacji, niczego nie mogła pojąć. Obieży świat musiał tłumaczyć, o co chodzi. Pan Fogg, ten wspaniałomyślny i śmiały człowiek, został zatrzymany jako złodziej. Młoda kobieta protestowała przeciw takiemu bezprawiu, protestowała z całego serca. A kiedy przekonała się, że nic tu nie pomoże, że nie zdoła uratować swego zbawcy, rzęsiste łzy puściły się z jej oczu. Co do Fixa, zdecydował się aresztować dżentelmena, bo obowiązkiem jego jako detektywa było zatrzymanie tego człowieka bez względu na to, czy był winien, czy nie. Rozstrzygnięcie wątpliwości było sprawą sądu. W owej chwili okropna myśl nawiedziła obieży świata. Któż, jeśli nie on, był przyczyną całego nieszczęścia? Po cóż krył przed swoim panem wiadomą sobie tajemnicę? Czy nie należało wszystkiego powiedzieć, gdy tylko Fix wyjawił, że jest agentem policji i jakie zadanie mu powierzono? Pan Fogg w porę uprzedzony byłby dostarczył inspektorowi dowodów swej niewinności. Wyjaśniłby fatalne nieporozumienie. W każdym razie nie byłby woził na swój koszt i na swoje utrapienie tego nieszczęsnego agenta, który gdy tylko dotknął nogą ziemi Zjednoczonego Królestwa, w te pędy aresztował własnego dobroczyńcę. Obieży świat przypomniał sobie wszystkie błędy, wszystkie głupstwa, które popełnił i zgnębiony oddał się strasznym wyrzutom sumienia. Aż przykro było patrzeć, gdy szlochał i załamywał ręce, to znów zrywał się, jakby chciał głowę roztrzaskać o mur. On i pani Auda pozostali w przedsionku urzędu celnego, mimo że zimno dawało im się sroze we znaki. Pragnęli choć raz jeszcze spojrzeć na pana Fogga. Phileas Fogg był doszczętnie zrujnowany. Dotknęło go to na chwilę przed osiągnięciem celu, gdy już wyciągał rękę po owoce swego wyścigu z czasem. Aresztowanie w tej chwili równało się dla niego miażdżącej klęsce. Przybywszy 21 grudnia przed 12 do Liverpoolu, miał przed sobą do godziny 8:45, kiedy to upływał termin stawienia się w klubie Reforma, przeszło 9 godzin, gdy na podróż do Londynu wystarczało tylko 6. Ktoś, kto by zajrzał w tym czasie na posterunek straży celnej, gdzie przebywał pan Phileas Fogg, znalazłby tego pana siedzącego na drewnianej ławie z twarzą doskonale spokojną, bez śladów gniewu. Czyżby już ostatecznie zrezygnował? Trudno to powiedzieć. W każdym razie nieoczekiwany cios nie zdołał go wyprowadzić z równowagi, tak się przynajmniej wydawało. Czy jakowaś niezmożona siła zamieszkała w jego sercu? Któż to odgadnie? Oto widzimy go siedzącego na ławie, spokojnego, czekającego. Ale na co? Czy zachował resztkę nadziei i czy wierzył w zwycięstwo teraz, gdy zamknęły się za nim bramy więzienia? Jedno tylko można było nieoczekiwanie stwierdzić. Mianowicie pan Fogg umieścił na stole przed sobą otwarty zegarek i nie spuszczał oka z posuwających się wskazówek. Ani jedno słowo nie wyszło z jego ust. Za to we wzroku dżentelmena czuło się szczególne napięcie. Trudno zaprzeczyć, że sytuacja była straszna i wobec nieprzeniknionej postawy pana Fogga można ją było streścić w ten sposób. Albo człowiek uczciwy i poważny, Phileas Fogg Esquire, jest zrujnowany w sposób ostateczny, albo człowiek nieuczciwy, przestępca, w osobie tegoż Phileasa Fogga, jest schwytany i uwięziony. Co teraz ten człowiek zamyśla? Czy rozważa szansę ucieczki? Tak by można sądzić, gdyż w pewnym momencie więzień wstał i obszedł dookoła pokój. Ale drzwi były solidnie zabezpieczone, a okno opatrzone żelazną kratą. Wówczas więzień wrócił na ławkę i wyciągnął z portfelu plan swej podróży. W rubryce, która była już częściowo zapełniona słowami, 21 grudnia, sobota, przyjazd do Liverpoolu, dopisał 80. Dzień podróży. Godzina 11:40 rano. Zegar na budynku urzędu celnego wybił godzinę pierwszą. Pan Fox twierdził, że jego zegarek spieszy się o 2 minuty. Wybiła godzina druga. Gdyby wsiadł teraz do pociągu pospiesznego, zdążyłby jeszcze przed 8:45 do klubu Reforma. Czoło dżentelmena sfałdowało się nieznacznie. O 2:30 za drzwiami dał się słyszeć hałas. Ktoś otwierał drzwi. Równocześnie do uszu pana Foga doszedł głos obieży świata, potem głos inspektora Fixa. Oczy więźnia zapłynęły na chwilę. Drzwi się otwarły i do izby wpadli pani Auda, obieży świat i Fix. Inspektor ciężko dyszał. Miał zwichrzone włosy. Nie mógł z siebie głosu wydobyć. Szanowny panie, wyjąkał wreszcie. Ja przepraszam. Przeklęte podobieństwo. Złodziej siedzi już od 3 dni. Pan jest wolny. Phileas Fogg był więc wolny. Podszedł do agenta, spojrzał mu prosto w oczy, zamachnął się. Był to pierwszy i jedyny błyskawiczny szybki ruch, jaki wykonał w swoim życiu. I z precyzją automatu obiema pięściami jednocześnie wymierzył panu Fixowi tęgi cios. Koronkowa robota! Krzyknął obieży świat i dodał. Prawdziwy angielski haft! Jak pragnę zdrowia! Fix, znalazłszy się na ziemi, nie zaprotestował ani słowem. Otrzymał to, na co zasłużył. W tej chwili pan Fogg, pani Auda i obieży świat spiesznie opuścili budynek urzędu celnego. Wskoczyli do najbliższego powozu i po kilku minutach przybyli na dworzec liverpoolski. Phileas Fogg spytał, czy jakiś pociąg pospieszny odchodzi w kierunku Londynu. Była godzina 2:40. Pociąg odszedł 35 minut temu. Wtedy pan Fogg zamówił pociąg specjalny. Na dworcu stało pod parą kilka szybkobieżnych lokomotyw. Niestety żadna nie mogła być uruchomiona bez załatwienia pewnych formalności, to znaczy przed godziną 3:00. O 3:00 pan Fogg w towarzystwie pani Audy i wiernego sługi pędził w stronę Londynu. Przedtem powiedział maszyniście kilka ważkich słów na temat nagrody pieniężnej, która może się stać jego udziałem. W ciągu 5,5 godziny Phileas Fogg musiał dojechać do Londynu. Rzecz możliwa do wykonania, jeżeli tory są cały czas wolne. Ale naturalnie tory nie zawsze były do dyspozycji dżentelmena. I gdy ten wysiadał na dworcu londyńskim, wszystkie zegary miasta wskazywały godzinę 8:50. Phileas Fogg, dokonawszy nieprawdopodobnej podróży dookoła świata, przybył do celu z 5-minutowym opóźnieniem. Przegrał zakład.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
3: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Będę z Wami przez te najbliższe kilkanaście minut podsumowywać najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia, kończącego się tygodnia. Mamy wakacje, także myślę, że część z Was jest na urlopach, ale mimo tego zachęcam do wysłuchania naszej audycji. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
2: I sumę tygodnia po raz kolejny zaczynamy od informacji ze świata i od informacji o tym, co dzieje się w Iranie. Tam niestety powróciła sytuacja z przed tygodni, czyli Stany Zjednoczone znów atakują obiekty wojskowe w tym kraju. Dzisiaj tak naprawdę szósta noc takich ataków. Gorąco jest oczywiście w okolicach cieśniny Ormus, ostrzelane są tankowce i skutki tych ataków widać chociażby w dzisiejszych spadkach na rynkach azjatyckich i kolejnym wzroście cen ropy. Ropa Brent wzrosła w ciągu tygodnia, zdrożała o 12%. Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzegł, że globalne bezpieczeństwo energetyczne będzie zagrożone, jeśli cieśnina Ormus nie otworzy się w ciągu najbliższych tygodni. A podczas wygłoszonego wieczorem przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że USA mają przewagę w wojnie z Iranem i zapowiedział, że już bardzo, bardzo niedługo zobaczycie owoce naszych działań. Gorąco jest także w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski namaścił na stanowisko Syrhija Koreckiego, na stanowisko premiera oczywiście. To dotychczasowy prezes państwowego giganta energetycznego Naftohaz. Nowy premier zaznaczył, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską. Zmiana premiera to oczywiście także zmiana rządu. Z poprzedniego na swoich stanowiskach pozostali pierwszy wicepremier, czyli minister energetyki Denis Szmechal, wicepremier do spraw polityki humanitarnej, minister kultury Tetiana Berezna, minister do spraw młodzieży i sportu Matwiej Bidny, minister zdrowia Wiktor Laszko, minister finansów Serhii Marczenko, minister polityki społecznej, rodziny i jedności Denis Ulutin. Jednocześnie do rządu dołączyło aż 10 nowych twarzy. Głosowanie oczywiście nie obejmowało stanowisk ministrów obrony i spraw zagranicznych, którzy zgodnie z ukraińskim prawem są proponowani przez prezydenta. No i najwięcej kontrowersji budzi dymisja ministra obrony, ministra Fiodorowa, który także potwierdził, że ponownie tym ministrem obrony już nie będzie. Organizowane są pikiety w jego obronie. Na razie nie wiadomo, kto będzie kierował tym resortem. Takich informacji też nie potwierdza prezydent Ukrainy. Nie wykluczył jednak, że będzie to były minister spraw wewnętrznych Ihor Kłemenko. A w polskiej polityce powstała nowa partia, Unia Centrum. Politycznym fundamentem ugrupowania jest liczący 15 posłów klub parlamentarny Centrum, który powstał po rozpadzie Polski 2050 w lutym tego roku. Jest też trzech senatorów związanych ze środowiskiem, a przewodniczącą została Paulina Hennig-Kloska, która zapowiedziała w tym tygodniu, że celem partii jest budowa silnego i odpowiedzialnego Centrum i zapewniła, że członkowie nowej partii pozostają w rządowej koalicji.
3: Chcemy łączyć ze sobą wartości rozwoju technologicznego naszego kraju, rozwoju gospodarczego naszego kraju, dobrobytu obywateli, łącząc to ze względami środowiskowymi, stawiając to naprawdę na priorytecie. Tak można powiedzieć, zieloni light.
2: Pierwsza konwencja partii Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. tym tygodniu Polska żyła także sprawą Łukasza Żaka, czyli mężczyzny, który 2 lata temu spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Usłyszeliśmy, że został on skazany na 20 lat więzienia, a o warunkowe zwolnienie może się ubiegać dopiero po 15 latach. Przypomnijmy, że pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec 2 dzieci, Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Ogłaszając ten wyrok w tym tygodniu, sędzia Maciej Mitera zwrócił się podczas rozprawy bezpośrednio do skazanego.
4: Chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą. To groziło katastrofą i tak się skończyło. Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
2: Uzasadnienia wyroku mężczyzna słuchał na sali sądowej w Warszawie, siedząc z opuszczoną głową.
0: Suma tygodnia.
2: Przechodząc już do informacji lokalnych, w tym tygodniu młodzi poznaniacy dowiedzieli się, do jakiej szkoły ponadpodstawowej pójdą od września. W pierwszym etapie rekrutacji do wybranych przez siebie placówek zakwalifikowało się prawie 10 tysięcy uczniów. Najwięcej kandydatów wybrało licea ogólnokształcące, a największą popularnością cieszyły się liceum 14, 4, 2, 3, liceum Świętej Marii Magdaleny oraz 12 LO. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także technikum samochodowe, budowlane, łączności, mechaniczne oraz technikum numer 6. Ponad 1100 osób nie zakwalifikowało się jednak do żadnej ze wskazanych szkół we wniosku, czyli co 10 uczeń. Teraz taki drugi nabór obowiązuje. Tacy uczniowie, którzy nigdzie się nie dostali, muszą wejść na stronę Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, gdzie wczoraj została opublikowana lista wolnych miejsc, wybrać placówkę, która nadal prowadzi taki nabór. I też do wczoraj uczniowie zakwalifikowani do wybranych placówek musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki. Poznańscy policjanci prowadzą postępowanie po pojawieniu się antyukraińskiego baneru w podpoznańskich Owińskach. Transparent został rozwieszony w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Dworcowej. Zawierał on treści podlegające pod mowę nienawiści, tłumaczy sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
5: Z racji tego, że baner ten zawierał hasła nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
2: Jak się okazuje, nie był to jedyny baner rozwieszony w poprzedni weekend we wspomnianych Owińskach. W niedzielę funkcjonariusze otrzymali też 2 zgłoszenia dotyczące zawieszonych banerów przy ulicy Bogdańskiej oraz na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kolejowej. Według policjantów treści znajdujące się na tych transparentach nie naruszały przepisów prawa i tutaj też udało się już zatrzymać 2 mężczyzn podejrzanych w tej sprawie. Są to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Usłyszeli oni już zarzuty za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Poznańska policja zatrzymała też mężczyznę, który w internecie zapowiadał atak na dzieci z 3 poznańskich przedszkoli. Na niepokojące wpisy w internecie natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 29-latek napisał, że chce zabić dzieci przy użyciu maczety, a na jednym z portali zamieścił ankietę, w której wskazał 3 poznańskie przedszkola i pytał użytkowników, które z nich miałoby stać się celem. W innym wpisie opisał motywy planowanego ataku, jego przebieg oraz zamiar popełnienia samobójstwa po samej zbrodni. Śledczy szybko ustalili tożsamość mężczyzny i zatrzymali go w jego mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli tam maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, z którego publikowano wpisy. Mężczyzna usłyszał już zarzut przygotowania do zabójstwa i przyznał się do winy. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a grozi mu do 15 lat więzienia. 7 województw, w tym Wielkopolska, musi przygotować się na zmiany w oznaczeniu tablic rejestracyjnych. W przypadku naszego regionu do historii przejdzie litera P i zastąpi ją litera M. To skutek zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury w 2023 roku. Na ten moment wciąż jednak pozostajemy przy rejestracjach zaczynających się od PY, a później będą też rejestracje PX. I to tłumaczył nam Marcin Szwed z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w Poznaniu.
6: Tutaj mamy możliwości kombinacji jeszcze dla miliona kombinacji tablic rejestracyjnych samochodowych. Oprócz tego mamy następną literkę przydzieloną X, czyli po PY tablice będą nadawane z wyróżnikiem PX. No i w moim odczuciu takie seryjne tablice dla pojazdów, gdzie miałoby się pojawić w Poznaniu litera M, to jest no co najmniej 15 lat.
2: Obecnie oznaczenia z literą M są wydawane dla pojazdów ze skróconymi rejestracjami, czyli są to samochody głównie sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. No i oprócz województwa wielkopolskiego takie zmiany dotkną województwa śląskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, pomorskie i dolnośląskie. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus, nieustannie zachęcając Was do słuchania dalszych audycji, które przygotowaliśmy na najbliższy weekend. Słyszymy się oczywiście w przyszły piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
0: Suma tygodnia. To z Radiem Emaus.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zapraszam Michał Bondyra.
1: Inaczej patrzy się na człowieka, z którym biło się w czystej, sędziowanej i honorowej walce, powiedział Marcin Giełzak, publicysta, współautor podcastu Roku, Dwie lewe ręce. Dziś będzie o szermierce, tej na macie i tej w duszy. Czy każdy mężczyzna powinien taką szermierkę duchową przeprowadzić? Czy aktywność fizyczna może w tym pomóc? Wreszcie, jak ważna dla rozwoju mężczyzny jest wspólnota innych mężczyzn? Zapraszam do Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam was, drodzy słuchacze, w 141. odcinku Męskim Okiem. Moim gościem w studiu na Hartowie jest dziś ksiądz Damian Koper, medalista Mistrzostw Polski i Europy we florecie, trener szermierki w poznańskiej Warcie, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kiekszu, gdzie wśród wielu grup prowadzi też duszpasterstwo mężczyzn. Szczęść Boże, witaj.
2: Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. Dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszę się, że jesteś. I od razu zapytam, trochę gmerając twojej przeszłości, bo ty jesteś Pyrą Poznańską, jesteś chłopakiem z poznańskiej Wildy, dzielnicy znanej przede wszystkim z klubu Warta Poznań, ale też z tego, że mocny fanklub Lecha tam się znajduje. Powiedz to, dlaczego wybierając sport wybrałeś szermierkę, a nie piłkę nożną?
2: Troszkę było w tym przypadku. Jako młody chłopak chciałem grać w piłkę. Pamiętam pierwszą imprezę rangi mistrzowskiej w piłce nożnej, to były Mistrzostwa Europy w 2000 roku we Francji, gdzie Francja wygrała z Włochami 2-1 po bramce, po złotym golu Trezeguet. Potem pierwszy mundial, który oglądałem tak świadomie w 2002 roku z udziałem reprezentacji Polski. Faktycznie to mnie zachęciło do tego, żeby trenować piłkę nożną, no ale ostatecznie wylądowałem w Warcie, ale w sekcji szermierczej, ponieważ w szkole podstawowej, do której chodziłem przy ulicy Różanej, działają do dzisiaj klasy szermiercze. W trzeciej klasie, pamiętam, wziąłem udział w rekrutacji, którą przeprowadzali nasi trenerzy. Wtedy coś obce dla mnie ludzie. Tak się stało, że akurat dostałem się do klasy szermierczej razem z moim przyjacielem Mikołajem Basińskim, z którym się przyjaźnimy do dzisiaj. Tak się zaczęła ta przygoda z szermierką. Poza zajęciami w szkole z szermierki byliśmy zachęcani, zapraszani do udziału w treningach w sekcji Warty Poznań. I tak to się rozpoczęło. Po 5 latach treningów w Warcie przeszliśmy do AZS-u AWF-u Poznań w związku z lepszym finansowaniem, lepszymi perspektywami. Aczkolwiek sekcja Warty nie upadła, tylko była na nowo jakby rozpoczęta praca nad nowymi zawodnikami w tej sekcji, ale przez młodszych trenerów, braci Witkowskich i ich przyjaciół. No i dzisiaj mamy dwa mocne kluby w Poznaniu, AZS AWF Poznań i Warte Poznań. I właśnie z tych dwóch klubów są najlepsze zawodniczki obecnie we florecie w Polsce. To 4 zawodniczki z Poznania reprezentowały Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, ale floret mężczyzn także jest bardzo mocny w Poznaniu, ponieważ także mieliśmy tutaj olimpijczyka z AZS-u AWF-u. Natomiast no, ja cieszę się, że mogę też z tym środowiskiem mieć cały czas kontakt. To jest dla mnie duża odskocznia od codzienności, ale no też kawał
1: masz
2: życia.
1: Masz ten kontakt z tym środowiskiem, bo jesteś trenerem.
2: Tak, jestem trenerem. Uniwersytet Adama Mickiewicza jest związany taką unią personalną z Wartą Poznań. Znaczy, że trenerzy z Warty prowadzą treningi i na Warcie, i na UAM-ie, czy bardziej prowadzą zajęcia w WF-u dla studentów w ramach ich studiów. I studenci mogą także przychodzić na zajęcia dodatkowe właśnie sekcji akademickiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale treningi odbywają się na Warcie. Ja zostałem zaproszony do współpracy z tą sekcją i cieszę się, że mogę właśnie tam być, prowadzić te zajęcia razem z moimi kolegami. Nie tylko dlatego, że znam się na szermierce i mam jakieś tam doświadczenie z przeszłości, ale też jestem do tego przygotowany ze względu na studia na Akademii Wychowania Fizycznego, które podjąłem przed seminarium, więc jestem instruktorem też szermierki, trenerem szermierki, ale też taką moją inną pasją sportową jest narciarstwo, które też praktykuję ze względu na różne wyjazdy dla dzieci i młodzieży, które organizujemy w parafii. I tam uczę dzieci jeździć na narciach, bo jestem instruktorem narciarstwa. Biorę na takie wyjazdy mojego kumpla ze studiów, Artura Działę, którego serdecznie pozdrawiam. Człowiek, który też bardzo dobrze uczy jeździć na nartach, na którym można polegać, wprowadza dobrą atmosferę w grupie, który nie jest parafianinem kierskim, ale świetnie się odnajduje w tej naszej wspólnocie.
1: No dobrze, powiedziałeś tym wszystkim, że masz duże doświadczenie. Ja przedstawiłem cię jako medalistę Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy w różnych kategoriach. Mhm. Tak sobie odkopałem to naszą gdzieś tam sprzed lat rozmowę. Mówiłeś mi wtedy, że pierwszy taki sukces duży był związany z Olsztynem i Olimpiadą Młodzieży. To był rok 2006.
2: Tak, to było bardzo dawno temu.
1: To co to było?
2: Olimpiada Młodzieży czy Mistrzostwa Polski do lat 15 i srebrny medal, który był dla mnie bardzo ważny, takim skarbem i motywacją do kolejnych treningów. Wtedy tak uwierzyłem w siebie na poważnie, że naprawdę mogę przywozić te medale z różnych imprez. Tak to wygląda w szermierce, ale też myślę w innych dyscyplinach sportu, że no, poza tym przygotowaniem kondycyjnym, które jest bardzo istotne, jest takim, jest taką bazą, fundamentem. No ważne jest to specjalistyczne przygotowanie szermiercze, techniczne, podobnie w innych sportach, ale też ten mental. Nie? Psychika, która pomaga ci uwierzyć w siebie, że jesteś w stanie osiągnąć sukces, nawet jeżeli nie wszystko się uda, jeżeli nawet doświadczasz porażki, no to nie poddajesz się, nie próbujesz, bo masz to doświadczenie, że już ileś razy się udało, teraz był no, słabszy moment, więc trzeba wyciągnąć wnioski i próbować na nowo.
1: Tak się mówi, że porażki są nawozem zwycięstwa, tak?
2: Tak uważam. W moim życiu tych sportowych porażek miałem sporo. Gdyby tak zliczyć te walki, to naprawdę byłoby wiele.
1: A jakby zliczyć te medale?
2: No medali też mam wiele.
1: Jeszcze dziś są poza, na jakim miejscu?
2: Tak, oczywiście. Poza medalami Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych i juniorów, i młodzieżowców. Mam też medale na koncie Mistrzostw Europy.
1: Dwa brązowe.
2: Tak, dwa brązowe. Medal Mistrzostw Europy do lat 17 kadetów. To Mistrzostwa Europy w Bursz. Bardzo ważna impreza to była dla mnie, pamiętam. Jechałem tam jako drugi zawodnik na liście europejskiej, czyli jakiś kandydat do medalu, ale w turnieju indywidualnym no niestety nie poszło mi tak dobrze. Tam zająłem 9. albo 10. miejsce. Przegrałem o tą najlepszą 8 finałową z dość tak niespodziewanie zawodnikiem, który spokojnie był w moim zasięgu, ale w turnieju drużynowym to nadrobiliśmy. Pamiętam o wejście do czwórki walczyliśmy z drużyną z Rosji, która miała bardzo dobrych zawodników. Był tam taki zawodnik Safin, który zdobył już potem w następnych latach brązowy medal w turnieju indywidualnym Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, ale też no, pozostali zawodnicy tej ekipy rosyjskiej no, znacznie wyżej rozstawieni niż my. No ale my po prostu taką determinacją, chęcią zwycięstwa po prostu ich zakrzyczeliśmy tam.
1: Sportową złością na pewno, oczywiście, w swoim przypadku.
2: Sportową złością, dokładnie. Więc potem śledziliśmy losy tej drużyny, jak po meczu wziął ich trener ten rosyjski i tam ich opieprzał. Właśnie dawał im do zrozumienia, że nie mieli takiej chęci, woli walki jak my. Pamiętam w półfinale potem walczyliśmy z Niemcami, też po wyrównanym meczu niestety porażka i mecz o brązowy medal z Wielką Brytanią. No to był taki też pierwszy międzynarodowy duży sukces.
1: Potem Bratysława była.
2: Bratysława do lat 23 młodzieżowców. Też brązowy medal. Brązowy medal, który zwyciężyliśmy z Austrią. Ale w międzyczasie jeszcze były inne turnieje, Mistrzostwa Europy i Świata. Mistrzostwa Świata w Belfaście, kadetów do lat 17, tam indywidualnie 12 miejsce. Mistrzostwa Świata drużynowe w Baku. Pamiętam ten turniej bardzo dobrze, 2010 rok, kiedy podczas turnieju drużynowego dowiadujemy się, o katastrofie smoleńskiej. Nasze szablistki walczyły wtedy w finale. No to też było takie poruszenie nie tylko wśród reprezentacji polskiej, ale też innych narodowości. Taki oddany hołd tym ofiarom. Kto chciał, to w tym czasie ciszy się modlił, kto nie, no to stał sobie i w ciszy. Taki oddany szacunek tym ofiarom. Ale też pamiętam Mistrzostwa Świata właśnie w Moskwie w 2012 roku, kiedy moi rodzice w drugi dzień świąt leżąc w łóżku oglądali nas na Eurosporcie. Chyba nie mieli nic innego do pokazywania, akurat się wstrzeliliśmy w okienko jakieś. Wiesz, no rzadko kiedy pokazują Mistrzostwa Świata juniorów. Rzadko pokazują turnieje seniorskie w Szermierce. Nie?
1: No to zwykle przy okazji Mistrzostw Świata albo Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich.
2: Musi być wielkie święto, żeby Szermierkę transmitowali. Natomiast no, my się załapaliśmy. Jeszcze to był wygrany mecz z Francją o ósemkę. Więc mieliśmy...
1: A jak się skończyło?
2: Niestety przegraliśmy o czwórkę z Włochami. Ostatecznie zajęliśmy szóste miejsce na tych Mistrzostwach Świata. Także były takie piękne momenty. No, bardzo żałuję też Mistrzostw Europy w Chorwacji, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce i ten powrót bez medalu był bardzo bolesny. Po dosyć intensywnym sezonie gdzieś był ten medal taki wyczekiwany. W Szermierce też wygląda tak, że no, jeżeli nie masz medali Mistrzostw Polski, Europy, świata, nie masz też zbyt dobrego finansowania. Jeżeli jesteś juniorem, no to jeszcze jak studiujesz, to jesteś w stanie uzyskać stypendium z uczelni, czy od województwa, od miasta, no ale jeżeli tych medali nie ma, no to ciężko jest dorosłemu człowiekowi po prostu wytrwać i potem szermierze no mają pewne dylematy, jak to wszystko pogodzić ze sobą. Jeszcze jak ktoś ma rodzinę, to tym bardziej jest większy problem. Natomiast tak, szermierka no dużo mi dała, dużo wspomnień.
1: No dobrze, ale dała ci dużo wspomnień. Ty masz, jesteś na topie. Mówisz te dwa brązowe medale, bo do nich się będę odwoływał, szczególnie tego pierwszego. Wygrywacie i ty wygrywasz też z ludźmi, którzy za chwilę robią karierę na Igrzyskach Olimpijskich. Nie wierzę, że nie miałeś z tyłu głowy, ja też tam pojadę. Ja też pojadę na Igrzyska.
2: No miałem oczywiście i to był mój cel, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie i walczyć o medale. Pamiętam, jak walczyłem na Pucharze Świata do lat 20 jeszcze jako kadet. Miałem 17 lat i w grupie, czyli właśnie w tym pierwszej fazie turnieju poszło mi świetnie, że byłem drugi rozstawiony. W grupie wygrywałem między innymi z Chamleyem Watsonem, który za kilka lat był mistrzem świata we florecie mężczyzn w turnieju seniorskim. Natomiast moja pierwsza walka pucharowa była z Danielem Garozzo, mistrzem olimpijskim z Rio de Janeiro i wicemistrzem olimpijskim z Tokio. I moi koledzy sobie żartowali, że no, skoro trafiłeś na niego, no, bo on był tak słabo rozstawiony po tej pierwszej fazie grupowej, że chyba jest chory albo na kacu, tak sobie żartowali. Nie, że to jest nie do pomyślenia, żeby Garozzo, który już wtedy, bo to był mój rówieśnik w wieku 17 lat, już był rozpoznawalnym zawodnikiem, bardzo perspektywicznym, co potem potwierdził. Po, no właśnie, bardzo wyrównanej walce, no ale co z tego przegranej. Odpadłem z turnieju, gdzie byłem naprawdę w takiej dobrej formie, gdzie widać Garozzo tam się słaniał na nogach już po tej walce, a ja czułem, że mogłem po prostu jeszcze tych walk trochę stoczyć, tylko że no bo tak się potoczyło, może zła taktyka, końcówka niestety należała do niego, ale tak miałem tą świadomość, że mogę w przyszłości powalczyć o coś więcej, o coś ważniejszego
1: niż
2: tylko.
1: Dlaczego nie walczyłeś o coś więcej i dlaczego dzisiaj rozmawiam z tobą jako księdzem?
2: Tak, no choć trenowałem bardzo intensywnie tą szermierkę, w pewnym momencie to były dwa treningi dziennie, poranny najczęściej był taki kondycyjny, żeby poprawiać cały czas tą formę fizyczną. Drugi trening popołudniowy, specjalistyczny, typowo właśnie szermierczy. Więc tak, wszystko było w sumie podporządkowane tej szermierce. No ale ja też od zawsze, od kiedy tam pamiętam, byłem osobą praktykującą wierzącą. Tematy wiary zawsze były dla mnie ważne. To nie znaczy, że wszystko tak się zawsze idealnie układało w moim życiu pod kątem wiary. Też miałem swoje pytania, wątpliwości właśnie związane z życiem sakramentalnym, jak to wszystko się dzieje, że właśnie no, te sakramenty są tak istotne i że na mszy świętej zachodzi przeistoczenie, a w konfesjonale uzyskuje odpuszczenie grzechów. No, myślę, takie pytania, z którymi każdy człowiek wierzący prędzej czy później się musi jakoś zmierzyć. Ale też pamiętam jedną z mszy świętych właśnie w kościele na Wildzie, przy rynku wildeckim, do którego należałem przez prawie 13 lat mojego życia. Jestem w stanie pokazać Tobie ławkę, w której pomyślałem na tej mszy świętej, że może ja mam być w przyszłości księdzem. I to mnie tak mocno zszokowało, że aż wziąłem taki oddech, nabrałem powietrza, ale potem przyszła taka refleksja, że spokojnie, nie masz się czego bać. Jeżeli mam być księdzem, to nim będę, ale specjalnie się teraz tym nie przejmuję. Ale kolejna myśl, która przyszła, właśnie siedząc w tej ławce, to była, jak ja to powiem trenerowi. Nie rodzicom, nie mamie, nie tacie, chociaż zawsze liczyłem się z ich zdaniem i szanowałem ich opinię i szanowałem ich. No ale z trenerem też byłem bardzo związany i też no, planowaliśmy nie tylko te najbliższe nasze cele, ale w perspektywie właśnie tych najbliższych lat, żeby mieć jakiś plan działania.
1: No i czyli ja też... trener widział w sobie mega potencjał na olimpijczyka.
2: Więc to no, nic tak nie motywuje zawodnika, jak to, jak usłyszysz, przynajmniej mnie, no, trenera, że no, jesteś materiałem na mistrza świata.
1: I wow, to robi wrażenie.
2: I ja mówię, skoro on tak mówi, a się na tym lepiej zna, no to zrobimy wszystko, żeby tak było. No nigdy mistrzem świata nie zostałem, no ale myślę, że nie mam się czego wstydzić pod względem takich sportowych wyników, ale mam świadomość tego, że mógłbym więcej jeszcze z tego wycisnąć. Nie tylko ze względu na to, że poszedłem do seminarium, ale nieraz lepiej się przygotować do niektórych zawodów, nie? Czy też mieć troszkę więcej dystansu do tego wszystkiego, bo nieraz czułem też taką presję, stres. Nie do końca zawsze sobie z tym potrafiłem poradzić, więc to, co mówiłem na początku, że ten mental jest bardzo ważny. Pod względem technicznym myślę, że Polacy w ogóle nie mają z czego wstydzić, patrząc na wyszkolenie, porównując nas do najlepszych zawodników na świecie, no ale przychodzi moment, tak, moment, kiedy musisz pokazać swoje umiejętności i nie każdy to wytrzymuje. Nie? I teraz dochodzenie do tego, co jest tym głównym powodem i jak to zmienić, myślę, też jest dużą sztuką. Tak, ale no, w pewnym momencie swojego życia zaczynałem się zastanawiać, w jakich tak naprawdę zawodach chcę dalej startować. Święty Paweł w liście do Tymoteusza pisze o tych zawodach, o życie wieczne.
1: Tak. Wiary ustrzegłem, bieg ukończyłem.
2: Dokładnie.
1: Ale wiesz co, ale chcę cię zapytać, bo to też jest niesamowita historia, też przecież nieraz o tym rozmawialiśmy. Jak na pewno bałeś się, idąc do seminarium, kurczę, ta szermierka to z rozdział zamknięty. Okazało się, że wcale nie, bo z jednej strony jesteś duszpasterzem, kapłanem, no ale z drugiej, jeszcze jest ta druga strona, że jesteś tym trenerem, instruktorem szermierki i wciąż w tej ukochanej dyscyplinie jesteś.
2: No tak, to jest scenariusz, którego nie byłbym w stanie wymyśleć, nie? Jak byłem w seminarium. Szermierka zawsze była i sport dla mnie ważny, ale nie do tego stopnia teraz, żebym rezygnował z kapłaństwa na rzecz właśnie szermierki. W pewnym momencie musiałem tą szermierkę porzucić, a potem nadarzyła się taka okazja, że właśnie, żeby wznowić to swoje zainteresowanie, co bardzo też mocno mi się przydaje w życiu księdza. Jest oczywiście pewną odskocznią codzienności, takim hobby, co jest, myślę, w życiu księdza bardzo istotne, ważne, żeby mieć też swoją jakąś pasję, dobrze, że sportową, żeby troszkę się też poruszać, spotkać się z ludźmi na innej płaszczyźnie. wymienić się doświadczeniami. Do naszej sekcji przychodzą ludzie o różnych poglądach, ale najważniejsza jest tam wtedy szermierka, sport, to nas łączy. Jest pewnie więcej rzeczy, które nas dzielą.
1: Ale od razu się zapytam, bo zacząłem naszą rozmowę od tego zdania Marcina Giełzaka, który bardzo mi się spodobało właśnie słuchając na Być Mężczyzną. Też polecam ten podcast. Że inaczej się patrzy na człowieka, w którym biło się w czystej, sędziowanej i honorowej walce. Czy coś jest na rzeczy, twoim zdaniem, jako tego człowieka, który w tej honorowej, czystej walce, która jest poddana regulaminowi, jest jednak coś w tym, że się inaczej tego człowieka szanuje i patrzy, tego twojego przeciwnika z maty?
2: Jest to, no, myślę, że coś w tym jest. Jeżeli masz kontakt z osobą, która na czymś się zna, doświadczyła na sobie tych treningów, presji, startów w zawodach i mówi nie tyle właśnie korzystając z podręczników o teorii szermierce, ale też dzieli się swoim doświadczeniem. Myślę, że to jest taki element, który ludzie szanują i na pewno mi to wiele rzeczy ułatwia, ale nie wykorzystuję tego, przynajmniej staram się tego nie wykorzystywać. To jest jakiś ważny element w moim życiu, ale nie chcę na tym budować swojego autorytetu,
1: jasne,
2: na tym, co było. Natomiast tak, myślę, że to doświadczenie tej honorowej walki, trzymania się pewnych zasad związanych właśnie z walką na florety, dyscyplinuje człowieka.
1: No bo kiedyś to było w ogóle, wiesz, taka kwintesencja męskości w dawnych czasach, że ten floret to była taka, wiesz, no można powiedzieć, dżentelmenów walka, prawda?
2: Zgadzam się. Właśnie walka białą bronią, która wymagała od człowieka, no, determinacji, dyscypliny, trzymania się zasad. No, jeżeli chciałeś być honorowy, no to nie można było jakichś takich knyfów używać, żeby byle zwyciężyć. Także myślę, że to uczy też właśnie takiej kultury, szacunku do drugiego człowieka i potraktowania tego sportu właśnie jako też elementu życia, elementu kultury, który potrafi właśnie w życiu się realizować poprzez walkę fair play.
1: Porządkujecie szermierkę jako mężczyznę?
2: O, zdecydowanie. Gdyby nie szermierka, to na pewno nie bym był tak zdyscyplinowany, charakterny. Myślę, że trudniej by mi było pogodzić się z porażką. Zdecydowanie łatwiej mi jest wyznaczyć sobie cel i dążyć do niego. Ale jednocześnie
1: poprawia też ten mental, o którym mówiłeś?
2: Myślę, że tak, że w życiu teraz księdza mi się to doświadczenie szermiercze bardzo przydaje. Doświadczając nieraz też tego, jak wygrywa się zawody, no to wiesz, to ojców sukcesu jest mnóstwo, nie? A jak przegrywasz, nie?
1: Zostajesz,
2: no, to jesteś sam. I w życiu moim takim, no, też kapłańskim nieraz tego doświadczam, że coś się nie uda, no to...
1: I przekładasz sobie potem na matę szermierczą, tak?
2: Odpowiedzialność, wiadomo, nieraz wziąć na siebie. I w życiu sportowym nieraz tak było, nie? Że jak osiągało się sukces, no to wiele osób potrafiło się podpisać pod tym, natomiast jak przegrywałeś, no to nikt się za bardzo nie chciał z tobą utożsamiać. Nie? I no to taka szkoła życia. Nie zawsze było tak, że potrafiłem to zaakceptować, zrozumieć. To też był pewien proces w moim życiu, ale myślę, że dzisiaj to procentuję. No jestem szczęśliwym księdzem. Nie ze względu na to, że w moim życiu było sporo sukcesów sportowych, ale że świadomie, dobrowolnie wybrałem już taką drogę i że to się wcale nie kłóci, nie wyklucza właśnie z byciem aktywnym trenerem, sportowcem, że można to połączyć. Oczywiście wypełniając swoje wszystkie zadania, nie lekceważąc swoich obowiązków.
1: Odpowiednią hierarchię wartości i zadań sobie ustawiasz codziennie. Zrobimy tu chwilę muzycznej przerwy Ja wybrałem Vangelisa i Chariots of Fire. Po kilku minutach wracamy do rozmowy z księdzem Damianem Koprem, szermierzem, duszpasterzem męskiej wspólnoty parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Kiekszu. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest ksiądz Damian Koper, medalista Mistrzostw Polski i Europy we florecie, trener szermierki w poznańskiej Warcie, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kiekszu, gdzie wśród wielu grup, bo naprawdę jest ich wiele, prowadzi też duszpasterstwo mężczyzn. Witamy ponownie naszych słuchaczy.
1: Tak, witamy bardzo.
0: Chciałem cię zapytać, czy floret pomaga tobie też w zmaganiach duchowych? Czy też masz taką szermierkę z Bogiem?
1: Tak, pomaga mi bardzo. To doświadczenie szermiercze w moich takich walkach duchowych w życiu chrześcijańskim, kiedy mam świadomość tego, że to przygotowanie do walki jest bardzo ważne. Trzeba się przygotować najpierw do walki, jak pisze Paweł w liście do Efezjan, nie? Czy mieć ten pancerz sprawiedliwości na sobie, hełm zbawienia, mieć słowa Bożego, bo inaczej po prostu wykoleisz się. Albo będziesz po prostu pozornie tylko sprawował swoją funkcję. Nie? Więc tak, to przygotowanie jest bardzo istotne. Życie szermiercze w życiu kapłańskim pomaga mi właśnie uświadomić sobie to, że w tej walce duchowej mam po swojej stronie osobę w postaci Jezusa, który jest urodzonym zwycięzcą. I nawet jeżeli ja nie jestem w stanie podołać wszystkiemu, to z Jego pomocą mogę tą walkę wygrać.
0: Ale taka szermierka z Bogiem też ci się zdarza?
1: Wiesz co, szermierka z Bogiem też się zdarza wtedy, kiedy chcę postawić na swoim, oczywiście.
0: No, nie? Zwykle tak jest, wtedy jest ta szermierka.
1: Tak, tak.
0: Że te twoje plany nie są kompatybilne z tym, co zaplanuje ci Pan Bóg na przykład.
1: No tak, jak tutaj biblijny Jakub, który walczy z aniołem, Alpacz walczy też właśnie z Bogiem, próbując właśnie przekonać do swoich też racji. Ja myślę, że jest nieraz takie przyciąganie liny z Panem Bogiem. Ale tak jak w szermierce, nieraz trzeba zweryfikować swoją taktykę, czy moje założenia są dobre. I jeżeli są nieodpowiednie, to trzeba tak to wszystko uporządkować, żeby dążyć do osiągnięcia celu, czyli do sukcesu, do zwycięstwa. I tak też się dzieje w moim życiu, nie? Że nieraz po prostu ten kurs musi być lekko zmieniony.
0: Skorygowany.
1: Dokładnie.
0: Powiedz, szermierka, floret konkretnie pomógł tobie dotrzeć do mężczyzn w parafii?
1: To doświadczenie sportowe pomogło, ale bezpośrednio przez zajęcia szermiercze, bo nie próbowałem może zachęcać mężczyzn do uczestnictwa w spotkaniach, tak, ale ta praktyka sportowa na pewno jest ważna, cenna, że poza tymi sprawami duchowymi, duszpasterskimi, mamy też inne wspólne tematy.
0: A to nie jest trochę tak, że też ja patrzę z pozycji faceta, że jednak facet na drugiego faceta patrzy z większym szacunkiem, na przykład dlatego, że umie się posługiwać bronią, że coś w życiu osiągnął, że jest medalistą.

0: wieloma członkami grupy widuje się częściej gdzieś właśnie w kościele czy przy organizacji różnych parafialnych wydarzeń. Mamy także w każdy poniedziałek zarezerwowaną salę sportową dla dzieci i młodzieży, ale też dla rodziców naszych parafian, naszych młodszych parafian, i gramy na zmianę w piłkę, w koszykówkę, siatkówkę, i ci ojcowie, ale też mamy, są mile widziani.
1: Floret też jest w tych palecie sportów?
0: Floretu nie mam, chociaż był taki pomysł. Nawet prowadziłem rozmowę z panią dyrektor w szkole podstawowej numer 28 w Poznaniu, w Kiekszu, na temat prowadzenia zajęć szermierczych, i tak, miałem wstępną zgodę, ale nie jestem też w stanie wszystkiego łączyć ze sobą, ponieważ jeszcze jestem w szkole doktorskiej i mam trochę inne zobowiązania na studiach, więc nie miałem już po prostu gdzie wcisnąć, szczerze mówiąc, tych zajęć w szkole podstawowej, ale nie wykluczam tego w przyszłości. Nie wiem, czy to będzie Kieksz, czy będzie jakaś inna szkoła. Jestem w stanie, jestem gotowy właśnie takie zajęcia prowadzić dla dzieci i młodzieży.
1: No dobrze, ale wróćmy do tej wspólnoty męskiej. Powiedz, też jakby to jest kwestia ostatnich lat, kiedy faktycznie tych męskich wspólnot trochę powstaje, szczególnie tych o zabarwieniu religijnym. Skąd twoim zdaniem jest potrzeba, żeby takie wspólnoty tworzyć?
0: Ja myślę, że ludzie potrzebują wspólnoty jako takie przeświadczenia, że nie jestem w mojej wierze sam, że idziemy wspólnie do wyznaczonego celu. Nie jest to grupa terapeutyczna, jak niektórzy myślą i patrzą na te wspólnoty, gdzie teraz ludzie przychodzą tam, żeby mówić o swoich problemach. Oczywiście, no...
1: No dobrze, to dlaczego przychodzą faceci? Na przykład ostatnio mieliście 13 listopada, prawda? Spotkanie. Mhm. 13 listopada przychodzi, nie wiem, 20-30 facetów.
0: No, tak.
1: No i po co oni przychodzą? Żeby pogadać sobie,
0: między
1: żeby
0: innymi,
1: się pomodlić, czy żeby się, nie wiem, jakaś burza mózgów? O co
0: tak,
1: chodzi?
0: Zaczynamy zawsze modlitwą różańcową przed Najświętszym Sakramentem w intencji rodzin z parafii. I myślę, to jest bardzo ważny element, że grupa się jednoczy, żeby w ten sposób Panu Bogu ofiarowywać wszystkie te intencje związane właśnie z życiem naszym codziennym.
1: Ale to od razu zapytam przy okazji modlitwy, bo zawsze się mówi tak stereotypowo, że modlitwa i ta pobożność to jest w sumie dla kobiet, że facet to ma problem, żeby się głośno pomodlić, a co dopiero w grupie.
0: Być może w naszej grupie w Kiekszu, no, też są takie jednostki, które być może musiały się przełamywać, inni może mieli trochę większe doświadczenie. Ale uważam, że nie jest ta modlitwa zarezerwowana tylko dla kobiet. Mam też taką obserwację, że oni traktują to bardzo poważnie. Jeżeli tam już są, przyjdą na to spotkanie, no to autentycznie chcą ten czas spędzić jak najbardziej produktywnie. Nie? Nie przyszli tam po prostu, żeby poplotkować.
1: Często tylko faceci są konkretni, prawda?
0: No tak, no są konkretni, i to spotkanie nie ma być właśnie też takim gadaniem o wszystkim i o niczym, o mało znaczących sprawach, tylko chcemy faktycznie spędzić ten czas produktywnie i poza modlitwą właśnie zaprosić gości ciekawych, usłyszeć z innej perspektywy człowieka wierzącego, jak podejść do tematów ojcostwa, które też prowadziłeś
1: w
0: naszej parafii.
1: Tak, miałem przyjemność rzeczywiście być na grupie męskiej i powiem szczerze, że naprawdę bardzo fajne, efektywne spotkanie.
0: I właśnie w ten sposób przeżywać naszą wiarę, nie? Posłuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, którzy mają doświadczenia swoje życiowe, a jednocześnie są praktykującymi osobami i starają się to wszystko ze sobą łączyć. Myślę, że tak, że w naszej wspólnocie też o to chodzi, żeby umieć wiarę przekładać na swoje codzienne życie. W tych warunkach, w których przychodzi im żyć na co dzień.
1: A przecież każdy z nich żyje w innych warunkach.
0: Tak, dokładnie. Żyją w innych warunkach, ale niektóre sytuacje są podobne, nie? Że tych wspólnych mianowników jest sporo, nie? Jak muszą zadbać o swoje życie małżeńskie, rodzinne, zawieźć dzieci na trening, tu na jakieś zajęcia dodatkowe, a gdzie ten czas na modlitwę teraz, jak to wszystko ogarnąć.
1: No dobrze, ale powiedziałeś, że to nie jest grupa terapeutyczna wsparcia, ale wydaje mi się, że taka wspólnota może być wsparciem dla kogoś, kto ma podobne problemy, tak jak mówisz, albo kto ma problemy, którymi sobie nie poradzi, ale po przegadaniu z

0: innym mężczyzną może wspólnie znaleźć rozwiązanie?
1: Jak najbardziej. Miałem na myśli to, że to nie jest grupa dla osób, którym życie nie wyszło. Mhm. Którzy potrzebują teraz siebie, bo czują się po prostu tacy zagubieni, że nie mają żadnych tam perspektyw. No, myślę, że trzeba to powiedzieć głośno i zmieniać patrzenie na tego typu grupy duszpasterskie, że jest tam wiele osób, które są świadomymi katolikami, ojcami, mężami i mają ciekawe pomysły na życie, a ta wspólnota daje im to, że mogą pobyć ze sobą wśród ludzi wierzących. Nieraz też no, różnią się od siebie te osoby, bo mają jakieś tam inne spojrzenie na niektóre sprawy. No ale to, co nas łączy właśnie, to wiara. I chcą tą wiarę rozwijać, bo mają świadomość tego, że w życiu to, co materialne, jest istotne, ale jest jeszcze sprawa ducha, ta rzeczywistość duchowa. I myślę, że to jest coś, co też przekonuje te osoby, które na nasze spotkania przychodzą, że trzeba zatroszczyć się także o to właśnie, co duchowe, co wieczne, czego nie widać, ale co jest po prostu rzeczywistością.
0: Mhm. Za chwilę zaczynamy Adwent, to też taki czas przygotowania. No to też chyba taki dobry czas, żeby wspólnie w takiej męskiej wspólnocie trochę pomyśleć, jak się tak przygotować konkretnie do tego.
1: Mhm, no zgadza się. Okres Adwentu, Wielkiego Postu jest takim momentem, kiedy faktycznie można te wysiłki troszkę zwiększyć. Mogą to być praktyki duchowe, czy też różne inne postanowienia, może ćwiczenia fizyczne, może trzeba wziąć się za siebie pod takim kątem właśnie, żeby troszkę zadbać o swoje zdrowie. Może trzeba właśnie to przemyśleć, żeby umieć to jakoś połączyć, swoje życie zawodowe z tym życiem duchowym i aktywnością fizyczną, żeby była większa harmonia w życiu. Ja na pewno będę praktykował i ćwiczenia fizyczne, i duchowe. Mam pewne już tutaj pomysły, założenia na Adwent, także związane z mniejszą moją obecnością w mediach społecznościowych, co też jest częścią jakby mojej pracy. Nieraz trzeba coś, wiadomo, wrzucić, udostępnić, coś posprawdzać. Zresztą moja praca doktorska też dotyczy tych tematów związanych właśnie z mediami, z komunikacją cyfrową, ale wśród studentów, więc nieraz czujesz taki przesyt tym wszystkim. Więc myślę, że tak, że ograniczę do minimum tyle, ile będzie trzeba korzystanie z mediów, żeby też znajdować więcej czasu na modlitwę i w ten sposób się dyscyplinować.
0: Czy taka delikatna asceza też mężczyznom jest potrzebna?
1: Uważam, że tak. Pewnie każdy musi indywidualnie do tego podejść, ale ja bym zachęcał do tego właśnie, żeby te wysiłki troszkę były większe pod względem uporządkowania swojego dnia. Zacząć coś od nowa, szczególnie właśnie może jakąś praktykę duchową.
0: I dobrze poprzeć ją sportem.
1: Dokładnie, poprzeć sportem, być może do świąt jeszcze poprawić swoją kondycję psychofizyczną, tylko po to, żeby no właśnie lepiej funkcjonować.
0: W zdrowym ciele, zdrowy duch.
1: Lepiej funkcjonować, tak, żeby osobom najbliższym żyło się z nami lepiej.
0: To zacząłem od cytowania Marcina Giełzaka z podcastu Dwie lewe ręce, to może też zakończę i zapytam cię, czy się pod tym stwierdzeniem podpisujesz. Męska wspólnota, dobra rzecz, tak czy nie?
1: Oczywiście, bardzo dobra rzecz i polecam każdemu.
0: Ja też polecam. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki również. Dzięki za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Moim Państwa gościem był dziś ksiądz Damian Koper, medalista Mistrzostw Polski i Europy we florecie, trener szermierki, wikariusz w parafii świętego Michała Archanioła i w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kiekszu, prowadzący też duszpasterstwo mężczyzn w tej parafii. Ja też się z Wami żegnam. Męskim okiem.

Nauczmy się codziennie przyjmować Boże lekarstwo. Aby pokonać zmartwienia i strach. Jestem ciałem Chrystusa i szatan nie ma nade mną żadnej mocy, ponieważ zwyciężam zło dobrem. Jestem wykonawcą Słowa Bożego. Jestem błogosławiony oraz szczęśliwy w tym, co robię, ponieważ wykonuję Słowo Pana. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, od ubóstwa, choroby i duchowej śmierci. Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie, ponieważ Jezus stał się ubogi, abym ja został ubogacony Jego ubóstwem. On przyszedł, by dać mi życie w obfitości. Duch prawdy mieszka we mnie. Poucza o wszystkim i wprowadza we wszelką prawdę. Dlatego wyznaję, iż wiem wszystko, co powinienem wiedzieć o każdej sytuacji, z którą się stykam. Mam Bożą mądrość. Jezus stał się dla mnie mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Dlatego wyznaję, iż mam Bożą mądrość i jestem Bożą sprawiedliwością w Chrystusie Jezusie.

spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:31. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę? Księga Hioba, 7:17. Człowieka szczególnie chcę pobłogosławić i jako zarządcę nad wszystkim postawić. Kto ujrzy człowieka i działanie jego, będzie mógł oglądać wówczas również tego, który bez wyjątku wszystko tutaj stworzył i w serce człowieka swoją miłość włożył. I chociaż dla zmysłów jest on niewidzialny, to przez swoją miłość będzie poznawalny. Jako mąż i żona człowiek jest stworzony, aby był w swym życiu wciąż błogosławiony. Związek to niezwykły, bo zeń miłość świeci przez ojca i matkę spływając na dzieci. Roślinę i owoc, w których jest nasienie, Bóg ludziom przeznaczył jako ich jedzenie. Dla zwierząt jako pokarm, zaś wszystkie rośliny, takie to ostatnie stwarzania godziny. Bóg na wszystko spojrzał, co było stworzone, było bardzo dobre. Tak dzieło skończone. Tak wieczór, poranek, dzień szósty minęły i prace nad ziemią na tym się zamknęły. Niemen, znany czy nieznany?

Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. List do Filipian 1:10. Czy sumienie wierzącego, które jest wyczulone na głos Ducha Świętego, nie mówi mu, że duch tego świata dawno już przeniknął do życia dzieci Bożych? To prawda, że jako wierzący z zasady nie uczestniczymy w świeckich biesiadach. Gdy się spotykamy, czynimy to zwykle z zamiarem wspólnego czytania Słowa Bożego i dla obopólnego zbudowania. Gdy okazuje się, że ktoś w wspólnocie żyje w jawnym grzechu, odczuwamy jeszcze smutek z tego powodu i jesteśmy w stanie go napomnieć. Ale zapytajmy siebie szczerze, czy nie dopasowaliśmy stylu naszego życia do sposobu życia tego świata? Nie myślę wcale o oczywistym, rażącym zeświadczeniu, ale czy nie zagnieździły się wśród nas pewne rzeczy, które zasmucają Ducha Bożego? Skutkiem tego jest to, że nie potrafimy właściwie osądzić naszego życia i rozeznać się w tym, co lepsze, abyśmy byli naprawdę czyści i bez zarzutu. Czy Chrystus jest jedyną naszą motywacją? Czy może kierujemy się pobudkami, jakimi kieruje się ten świat? Czy nasze kupowanie i sprzedawanie, nasz dom, nasz sposób ubierania się są zgodne z zasadami, jakie określa Słowo Boże? Czy postępujemy jeszcze tak, jak On postępował? Czy troszczymy się stale o potrzebujących? Czy odwiedzamy sieroty i wdowy i zachowujemy siebie nieskażonymi przez świat? Czy żyjemy dla tego, który dla nas umarł? Czy nasze osobiste świadectwo cechuje cały czas przede wszystkim prawda, która jest w Jezusie? W praktyce oznacza to zewleczenie starego człowieka i przeobleczenie nowego. Człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bóg w swojej miłości wzywa nas, byśmy rozpoznali, z jakiej wyżyny spadliśmy, upamiętali się i wykonywali uczynki jak dawniej. Czy nasze rozeznanie ogranicza się do rozróżniania dobra i zła? Czy potrafimy jeszcze dostrzegać i wybierać to, co lepsze? Pewien mąż wiary XIX wieku powiedział: nawet jeśli na tym świecie są neutralne rzeczy, to mają one ogromną wadę. Nie ma w nich Chrystusa.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek. Wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
2: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
1: Papieski wysłannik odwiedził dziś również katolicki uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
3: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
1: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mendel. Mędyk, członek Rady Fundacji, wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
4: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
1: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
5: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
1: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: To z Radiem Emaus.

0: Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.
2: Izajasz mówi, że sługa nie złamie trzciny zgniecionej, co można przetłumaczyć także jako zmiażdżonej, niemal rozbitej, niedelikatnie nagiętej, ale naprawdę bliskiej złamania. To obraz kogoś, kto jest już na granicy, komu brakuje sił, argumentów, wiary w siebie. W kulturze, która nagradza sprawnych i wydajnych, taki człowiek czuje się ciężarem. Jezus nie przychodzi do tych, którym dobrze idzie. Przychodzi właśnie do tych, którzy ledwo trzymają się w całości. Pomyśl, kogo w moim otoczeniu traktuję jak kogoś już skończonego i czy dałem mu ostatnio jakikolwiek znak, że widzę w nim coś więcej.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 35, w którym obierze świat, nie każe sobie powtarzać dwa razy pewnego zlecenia. Nazajutrz mieszkańcy Savile Row byliby mocno zdziwieni, gdyby im ktoś powiedział, że pan Fogg wrócił do domu. Drzwi i okna pozostawały wciąż zamknięte. Na zewnątrz nie było widomego znaku, że właściciel mieszkania powrócił. Pan Phileas Fogg po przyjeździe z dworca kazał lokajowi kupić nieco produktów spożywczych i zamknął się w czterech ścianach swego domostwa. Gentleman z właściwym sobie spokojem przyjął fatalny cios. Był zrujnowany. I to na skutek idiotycznej pomyłki tego niezdarnego inspektora policji. O ironio losu! Przebyć pewną stopą olbrzymie połacie globu ziemskiego, pokonać mnóstwo przeszkód, stawić czoło tysiącom niebezpieczeństw, po drodze znaleźć czas na piękne, wspaniałomyślne uczynki i na krok przed metą przegrać wyścig z powodu głupiego przypadku, którego nie był w stanie przewidzieć, któremu nie mógł zapobiec. Z wielkiej sumy pieniędzy, jaką zabrał w podróż, została nędzna resztka. Całym jego mieniem było teraz 20 tysięcy funtów złożonych u braci Baring, ale należały one już do pięciu panów z klubu Reforma. Gdyby pan Fogg wygrał zakład, pokryłoby to jedynie wielkie wydatki, które pochłonęła podróż. Zresztą prawdopodobnie nie miał zamiaru bogacić się w ten sposób, bo należał do ludzi zakładających się dla samej namiętności hazardu. Za to przegrawszy tę ryzykowną grę, był doszczętnie zrujnowany. Phileas Fogg wiedział, co mu pozostało do zrobienia i powziął już decyzję. Jeden z pokoików domu został oddany do dyspozycji pani Audy. Piękna pani poddawała się rozpaczy bez granic. Z pewnych słów pana Fogga wywnioskowała, że jej dobroczyńca nosi się z tragicznym zamiarem. Wiadomo przecież, że Anglicy, opanowani maniacką myślą, często posuwają się do ostateczności godnych pożałowania. To też obieży świat nieznacznie, a pilnie śledził zachowanie się swego pana. Ale przedtem, jeszcze zaraz po przyjeździe, dzielny sługa pobiegł do swojego pokoju i zamknął kurek gazu, który palił się od 80 dni. W skrzynce na listy znalazł rachunek gazowni i słusznie mniemał, że był już najwyższy czas położyć kres wydatkom, za które był całkowicie odpowiedzialny. Tak przeszła noc. Pan Fogg położył się do łóżka, ale czy spał? Nie wiemy. Pani Auda nie mogła zmrużyć oka. Obieży świat, jak wierny pies, czuwał całą noc u drzwi swego pana. Z rana pan zawołał go i polecił zająć się śniadaniem pani Audy. Sam zadowolił się szklanką herbaty i jedną grzanką. Prosił, by pani Auda zechciała mu wybaczyć nieobecność przy śniadaniu i obiedzie, bo cały czas zamierzał poświęcić na uporządkowanie swoich spraw. Prosił również młodą kobietę o chwilę rozmowy w godzinach wieczornych. Obieży świat przypomniał sobie ustalony rozkład swych zajęć i nie pozostawało mu nic innego, jak wziąć się do pracy. Ale gdy spojrzał na pana Fogga, niewzruszonego jak zawsze, nie starczyło mu sił, aby wyjść z pokoju. Serce poczciwca wezbrało żalem, dręczyły go ciężkie wyrzuty sumienia, całą winę za katastrofalny obrót sprawy przypisywał swej lekkomyślności. Tak, nie miał co do tego wątpliwości. Gdyby był uprzedził pana Fogga, gdyby odsłonił piekielne knowania Fixa, pan Fogg pozbyłby się agenta gdzieś po drodze, a wówczas obieży świat nie mógł już wytrzymać i zawołał. Jaśnie panie, przekleństwo na moją głowę. To wszystko moja wina, to ja. Nie jest to niczyja wina, przerwał pan Phileas. Możesz odejść. Obieży świat wyszedł z pokoju i powlógł się do pani Audy, aby pomówić z nią o swoim planie. Ja to nic nie poradzę, mówił. Nie mam żadnego wpływu na jaśnie pana. Za to gdyby pani... A cóż ja mogę? Odpowiedziała młoda wdowa. Niestety pan Fogg nie ulega żadnym wpływom. Czyż zwrócił kiedy uwagę na to, jak gorąca jest moja wdzięczność do niego? Czy zechciał choć raz zajrzeć w moje serce? Drogi przyjacielu, ani na chwilę nie można spuścić go z oczu. Mówiłeś mi, że chce się ze mną widzieć tego wieczora.
3: Tak, proszę pani.
2: Zapewne chodzi mu o zabezpieczenie pani losów Anglii.
3: Zaczekajmy do wieczora, odrzekła w zamyśleniu pani Auda. Przez cały ten dzień niedzielny nie zauważyłbyś w domu przy Savile Row najmniejszego ruchu. Można było sądzić, że nie ma w nim żywej duszy. Po raz pierwszy od czasu, gdy tu zamieszkał, pan Phileas Fogg nie udał się do swego klubu z wybiciem na wieży parlamentu godziny 11:30. Bo i w jakim celu miałby tam iść? Koledzy go nie oczekiwali. Poprzedniego dnia wieczorem owego fatalnego dnia, 21 grudnia, o godzinie 8:45 nie stawił się w salonie klubu Reforma i przegrał zakład. Pan Fogg nie potrzebował się nawet udawać do swego bankiera, aby podjąć przegrane 20 tysięcy funtów. Przeciwnicy mieli w ręku podpisany przez niego czek i wystarczyło napisać słowo do braci Baring, żeby suma, o którą chodziło, została przelana na ich konto. Pan Fogg nie miał wtedy po co wychodzić z domu i nie wychodził. Pozostał w swoim pokoju i porządkował papiery. Przez cały czas obieży świat krążył po schodach między jednym piętrem a drugim. Biedak miał wrażenie, że godziny przestały płynąć. Podsłuchiwał pod drzwiami swego pana, czując, że ma do tego prawo. Podglądał przez dziurkę od klucza, wiedząc, że nie popełnia niedyskrecji. W każdej chwili oczekiwał katastrofy. Często przychodził mu na myśl inspektor Fix. Jednak nie żywił już gniewu do tego człowieka. Fix pomylił się co do pana Foga, tak jak i inni się pomylili. A idąc po tropie i potem aresztując go, spełniał w swym mniemaniu zwykły obowiązek detektywa. Podczas gdy on, obieży świat, uginał się pod ciężarem swoich myśli i uważał siebie za ostatniego nędznika. A gdy nie mógł znieść już ciężaru samotności, pukał do drzwi pani Audy, wsuwał się do jej pokoju, siadał bez słowa w kącie i wpatrywał się w zamyśloną kobietę. Około 7:30 pan Fogg kazał zapytać młodą panią, czy może go przyjąć. W kilka chwil potem znaleźli się w jej pokoju sam na sam. Phileas Fogg wziął krzesło, postawił je koło kominka i usiadł naprzeciw pani Audy. Twarz jego nie zdradzała wzruszenia. Fogg, który wrócił z podróży, był jota w jotę podobny do Fogga, który kiedyś w tę podróż wyruszył. Ten sam spokój, to samo opanowanie. Przez 5 minut siedział, nic nie mówiąc. Potem podniósł oczy na panią Audę. Czy zechce mi pani kiedykolwiek wybaczyć, że przywiozłem panią do Anglii? Czy zechce? Proszę pana, powiedziała cicho młoda kobieta, usiłując opanować gwałtowne bicie serca. Proszę, niech pani pozwoli mi skończyć. Gdy powziąłem swego czasu myśl wywiezienia pani ze stron tak dla pani niebezpiecznych, byłem wówczas bogaty i zamierzałem część swego majątku oddać do pani dyspozycji. Życie pani byłoby wolne i szczęśliwe, ale teraz nie mam już majątku. Wiem o tym, odpowiedziała hinduska. I z kolei ja zapytam, czy przebaczy mi pan kiedykolwiek, że jechałem z panem i być może opóźniając podróż byłam przyczyną pana ruiny? Pani nie mogła pozostać w Indiach. Ocalenie pani zależało od tego, czy pani opuści ten kraj. Inaczej schwytałaby panią ta banda fanatyków. Więc pan nie tylko wyrwał mnie z rąk oprawców, mówiła wdowa. Pan zamierzał jeszcze zabezpieczyć mój byt w Anglii. Tak, proszę pani. Niestety wypadki stanęły w poprzek moim zamiarom. Zostało mi niewiele z całego mienia, ale proszę, by tę resztę zechciała pani uważać za swoją. A pan? Drogi panie, co z panem będzie? Ze mną? Rzekł zimno gentleman. Mnie nic nie trzeba. Jakże więc wyobraża pan sobie przyszłość? Tak jak powinienem. Bądź co bądź, ciągnęła pani Auda, nędza nie może pana dotknąć. Pańscy przyjaciele? Nie mam przyjaciół. Pańscy krewni? Nie mam krewnych. Ach, jakże mi pana żal, drogi przyjacielu. Samotność jest rzeczą straszną. Jak to? Ani jednego serca, któremu mógłby pan zwierzyć swe troski? Ludzie mówią, że we dwoje łatwiej znosi się przeciwności losu i że wówczas nawet nędza nie jest groźna. Tak mówią, proszę pani. Pani Auda wstała i wyciągnęła rękę do gentlemana. Drogi panie, czy zechce pan mieć we mnie oddaną przyjaciółkę i krewną w jednej osobie? Czy zechce mnie pan za żonę? Na te słowa pan Fogg podniósł się z krzesła. W oczach jego pojawił się nadzwyczajny blask, po wargach przebiegło coś jakby drżenie. Młoda kobieta wpatrywała się w jego twarz. Szczerość, uczciwość, prostota i słodycz spojrzenia tej szlachetnej pani, gotowej na wszystko, byle ocalić człowieka, któremu tyle zawdzięczała, najpierw zdumiały pana Fogga, a potem poruszyły do głębi. Na chwilę zamknął oczy, jakby obawiając się, że to spojrzenie przeniknie go jeszcze głębiej. Po chwili otworzył je i rzekł z prostotą: Kocham panią. Tak jest. Kocham panią ponad wszystko na świecie i duszą całą należę do pani. Szepnęła pani Auda, przyciskając rękę do serca. Zadzwoniono na obieży świata. Gdy się zjawił, pan Fok trzymał jeszcze w swej dłoni rękę pani Audy. Obieży świat pojął wszystko i jego pucułowata twarz zaświeciła jak słońce stojące w zenicie nad równikiem. Pan Fok spytał, czy nie byłoby zbyt późno uprzedzić wielebnego Samuela Wilsona, proboszcza z parafii St. Mary. Obieży świat odpowiedział uśmiechem od ucha do ucha. Nigdy nie jest zbyt późno, rzekł. A więc jutro, w poniedziałek, powiedział pan Fok, patrząc pytająco na młodą panią. Ta powtórzyła jak echo. Jutro, w poniedziałek. Obieży świat, pędem wybiegł z pokoju.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Lato z Radiem Emaus.